0: Radio. Najlepszy rok na świecie.
1: Przyszłość jest coraz bliżej, już prawie nadeszła, a razem z nią przychodzi strach. Nie bój się Boga, kochanie, nawet jeśli Go nie ma. Bóg czy szatan, nieważne, żaden strach to poemat. Jest temat.
2: Wyrzuć lekarstwa, uwierz, że Cię wyleczy doktor lecząc raka samym dotknięciem ręki.

0: Reklama.
1: A kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
2: Chyba rurka.
1: A, no faktycznie.
2: No.
3: I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty Pro Ace Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto, także w ofercie Toyota Leasing 101,99%. Odwiedź salon i skorzystaj z wyprzedaży.
0: Po reklamie.
4: Konsumpcyjna to będzie prawda. Powiemy o efektach jedzenia, czyli śmieciach i ich segregacji. Powiemy o jaju, którym toczy się nasz kraj, ale zaczniemy to wszystko od alkoholu i to nielegalnego.
0: Prawda antyradia.
4: Minęła szósta. Grzegorz Kornacki. Alkohol z rana? A to tylko zabezpieczony. CBŚP i Krajowa Administracja Skarbowa zlikwidowały nielegalną rozlewnię. W budynku magazynowym w Pawienicach mundrowi znaleźli blisko 5000 litrów środków biobójczych i gotowego alkoholu etylowego w plastikowych butelkach. Zatrzymane zostały 4 osoby, z czego 2 od razu trafiły za kraty, bo ukrywały się przed wymiarem sprawiedliwości. Jedna ma do odsiedzenia 13 lat, druga 25 dni.
0: Prawda antyradia.
4: Można się rozejść, nie ma tematu. Donald Trump nie sądzi, żeby Chiny i Rosja pomagały Iranowi. Jak mówi, przecież od razu by się o tym dowiedział. Zaraz dodał jednak, że nawet jeżeli te kraje wspierają Teheran, to tylko w niewielkim stopniu. Prezydent USA mierzy się z krytyką po tym, jak dogadał się z Kremlem w sprawie dostaw oleju napędowego. Raz, że kupuje go od Rosji atakującej Ukrainę. Dwa, może zasilać reżim w Iranie.
0: Prawda antyradia.
4: Leży segregacja śmieci. Oczywiście nie wszędzie, ale są miasta jak Świętochłowice, którym grożą kary za zbyt mały odsetek posegregowanych odpadów. Urzędnicy ruszyli ze spotkaniami szkolącymi mieszkańców, mówi Beata Grzelec z Petru z Wydziału Ekologii i Gospodarki Odpadami.
5: Segregacja w Świętochłowicach w wielu miejscach pozostawia bardzo dużo do życzenia. Naliczyliśmy trochę opłat podwyższonych za brak prawidłowej segregacji. W związku z powyższym stwierdziliśmy, że czas najwyższy na kampanię edukacyjną w zakresie prawidłowej segregacji dla dorosłych.
4: I ta kampania potrwa do końca listopada.
0: Prawda antyradia.
4: Fortuna kołem się toczy, a Polska jajkiem się turla. GUS sprawdził, jak ma się jajeczny biznes w naszym kraju.
6: 2025 to był rok rekordów z jajkiem w roli głównej. Każdy Polak zjadł średnio 218 jajek. To o 17 więcej niż w 2024. A skoro jemy więcej, to produkcja też wzrosła, mówi Krzysztof Jedlak z GUS-u.
7: W ubiegłym roku pobiliśmy rekord i wyprodukowaliśmy 14 miliardów 400 milionów jaj, równo o 100 milionów więcej niż rok wcześniej.
6: A 20 lat temu to było niespełna 10,5 miliarda jaj. Joanna Obuchowska, Antyradio.
4: Jest prawie 6:03. To była prawda antyradia.
0: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
4: Do 15 stopni dziś na termometrach. Najcieplej będzie w Gdańsku, Szczecinie, Poznaniu, Zielonej Górze i we Wrocławiu. 14 stopni w Warszawie i w Rzeszowie, podobnie jeszcze w Opolu. 12 w Łodzi, a najmniej 11 w Krakowie i w Katowicach. Deszcz może padać w całej Polsce, a w Pomorskiem możliwe są też burze.
0: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
6: Joanna Obuchowska, zapraszam. Ponad 200 osób skorzystało w ciągu ostatnich 3 miesięcy ze stworzonej przez krakowski alarm smogowy aplikacji Dobra Jazda KRK.pl. To narzędzie, za pomocą którego można zgłaszać problemy w codziennym poruszaniu się po mieście.
8: To jest taki projekt, taki mała aplikacja, strona webowa, na której można zgłaszać się jako mieszkaniec Krakowa swoje problemy związane z poruszaniem się jako pieszy, jako rowerzysta czy jako pasażer transportu publicznego. Filip Jarmakowski, Polski Alarm Smogowy. Uważamy, że przez te 3 miesiące zebranie ponad 200 zgłoszeń, zwłaszcza, że był sezon wakacyjny sporej części, to jest całkiem duży sukces. I mamy tych problemów zgłoszonych na tyle dużo, że na pewno przekażemy je władzom, żeby sprawdziły, czy swoje możliwości co do realizacji takich pomysłów.
9: Jak już powiedziałeś, mamy 3 kategorie. Piesi, rowerzyści, komunikacja zbiorowa. No to powiedzmy o tych bolączkach mieszkanek i mieszkańców w każdej z tychże kategorii. No to na początek pieszych bierzemy na tapet.
8: To są rzeczy bardzo proste. Często zgłaszają piesi problem taki, że mają za mało możliwości przejścia bezpiecznie i legalnie ulicy. Na przykład spacerowa. To jest miejsce, w którym jest raz, że mało przejść dla pieszych, ale szczerze mówiąc, tam jeszcze większym problemem jest to, że brak chodników.
9: Czyli spacerowa do spacerów się nie nadaje.
8: Spacerowa nie nadaje się do spacerów. Wygląda jak droga wiejska, która ma pobocza gruntowe i to dosyć wąskie. Swoją drogą, co również uwieczniłem na zdjęciu, jest tam spory ruch samochodowy, rowerowy, a także lokalnej fauny w postaci dzików.
9: Co jeszcze?
8: Kolejnym problemem jest, to oczywiście część tych problemów się nakłada, tak, że pasażerowie są jednocześnie piesimi. Na przykład stojąc na przystankach tramwajowych czy autobusowych bardzo blisko ruchliwej drogi, stwarza to niebezpieczeństwo przede wszystkim dla pasażerów, tak, czyli te perony, czy miejsca, gdzie są zlokalizowane przystanki, nie dają totalnego poczucia bezpieczeństwa dla dużej ilości pasażerów. Najlepszym przykładem jest oczywiście ulica Montelupi, gdzie naprzeciwko aresztu jest słynny przystanek tramwajowo-autobusowy, gdzie w dużej ilości, no jest to ruchliwa oczywiście i popularna trasa komunikacji zbiorowej, pasażerowie wsiadają na przystanku o bardzo małej szerokości.
9: Ja identyczny przykład mam na Placu Centralnym. Tam też jest taka sytuacja na wysokości NCK-u. Nie ma możliwości nawet, żeby rowerem stanąć. Jak ktoś ma, nie wiem, większy taki miejski, holenderski rower, no to musi wzdłuż jezdni go ustawiać, no bo w poprzek albo zahacza niemal o torowisko, albo wystaje mu koło już na jezdnię. To są przykłady, o których chyba często mówi się od bardzo wielu lat i od wielu lat słyszeliśmy, nie da się albo nie było żadnej reakcji, bo urzędnicy, no być może przyjęli zgłoszenie, ale nie raczyli odpowiadać mieszkankom i mieszkańcom.
8: To prawda, no to typowy przykład to ulica Wrocławska, na której od lat nic się nie da zrobić, mimo że cały czas wzrasta tam ruch samochodowy, co oczywiście no nie jest jakimś zaskoczeniem, tak można to było stwierdzić lata temu, że tak będzie, natomiast powoduje to wielki problem dla ruchu autobusowego, który po prostu utyka tam w korkach i nie ma możliwości, żeby punktualnie czy jakoś sensownie dojeżdżać w miejsce, które się zaplanowało.
9: To tak gładko przeszliśmy do kolejnej kategorii, czyli komunikacja miejska, transport zbiorowy. No, na Wrocławskiej ja sobie nie wyobrażam, znaczy ja sobie wyobrażam wytyczenie na przykład buspasa, ale wyobrażam sobie, co by się działo, bo każda tego typu działalność miasta, czy to ZTP, czy wcześniej ZIKIT-u, no to przecież rany boskie, lamenty, groźby i odbieranie wolności.
8: Tak, no problem polega na tym, że chyba trzeba po raz zmienić trochę paradygmat myślenia o tym, jak ma wyglądać miasto. Znaczy nikt nie chce zabierać samochodom, ale pora zacząć dawać innym. W tym przypadku chodzi o rowerzystów, chodzi o pieszych i chodzi o transport zbiorowy, tak.
9: To są grupy bardzo roszczeniowe, oni chcieliby się swobodnie poruszać po chodnikach, po drogach dla rowerów, albo nawet rowerami w ruchu ogólnym. No to są fanaberie jakieś.
8: Tak, to jest kolejny pomysł, powód dla zgłoszeń do naszej aplikacji, to znaczy rowerzyści też mają problem z legalnym i sensownym poruszaniem się po mieście, nawet przy braku w niektórych miejscach infrastruktury. No, rzadko kiedy się zdarza, żeby legalnie rowerzysta przechodził przez pasy, bo po prostu przez nie przejeżdża, czego nie powinien był robić, a może wystarczyłoby domalować te pasy, które pozwalałyby na przejeżdżanie rowerem przez
9: to. No to przeszliśmy do kolejnej kategorii, czyli rowery, przykłady brakoróbstwa, takiego braku pomyślunku czy zdrowego rozsądku.
8: To znaczy największym problemem to jest mówione od zawsze i przez wiele środowisk związanych z promowaniem poruszania się na rowerze, czyli brak ciągłości dróg rowerowych, infrastruktury rowerowej w mieście. Ona nie jest jakoś ultra zła, ale też nie jest ultra super. Trzeba kontynuować pracę na tym, żeby tą ciągłość zachować, bo to przyciąga kolejnych rowerzystów, to odciąga kolejnych ludzi przemieszczających się samochodem, czyli zmniejszają się korki, poprawia się jakość powietrza, a ludzie są zdrowsi i promuje to zdrowy styl życia oraz szybszą komunikację tak naprawdę po mieście, bo rower w Krakowie w promieniu 7 km od centrum to jest bardzo dobry środek do przemieszczania się. Natomiast no, problem taki najbardziej prosty to jest skrzyżowanie Alei Trzech Wieszczów Piłsudskiego przy Błoniach, gdzie rowerzyści regularnie, nielegalnie jeżdżą po pasach dla pieszych, mimo że jest tam śluza rowerowa z jednego i z drugiego kierunku, no ale okazuje się, że nie jest najbardziej intuicyjne, nie jest to najbardziej bezpieczne skrzyżowanie dla rowerzystów po prostu, dlatego nie wybierają tej drogi przejazdu w stronę Błoni.
9: Ja odnoszę momentami takie wrażenie, że myśląc o Krakowie, o infrastrukturze, o nawet nie udogodnieniach, tylko o takim jakby podstawowym komforcie, to plasujemy się gdzieś bliżej jakiegoś byłego miasta wojewódzkiego.
8: Tak, no wydaje mi się, że jakby trzeba trochę zacząć myśleć bardziej, mówię tutaj oczywiście o zarządzających miastem, bardziej jako mieście milionowym, drugim największym mieście w Polsce, niż o jakimś mieście, które ma mniej więcej 200 tysięcy mieszkańców.
9: Ale słyszeliśmy już, że Kraków nie będzie na przykład drugim Amsterdamem.
8: Tak, to prawda, nie będzie drugim Amsterdamem, bo nikt nie będzie kopał kanałów, to na pewno. Natomiast jeżeli chodzi o rowery czy infrastrukturę dla pieszych, to myślę, że jest to jak najbardziej realne, zwłaszcza w szeroko rozumianym centrum. To nie jest tak, że ktoś będzie dla wygody ludzi jeżdżących samochodem burzył budynki, żeby budować miejsca parkingowe czy kolejne pasy, bo to i tak niczego nie zmieni. Kolejny pas przyciągnie więcej samochodów, spowoduje kolejne korki i znowu trzeba będzie poszerzać. To jest droga donikąd, to jest samo napędzające się sprzężenie zwrotne.
9: Ponad 200 zgłoszeń do Was wpłynęło, no i co stanie się z tymi zgłoszeniami, bo zapowiadaliście, że wyślecie je do magistratu. Zrobiliście to, czy jeszcze czekacie?
8: Czekamy, wyślemy już wybranemu prezydentowi miasta, który będzie mógł pokazać, na ile sprawnie potrafi zarządzać miastem i realizować niskobudżetowe, niskonakładowe inwestycje, które pomagają mieszkańcom tego miasta.
9: Czy ta aplikacja, ta strona zostanie, czy ją zamykacie, coś poprawicie, coś dodacie, czegoś ujmiecie?
8: Pierwszy koty za płoty, okazało się, że ma to bardzo dużo sensu, żeby ją cały czas kontynuować. Na pewno ją zostawimy, na pewno będziemy na bieżąco zbierali zgłoszenia, natomiast dodamy tam kategorię bezpieczeństwo, ponieważ po wydarzeniach na ulicy Solnej oraz po licznych zgłoszeniach i pieszych rowerzystów i pasażerów widzimy, że bezpieczeństwo regularnie się przewija. I ta kategoria powinna się tam pojawić jako zupełnie oddzielna, żeby mieszkańcy mogli wskazywać niebezpieczne miejsca.
9: Z Krakowa dla Antyradia Kuba Kusy.
0: Cała prawda i wiesz wszystko.
10: Na dworcu autobusowym w Katowicach w godzinach szczytu sznur autobusów czeka na zielone światło przy wyjeździe na Mikołowską, co powoduje korki. Problem jest znany w Zarządzie Transportu Metropolitalnego, mówi Michał Wawrzaszek z ZTM-u.
11: Ta sytuacja występowała już wcześniej. Po otwarciu przejazdów przy ulicy Mikołowskiej pod wiaduktem zdecydowaliśmy się część autobusów wypuścić drugą stroną dworca. I tak też się właśnie teraz dzieje. Część autobusów nie wróciło na swoje stałe trasy i nie wyjeżdża spod dworca bezpośrednio na ulicę Mikołowską, tylko wyjeżdża na ulicę Dworcową, obsługuje ulicę Kościuszki i obsługuje plac Miarki i znajdujące się tam przystanki autobusowe. Teraz obserwujemy, jak ta zmiana wpływa na ruch i następnie, jeżeli sytuacja nadal będzie taka, jaka jest, czyli autobusy będą wyjeżdżać spod dworca z opóźnieniem, będziemy zastanawiać się wspólnie z Urzędem Miasta, jak zaradzić tej sytuacji.
10: Czy to oznacza, że po prostu tych autobusów jest tam za dużo?
11: Być może, to jest jedna z takich opcji, natomiast niewykluczone, że wprowadzenie jakiegoś innego rozwiązania zminimalizuje ten problem. Po części tak się też powinno stać teraz, kiedy część autobusów w porównaniu do okresu sprzed zamknięcia ulicy Mikołowskiej

0: regulować ruch, mówi w imieniu MZUiM-u Małgorzata Himel.
1: Wszystko zależy od dnia i od sytuacji. ITS, czyli osoby zajmujące się regulacją ruchu w całym mieście w Katowicach, na bieżąco starają się regulować ruch, tak żeby nie było takich zatorów. Oczywiście zdarzają się sytuacje, kiedy faktycznie kilka autobusów stoi i zmiana świateł wydaje się, zwłaszcza dla pasażera, nie do wytrzymania. Natomiast gdybyśmy zatrzymali autobusy, wtedy mogliby jechać kierowcy. W drugą stronę też wszyscy byliby niezadowoleni, bo pędziłyby przez miasto Katowice autobusy pełne pasażerów, ale kierowcy kleliby pod nosem, że muszą stać. Więc nasi pracownicy robią wszystko, żeby było dobrze. Na bieżąco starają się te sytuacje regulować, no ale wiadomo, nie zawsze to wszystko jest, zwłaszcza kiedy mamy takie sytuacje jak wypadki pod rondem w tunelu albo jakieś masowe nagromadzenie ludzi, tak jak było to w czasie Dni Katowic. W związku z tym, no czasami trzeba się uzbroić w cierpliwość, ale przez większość czasu oczywiście jest tak, że autobusy jadą, pasażerowie nie narzekają i takie sytuacje nie są na szczęście codzienne.
0: Czy w takim razie oprócz tych regulacji sygnalizacji świetlnej, jak rozumiem przy wyjeździe na Mikołowską, czy oprócz tego będzie ta sytuacja jakoś obserwowana? Czy to jest jedyny problem pod tym dworcem, w sensie ta zmiana świateł, czy coś jeszcze Państwo zauważyliście?
1: Na pewno były robione badania i testy, zanim został otworzony ten lewoskręt na ulicę Mikołowską. Natomiast było to robione razem z ZTM-em i rozkład jazdy autobusów i sygnalizacja świetlna była tak dobierana, żeby to wszystko było jak najlepiej zorganizowane. Trzeba wziąć pod uwagę, że mamy 3 wyjazdy z Galerii Katowickiej, 2 z jednej strony, jeden w stronę Mikołowskiej, drugi w stronę Sądowej i trzeci w stronę ulicy Kościuszki. Tam zazwyczaj nie ma w ogóle problemów, natomiast tutaj, kiedy jest ten lewoskręt na Mikołowskiej i prosto jadące autobusy na ulicę Sądową, one mają po około 40 sekund zielonego światła. To powinno wystarczyć. Natomiast wiadomo, godziny szczytu, nie zawsze jest tak, że same autobusy jadą, bo się spotykają w pewnym momencie też ze zwykłymi samochodami osobowymi. Może to spowodować pewnego rodzaju problemy.
0: Czy w takim razie MZUiM tutaj zamierza jakoś zadziałać, w sensie z tymi światłami, wydłużyć ich czas działania, czy na razie Państwo zostawiacie to tak, jak jest i obserwujecie?
1: W tym momencie nie ma żadnej decyzji, żeby były jakieś zmiany, natomiast wszystko jest na bieżąco obserwowane przez 24 godziny na dobę.
0: Dla Antyradia Magda Poddańczyk.
2: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
3: Związek to nie dla wszystkich wspólne finanse. Zarządzanie budżetem domowym w duecie deklaruje 44% Polaków, a nie jest to łatwe. O szczegółach Magdalena Grzelak z Santander Consumer Banku.
4: Zarządzanie pieniędzmi w związku to temat, w którym trudno o jeden uniwersalny schemat. Najnowsze badanie Santander Consumer Banku Polaków portfel własny Smart Skarbonka pokazuje, że Polacy mają w tej kwestii niezwykle zróżnicowane strategie. 44% osób w relacjach zarządza finansami wspólnie z drugą połówką. Odsetek ten jest najwyższy w grupie 30-latków, gdzie osiąga 56%. 2/5 respondentów jako osobę decyzyjną w sprawie domowego budżetu wskazuje siebie, a 9% uważa, że to zadanie ich partnera. Co ciekawe, jedynie 6% stawia na pełną niezależność, w której każda ze stron samodzielnie zarządza własnymi środkami. Spore różnice w podejściu do zarządzania pieniędzmi w parach widać również w kontekście gromadzenia oszczędności. 24% ankietowanych w związkach odkłada do wspólnej poduszki finansowej porówno. 23% dopasowuje wysokość tych środków odpowiednio do zarobków, a 21% oszczędza częściowo razem, a częściowo osobno. Z kolei 18% buduje zaplecze finansowe wyłącznie dla siebie. Choć 83% badanych, którzy pozostają w relacjach, uważa, że wspólne planowanie finansów ułatwia osiąganie większych celów, to jednocześnie ankietowani wskazują na liczne niedogodności, które wynikają z zarządzania domowym budżetem w parze. 2/5 skarży się na nieprzewidziane koszty, 29% na zróżnicowane priorytety wydatkowe, a 26% na odmienne podejście do oszczędzania. Kolejne 21% za przeszkodę uważa nierówne dochody, a 8% wymienia brak regularnych rozmów o finansach oraz problemy z wyznaczaniem wspólnych celów. Wydatki bywają nawet tematem tabu. Okazuje się, że przeszło 1/3 respondentów, którzy pozostają w związkach, zataja część zakupów przed partnerem lub bliskimi, żeby uniknąć niepotrzebnych kłótni o pieniądze. Takie zachowanie nieco częściej dotyczy kobiet niż mężczyzn i przyznaje się do niego 37% pań w porównaniu do 31% panów.
3: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem była Magdalena Grzelak z Santander Consumer Banku.
2: Najlepszy rok na świecie w Antyradiu.

0: Chad Smith from Red Hot Chili Peppers.
1: Cześć, z tej strony The Rock Hunter.
2: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rock na świecie.

0: Reklama. Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy,
1: doradczyni klienta.
0: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
2: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
3: Fachowcu, wykonawco, korzystasz z produktów Ceresit? Wpadaj do Castoramy po klej żelowy Ceresit CM16, grunt Ceresit CT17 i inne sprawdzone produkty. Tylko teraz za każde 300 zł wydane na produkty Ceresit dostaniesz aż 100 zł zwrotu na kupon i do tego twój rabat Castopro. Castorama Castopro. Wspieramy fachowców na 100%. Akcja trwa do 27 października w sklepach stacjonarnych Castorama tylko w programie Castopro. Szczegóły w regulaminie na castorama.pl.
0: Po reklamie.
4: Są zarzuty dla niedoszłego zamachowca z Dolnego Śląska. Coś pływa przy brzegu w Karwi. To coś wygląda jak dron. W tej prawdzie też spóźnienia do pracy to chyba właściwa pora na ten temat.
5: Prawda Antyradia.
4: 6:31. Grzegorz Kornacki. Zarzuty. Sztuk 9. Tyle usłyszał 66-latek podejrzewany o przygotowywanie zamachu na premiera i szefa MON. Krzysztof N. odpowie m.in. za planowanie siłowego obalenia władzy państwowej. Tylko za to grozi mu do 15 lat więzienia, a do listy dochodzą m.in. propagowanie ideologii o wspomnianym przejęciu, promowanie najeźdźczej wojny na Ukrainie, czy nawoływanie do popełniania przestępstw na tle narodowościowym, etnicznym, rasowym i politycznym. Jego pomysły mają obejmować nie tylko obecnie rządzących, ale i wcześniejszych. Zatrzymany nie przyznał się do winy, odmówił składania wyjaśnień.
5: Prawda Antyradia.
4: Wygląda jak dron. Czy to faktycznie dron? Sprawdzają żandarmeria wspólnie z prokuraturą wojskową. Służby pracują na plaży w Karwi, gdzie znalezione zostały fragmenty na razie niezidentyfikowanego obiektu latającego. Natrafił na nie przypadkowy przechodzień.
5: Prawda Antyradia.
4: Oni za to zapłacą. Donald Trump tak mówi o nas. Prezydent USA pytany co z bazą wojskową w Polsce nie określił jednoznacznie, czy podjął decyzję, ale już wie, kto będzie wykładał pieniądze.
5: Prawda Antyradia.
4: Jedna ryba, druga ryba, trzecia ryba i tak dalej. Zakrzówek w Krakowie jest zamknięty, bo naukowcy inwentaryzują ryby. Wchodzić do wody nie wolno, mówi Sławomir Farbaniec z Zarządu Infrastruktury Sportowej.
6: Wykorzystywane będą duże sieci nordyckie, a także specjalistyczny sprzęt do elektroodłowów, żeby nie dochodziło do żadnych niebezpiecznych sytuacji, aby na przykład nurek, który będzie pod wodą, nie zaplątał się w te sieci. My jako ZIS już w ubiegłym tygodniu wypuściliśmy szeroką komunikację na temat tych badań, aby właśnie temu przeciwdziałać.
4: Zebrane informacje pozwolą lepiej ocenić stan ekosystemu zbiornika.
5: Prawda Antyradia.
4: Krótki, korki, opóźniony autobus, budzik nie zadzwonił, to najczęstsze wymówki usprawiedliwiające spóźnienia do pracy. Są inne powody, których część z nas nie ukrywa.
7: 7,6% wskazuje na to, że nie przyjeżdżają do pracy na czas przez poranny seks. I mężczyźni wskazują ten powód niemal dwukrotnie częściej niż kobiety.
4: Mówiła Monika Baneś-Bator z Personal Service. Do pracy spóźnia się ponad połowa z nas, większość sporadycznie, ale 10% przyjeżdża po czasie co najmniej raz w tygodniu. Czas na pełną kulturę.
8: Mieszko Drescher, zapraszam. Twórca Gęsi i Skórki znów będzie straszyć. Jest zapowiedź filmu The Babysitter na podstawie powieści Roberta Steina. Tego samego, który w latach 90. straszył dzieci gęsią skórką. Fabuła skupi się wokół 16-letniej opiekunki do dzieci, która przyjmuje pracę, pomimo że w okolicy ktoś prześladuje nastolatki. Wkrótce sama zaczyna odbierać telefony z pogróżkami. Premiera w 2027 roku. Jest zwiastun horroru River. To film o rodzeństwie, które płynie rozsypać prochy ojca, ale łódź się psuje, znika zasięg, a na brzegu czeka zamaskowany zabójca. To pełnometrażowy debiut Joshua Giuliano, który rozkręcił licytację w Toronto. Po premierze na tamtejszym festiwalu Universal i Blumhouse zapłaciły ponad 10 milionów dolarów za prawa do dystrybucji. Premiera w styczniu.
9: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
4: burze mogą dziś pojawić się nad Trójmiastem. Deszczowo może być w całej Polsce, a na termometrach spodziewamy się od 11 stopni w Krakowie i w Katowicach, przez 13 w Koszalinie i w Olsztynie, 14 w Warszawie, maksymalnie do 15 w Gdańsku, Szczecinie, Poznaniu, Zielonej Górze oraz we Wrocławiu.
9: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
8: Hi-Fi w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Sandra Hajduk-Popińska.
9: Sponsorem programu są militaria.pl.

0: Hi-Fi w Antyradiu.
1: Dzień dobry, koleżanko.
2: Dzień dobry, kolego.
1: A ty wiesz, że ja się strasznie lubię z tobą spotykać właśnie w ten dzień tygodnia.
2: We środę. Że... O Jezu.
1: A wiesz, dlaczego ja się z tobą lubię spotykać we środę?
2: No, zaskocz.
1: Bo ty wiesz dlaczego.
2: Słuchajcie, a ponieważ dzisiaj jest Dzień Edukacji Narodowej, skoro już tak mówimy o naszych zdolnościach intelektualnych, to na pewno nad tym tematem dzisiaj się też pochylimy. Mówimy wam dzień dobry oficjalnie, Hajduk Figurski, czyli poranne Hi-Fi.
0: Hi-Fi w Antyradiu.

0: Hi-Fi w Antyradiu.
1: Słuchaj, no ucz się dziecko, ucz, bo nauka to potęgi klucz. Mawiali ci to cały czas?
2: Ależ do dzisiaj to słyszę, wiesz?
1: Jezus Maria. Ja jestem tutaj, jestem dalej w euforii w ogóle, że zdałem maturę, muszę ci powiedzieć.
2: A mnie się czasami koszmary nadal śnią, wiesz? Że siedzę i tam piszę, klepię tę historię, na którą później zdałam na 40%.
1: Ukradłaś czerwoną podwiązkę?
2: Słuchaj, czerwone to ja miałam pasek przez lata. Zresztą czerwone rzeczy w ogóle zostawmy. Dziś u nas...
1: Mi tata też fundował czerwony pasek czasami.
2: Dziś u nas dużo dobrego, bądźcie z nami do godziny 10.
1: A dlaczego w ogóle o tej edukacji, kochana? No bo dzisiaj dzień nauczyciela, także wszystkiego dobrego, mili nasi.

0: Reklama. Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
7: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
8: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
9: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
10: Radość życia w Austrii zaczyna się od pierwszego skrętu na stoku i kroków w świeżym alpejskim śniegu. Zapraszamy do Altenmarkt Zauchensee. Dwie miejscowości, jeden wyjątkowy zimowy wypoczynek. Czeka aż 210 km tras narciarskich dla każdego, a po dniu pełnym wrażeń relaks w termach. Zaplanuj swój zimowy urlop już dziś. Altenmarkt Zauchensee. Wspomnienia, które zostają na dłużej. Więcej na austria.info/zima.
11: Na niektóre rzeczy warto czekać. Na BMW X3 już dłużej nie musisz. BMW X3 to SUV, który łączy ponadczasowy styl, komfort i technologię, dające prawdziwą radość z jazdy. Wybierz model dostępny od ręki i skorzystaj z promocyjnego leasingu 100%. Lub zamów BMW X3 w wymarzonej konfiguracji już za 2000 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
0: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację.

0: wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Po reklamie.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
3: Kary za wykroczenia na przejazdach kolejowych na ostatniej prostej. Pytanie, czy rogatki u prezydenta będą podniesione? Nie ma groźby rosyjskiej inwazji, tak to widzą w Norwegii. Aplikacja ratująca życie powstała we Wrocławiu.
2: Prawda Antyradia.
3: Minęła siódma. Grzegorz Kornacki. Bez poprawek przeszło przez Senat zaostrzenie kar za wykroczenia na przejazdach kolejowych. Za wjechanie tam na czerwonym świetle czy przy zamykających się szlabanach będzie utrata prawa jazdy na 3 miesiące. Za spowodowanie wypadku na przejeździe kolejowym kierowca dostanie co najmniej 3-letni zakaz prowadzenia pojazdów. Za samo zagrożenie to będzie co najmniej roczny zakaz. Ustawa trafi teraz na biurko prezydenta.
2: Prawda Antyradia.
3: Nie ma groźby rosyjskiej inwazji. My go nie widzimy. Tak mówi premier Norwegii Rzeczpospolitej. Jak dodała, tak na wschodnią flankę NATO, to atak na niezwykle potężny sojusz wojskowy. Nie zrobiłby tego nikt o zdrowych zmysłach.
2: Prawda Antyradia.
3: Historia, która powinna mrozić krew w żyłach, grzeje. Setki francuskich supermarketów padły ofiarą cyberataku na lodówki i zamrażarki. Ktoś włamał się do systemu i przestawił temperatury na plus 50 stopni. Zepsuła się żywność warta 1 000 000 euro. Zaatakowany został stary sprzęt, którego zabezpieczeń nie można było już aktualizować.
2: Prawda Antyradia.
3: Pomoc nadejdzie szybciej. Politechnika Wrocławska uruchomiła u siebie aplikację Tower of Life. Namierza ona najbliższy defibrylator, prowadzi do niego i wysyła SMS-a do ratowników medycznych w okolicy. A że urządzeń na kampusie jest prawie 30, to jest się czym chwalić.
4: Jesteśmy najbezpieczniejszym miejscem na świecie chyba, nigdzie tyle defibrylatorów nie ma. Założyliśmy, że do każdego defibrylatora mamy nie więcej niż 250 metrów. Dlatego, że kluczem do sukcesu w ratowaniu drugiego człowieka są 4 minuty. W tym okienku musimy się zmieścić z wykonaniem defibrylacji, więc biegając po kampusie liczyliśmy, gdzie możemy dobiec.
3: Mówił pomysłodawca Jarosław Sowis-Draniuk. Jego system może objąć zasięgiem całą aglomerację wrocławską, a może i kraj.
2: Prawda Antyradia.
3: Ja tu, ty tu. Mobilny Escape Room pod taką nazwą ruszył w trasę. Ma zachęcać do studiowania w Śląskiem, mówi Jakub Dudała, który pomaga wydostać się z kontenera.
5: Tutaj mamy zabawę, która polega na rozwiązywaniu wielu zagadek. Są właśnie takie typowo na spostrzegawczość, na myślenie, na szukanie. Jest też na wiedzę, bo trzeba przyporządkować w jednym kierunku studiów do konkretnych uczelni. Tak już tutaj zdradzę jedną taką małą, najtrudniejszą zagadkę.
3: Pokój zagadek pokazuje możliwości rozwoju na śląskich uczelniach.
6: Sponsorem programu jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Auston.
3: Od 11 do 15 stopni dziś w ciągu dnia. Padać może w całej Polsce, a w Trójmieście może jeszcze dodatkowo zagrzmieć. Wieczorem nie powinno już padać na zachodzie, w zachodniopomorskim, lubuskiem czy w wielkopolskim. Nie będzie też burz, a na termometrach spodziewamy się wtedy od 8 maksymalnie do 13 stopni.
6: Sponsorem programu był właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Auston.
2: Hi-Fi w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Sandra Hajduk-Popińska. Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: Ty no, Sandra, odpalam internety i ja ci powiem, że jest dramat, no.
1: A słuchaj, dramatów no, jest wiele, ale co masz na myśli dokładnie?
0: Ty no, no stara, no, opady deszczu z krupą śnieżną,
1: Jezu,
0: powiem
1: ja
0: ci. 27 brygad na pogotowie energetycznego, bo Polska odcięta jest totalnie w ogóle od prądu. Ewakuacja wsi, tak, gdzie ciemność zapanowała średniowieczna. No, no po prostu dramat. No, z drugiej strony, słuchaj, 29 stopni, nie wiem jak to jest możliwe i to wszystko 14 października.
1: A który ty rok masz na myśli dokładnie?
0: No właśnie, chciałem powiedzieć, słuchaj, w 2009 odcięta była Polska,
1: był
0: taki mróz 14 października. W 66 temperatura w całym kraju sięgnęła 29 stopni, sobie wyobraź, taki mamy rozstrzał w RPE, no.
1: No widzisz, czyli, ale nie jest tak źle, znaczy, że dzisiaj jest całkiem umiarkowanie, a jak dokładnie jest, o tym wie sam najwyższy.
2: Skoro się już chujcwoty ośmielacie i mnie Boga o prognozę pytacie, to wiedzcie, że dziś chmury rozstąpią się, ukazując błękit niebios. Gdzie niegdzie zrzucę na was krople rzęsistego deszczu, by obmyć ziemię z prochu. Najwyższe maski w ciepłocie dla wiernych z Wrocka i okolic do 15 stopni. Umiarkowane błogosławieństwo pyr poznańskich i krawaciarzy oraz łodzian do 13. A chłód pokutny na Suwalszczyźnie i Podhalu, tam, gdzie góry dotykają moich stóp nocą, nawet na minusie. Czemu? Bo tak, rzekłem.

0: AFI w Antyradiu.
1: Tak sobie, słuchaj, przeglądałam wczoraj główne strony portali, nie? I oprócz kłócących się polityków, wiesz, wojen, nowego prezydenta Krakowa, afery z byłym szefem Agrounii, znalazłam bardzo istotny problem dotyczący kobiet, a mianowicie, słuchaj, artykuł o hybrydowym więzieniu. Nie wiem, czy słyszałeś o takim problemie.
2: Ja sobie też wczoraj trochę przeglądałem strony por, ale to już nie były tale. No,
1: Nie, to ja jednak zostałam przy talach i wyobraź sobie, że jedna z dziennikarek WP opisuje hybrydowe więzienie jako taki dosyć istotny problem dnia codziennego, a mianowicie chodzi o...

0: No, no. Hybrydowe ataki, to chodzi?
1: Wiesz co, prawie. Te ataki idą z lampy LED, wyobraź sobie. Chodzi o regularne wizyty u manikiurzystki i dziennikarka mówi tym, że dość. Słuchaj, dość, ona ma dość. Ponad 200 zł rachunek za każdym razem. 3 godziny siedzisz, te wzorki musisz wybrać, słuchaj. W skali roku to wychodzi ze 2,5, a nawet 3 koła. Do tego jest trudno trafić na dobrą stylistkę. No, powiem ci, to jest poważny problem. Ja nie wiem jak
0: to, żyć. I to jest hybrydowe piekło kobiet, tak. Po prostu możemy tak się opowiedzieć. Okay.
1: Tak,
0: proszę
1: tak.
0: Państwa, wiecie, że w naszej audycji mamy naszego lotnego reportera i jego ukryty mikrofon, który tym razem został ukryty w salonie kosmetycznym. Posłuchajcie sami.
2: Co tutaj się dzieje w tej celi? Nie może być tak głośno.
3: Ale ona nie rozumie.
2: Wychodzicie w tej chwili. Najpierw
4: albo
2: pani
4: ona wychodzi, albo będzie tragedia.
2: Proszę nie przerywać. Wychodzimy, najpierw pójdzie pani do wychowawcy, później pójdzie pani. Nie może tak być. Proszę.

0: Casey's.
1: Hey, what's up? It's Shannon.
2: And this is Sully from Godsmack.
3: Hey, this is Rob.
4: This is James from Metallica.
5: And I'm Lars, and you're listening to Anti Radio.
6: Gwiazdy Rocka w Anti Radio. Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Anti Radio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Trwa Granczowy Tydzień w Antyradiu. Wyciągnij z szafy graciaste koszule, kardigany i przetarte dżinsy. A do tego słuchaj Antyradia i zgarnij płyty oraz kultowe granczowe koszulki. Szczegóły na antenie i w naszych mediach społecznościowych. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Muzyka i głos AI.
2: To twój

0: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
1: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
2: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
1: Twoja definicja dobrego snu.
3: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
4: To nie moje, to też nie moje i to też...
5: Ej, a może byś w końcu coś przymierzyła?
4: To ja przymierzę się do zysku. Wybieram Alior Mobile, bo tam mam więcej, a nie mniej więcej.
5: Więcej?
4: Nawet do 5,5%.
6: Ty też przymierz się do zysku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w Alior Mobile i zyskaj do 5,5% w skali roku na 3 miesiące dla kwoty do 50 tysięcy złotych.
4: I miej bank do życia po swojemu.
6: Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 12 edycja dostępnym w placówkach banku i na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 11 stycznia 2027.
7: A pff, znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
8: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
7: A co to znaczy CCD?
8: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
9: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D. Od Oleofarm.
10: Po reklamie.
11: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
12: Rząd może i zbija ceny, ale rosną one tak, że coraz mniej to widać. Papież po operacji płuca. Okazuje się, że lekarze wykryli u niego nowotwór. Nowy prezydent w Krakowie oficjalnie od wtorku.
11: Prawda Antyradia.
12: Jest 7:30. Grzegorz Kornacki. Rosną ceny paliw na stacjach mimo rządowych obniżek. Za litr 95 trzeba dać dziś 7 zł i 11 groszy. Za 98 płacimy 8 zł z groszem, a za olej napędowy 8 zł bez 2 groszy.
11: Prawda Antyradia.
12: Papież ma raka. Leon XIV trafił na operacyjny stół, bo lekarze wykryli głuska na jego płucu. Okazało się, że głowa kościoła choruje na złośliwy nowotwór. Operujący Roberta Prevosta medycy usunęli dolny płat prawego płuca. Zabieg skończył się pomyślnie i bez powikłań u 71-latka.
11: Prawda Antyradia.
12: Za przysiężenie we wtorek tego dnia Łukasz Gibała oficjalnie zostanie nowym prezydentem Krakowa. Uroczysta sesja Rady Miasta będzie jednak inna niż dotąd, wyjaśnia sekretarz miasta Antoni Fryczek.
13: Na sesję przychodził w łańcuchu urzędujący prezydent i przekazywał go prezydentowi, który obejmuje stanowisko. W tej konkretnej sytuacji łańcuch będzie czekał na pana prezydenta na sali obrad. Oczywiście będzie na tej sesji pełniący funkcję prezydenta, prezydent Kracik. Natomiast no, nie będzie miał na sobie tego łańcucha.
12: Bo Kracik pełni funkcję z nadania premiera. Wybrany przez mieszkańców Aleksander Miszalski został przez nich odwołany w referendum.
11: Prawda Antyradia.
12: Wy wstajecie, ale niektórzy szykują się na spanko albo chociaż przedłużone drzemki. Niedźwiedzie z poznańskiego zoo zbierają się do zimy, a ogród apeluje.
14: I prosimy Państwa o podrzucanie nam orzechów. Jeżeli Państwo oczywiście mają nadmiar, to zapraszamy od strony ulicy Kaprala Wojtka 3, a więc do bramy serwisowej zoo. Tam można podwieźć orzechy i zostawić do godziny 18.
12: Mówił Remigiusz Koziński z nowego zoo. Orzechy to przy smaku wielbiane przez miśki w poznańskim ogrodzie. Dodają im nieco tłuszczu na zimę, a zbiórka trwa do jutra. Jest 7:32. To była Prawda Antyradia. Już za chwilę sport, zaraz potem prognoza pogody.
15: Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe marki Herman.
11: Sport w Antyradiu.
16: Piotr Frank Marciniak. Dzień dobry. Zaczynamy od Gdańska, gdzie w rewanżowym spotkaniu pierwszej rundy baraży o awans na Mistrzostwa Świata Polki pokonały Belgijki w rzutach karnych 4-3. To był prawdziwy dreszczowiec. Po 120 minutach było 3-3 w dwumeczu, a człowiek drżał jak sarenka do samego końca. Teraz czas na finał baraży. Nasze dziewczęta o wyjazd na mundial zmierzą się z koleżankami z Irlandii. Hubert Hurkacz przegrał z Alejandro Dawidowiczą Fokina 1-2 w setach i pożegnał się z turniejem ATP Master w Szanghaju. Trudno, co robić. W szóstej kolejce hokejowej Ligi Mistrzów GKS Tychy przegrał z Tappara 3-6. Finowie zafundowali mistrzom Polski solidną lekcję hokeja. Kolejny serwis 8:30.
15: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe marki Hyrman.
17: Sponsorem programu jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Auston.
18: Do 15 stopni dziś w ciągu dnia. Najcieplej ma być w Gdańsku, Szczecinie, Poznaniu, Zielonej Górze i we Wrocławiu. 14 stopni w Warszawie, 12 w Łodzi, 11 w Krakowie i w Katowicach. Może padać w całej Polsce, burze możliwe w Trójmieście. Noc już prawie bez opadów i będzie wtedy od 3 maksymalnie do 7 stopni.
17: Sponsorem programu był właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Auston.
11: Hi-Fi w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Sandra Hajduk-Popińska.
19: Dziś w Hi-Fi pojawi się m.in. Sandro Coelho, bo o tym jeszcze nie mówiliśmy.
20: No i nagrody oczywiście, a jak to mądre wypowiedzi Sandro, to oczywiście będzie książka.
19: I będzie też szansa na pizzę z Simple Plan.

0: w Antyradiu.
1: Proszę Państwa, my bardzo lubimy podróże małe i duże. My z Sandrą tak za rączkę i w Polskę. Radziu biegnie za nami. I tak się...
2: Tak się...
1: Radziu to nasz wydawca, jakby Państwo jeszcze nie wiedzieli. Nie zanotowali, ale spokojnie macie czas. Dobra, zastanawiam się tylko, Sandra, tak. Czy my teraz biegniemy w lewo na Filipiny, czy prosto do Szczecina, ty mi powiedz.
2: No z tym lewo w kontekście newsa, który mamy, to bym jednak uważała, ale faktycznie mowa o północy Filipin, dokładnie prowincji Ilocos Sur. Tam planowana jest budowa najwyższego na świecie i tu was zaskoczę, pomnika Jezusa Chrystusa. Ja wiem, że myśleliście, że już jest ten w Rio. Ostatnio też Maryja w Polsce taka wysoka. No i jeszcze Jezus w Świebodzinie.
1: No,
2: ale
1: Świebodzin
2: nie.
1: Jeszcze.
2: Trzeba to pobić, Michał.
1: Dlaczego ja o tym Szczecinie w ogóle, proszę tak. Państwa? Ponieważ tam na Filipinach jest bardzo poważny wątek szczeciński. Zgadza. Koleżanka wytłumaczy.
2: Tak jest. Ten nowy pomnik, o którym mówię, który ma mieć, słuchajcie, 207 metrów wysokości, czyli 5 razy więcej niż ten Chrystus z Rio, to jest projekt polskiej konstrukcji, to jest dokładnie szczecińska tak. koncepcja, opracowana przez firmę Slipform, nie mylić ze Slipknot. No i oni właśnie budują tego najwyższego Jezusa, ma mieć betonowy trzon. Sam ten trzon ma stanąć w około 40 dni. Jesteśmy pod wrażeniem z panem Figurskim.
1: Chciałem powiedzieć, że ze Szczecina są, słuchajcie, Grosicki, Zmarzlik, Majdan, Kleo, Agata Kulesza. No i teraz jeszcze ten wielki Jezus. Kiedyś to się nazywało mania wielkości. Aha. Podobnie mówiło się kiedyś goleń filipińska.
3: Mają rozmach, skurczyny.
4: Przecież pan Jezus był Polakiem.

0: Hi-Fi w Antyradiu.
1: Raz na jakiś czas w Hi-Fi mamy dla Was wyjątkowe konkursy, a dzisiaj będzie o co walczyć, bo będzie szansa na to, żeby zbić pionę. A, co ja mówię, zbić pionę. Zjeść razem pizzę z chłopakami z Simple Plan i to całkiem niebawem. Co trzeba będzie zrobić? O tym Wam powiemy po godzinie 8, ale już zazdrościmy tym, którzy będą mieli szansę wygrać ten konkurs, który nie będzie jakoś specjalnie trudny.
2: Wyręczamy, proszę Państwa, ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego i budujemy wielki most przyjaźni między Polską a Kanadą, bo chłopaki są z Montrealu.
1: I co więcej, nawet będzie można, myślę, zamówić hawajską i chłopakom nie powinno to przeszkadzać.
2: Fu.
1: Nie lubisz?
2: Nie, to jest, wiesz co, ananas to ananas, a pizza ja to wie, pizza.
1: Ja wiem, że ananas to ananas, może już tak nie zgłębiajmy tego tematu, aczkolwiek jak już zadzwonicie do nas i weźmiecie udział w konkursie, to pamiętajcie, żeby być kreatywnym, to jest warunek, żeby mieć szansę na wygraną takiego meet and greet, a tych zaproszeń jest bardzo niewiele. Po godzinie 8 szczegóły konkursu, no i będzie też niespodzianka od jednego z chłopaków z Simple Plan specjalnie dla Antyradia.
0: Bez względu na poranne zakłócenia, słuchaj najczystszych dźwięków w technologii Hi-Fi. Hajduk, Figurski. Zapraszają w Antyradiu.

0: Hi, this is Jack White.
1: Hello, this is Mark Muffley.
2: Hey, we're Kings of Leon, and you're listening to Anti Radio.
3: Gwiazdy Rocka w Anti Radio. Anti Radio. Najlepszy rok na świecie. Reklama.
4: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody! A to oznacza uczta!
5: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
4: Pieskie życie ma smak!
5: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Mamy XXI wiek, technologie, AI. A zdrowie psychiczne dzieci nadal przegrywa z brakiem środków. Pomóż. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
9: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzony złotym laurem klienta.
10: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
9: Od poniedziałku do środy ćwiartka z kurczaka, z lady lub w dużym opakowaniu 4,99 za kilogram, 3 kilo na osobę. A chleb Graham, 1,99 zł. Kaufland.
11: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
12: Volkswagen.
13: Zapraszam do lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
14: Z lady tradycyjnej Biedronki. Do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
13: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
15: Muzyka i głos.

0: Oleofarm. Panie Pascalu,
1: tak?
0: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
1: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko dwa dni przeceń na urodziny w Media Expert.
0: A to pędzę, lecę, pa!
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus Vivobook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Znowu sezon przeziębieniowy, a ty jak zawsze w super formie?
4: Poznaj mój sekret, czarnuszka CCD.
3: A co to znaczy CCD?
4: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio, czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
3: Suplement diety czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
4: Od Oleofarm.
5: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
6: Tak, a co?
5: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
6: Już robię drugą.
5: Na komputer.
6: Już biorę pożyczkę.
5: Na co?
6: Na komputer. Moje ty szczęście.
7: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
8: Aliorbank albo nic.
7: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
10: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
11: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Pracę jelit idzie jak po maśle.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
14: Po reklamie.
15: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
16: Wielkie oszustwo w dużym banku. Dwie osoby z aktem oskarżenia. Komisja Wenecka o sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym jest i polska reakcja. Morsy zaczynają ciepło myśleć o coraz niższych temperaturach.
15: Prawda Antyradia.
16: Minęła ósma. Grzegorz Kornacki. Oszustwo na prawie 400 milionów złotych. Z takim rozmachem mieli działać dyrektorzy biura maklerskiego jednego z banków. Dwóch z nich zostało właśnie oskarżonych w tej sprawie. Liczba pokrzywdzonych przekracza 1300 osób. Oskarżeni działali w latach 2012-15. Zdecydowali wtedy o przystąpieniu przez bank do dystrybucji certyfikatów 4 funduszy inwestycyjnych. Tylko nie sprawdzili produktu. W 16 roku banki wycofały się z tych umów, a nabywcy certyfikatów nie mieli już z nich korzyści. Jak to w piramidzie finansowej, kiedy przestały wpływać nowe środki, płynność załamała się.
15: Prawda Antyradio.
16: Śluby odebrać niezwłocznie, bez roszczenia sobie prawa do kontroli procedury wyborczej. Komisja Wenecka wysyła taki sygnał do Karola Nawrockiego. Sprawdziła działania prezydenta względem wybranych przez Sejm nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Doradczy organ Rady Europy dodał, że jeżeli głowa państwa odmawia odebrania ślubowania, należy to zrobić bez jej fizycznego udziału. A skoro tak, to Maciej Berek złoży za godzinę ślubowanie w Sejmie.
15: Prawda Antyradia.
16: Zmasowany rosyjski atak na obiekty energetyczne w Kijowie. Zginęły 3 osoby, w mieście są przerwane. przerwy w dostawach prądu.
15: Prawda Antyradia.
16: Nieco lżejsza zima przed bezdomniakami z Olsztyna. Tamtejsze schronisko dla zwierząt planuje zmianę systemu ogrzewania. Kotłownia ma przejść modernizację, mówi dyrektorka Anna Barańska.
17: To jest poprawa warunków zwierząt, które przebywają w budynku głównym, a tutaj właśnie są te nasze schroniskowe seniory i te zwierzaki, które są wiekowe, które często są schorowane, dla których te warunki powinny być szczególnie dobre. Mam nadzieję, że jak już fachowcy zajmą się to naszą kotłownią, to żadnemu zwierzakowi nie będzie zimno.
16: W olsztyńskim schronisku jest teraz 80 psów, 80% z nich ma więcej niż 5 lat.
15: Prawda Antyradia.
16: Mroźnych wrażeń szukają z kolei morsy, a te z okolic jeziora i jeziorak już myślą o nowym sezonie i zapraszają tych, którzy chcieliby się skusić.
18: Morsowanie też ma dużą funkcję taką integracyjną. Między klubami to nasze wariactwo w postaci kąpieli łączy ludzi po prostu.
16: Zachwala Karol Wilczyński z Lodowatych. Pierwsze oficjalne grupowe morsowanie 11 listopada. Jest prawie 8:03. To była Prawda Antyradia. Już za chwilę prognoza pogody.
15: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
16: Do 15 stopni dziś i do 15 stopni jutro, z tym, że dziś w całej Polsce może padać deszcz, a na północy możliwe są też burze. Jutro natomiast zachodnia połowa kraju z dużymi przejaśnieniami i bez deszczu. Padać będzie na wschodzie i na południu. Piątek ma być słoneczny w całej Polsce i jeszcze cieplejszy.
15: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
19: Hi-Fi w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Sandra Hajduk-Popińska.
15: Sponsorem programu są Militaria.pl.
20: Proszę Państwa, Polki demolują Wuhan. Maja Chwalińska, Iga Świątek świetnie sobie radzą. Wygląda na to, że jako jedyne z Wuhan przywiozą tylko medal. Wielki sukces.

0: chwili w Anteradiu.
1: Pizza w stylu polskim to jest 5 składników: żółty, serce, bula, kiełbasa, kiszony ogórek i majonez. Pizza w stylu antyradia to też jest 5 składników: to jest Pierre Bouvier, David Desonier, Jeff Sintko, Chuck Cournot jeszcze i Sebastian Lefavre.
2: Upraszczając, Simple Plan na pizzę. Taki dla was mamy. Mamy, słuchajcie, dwa pojedyncze zaproszenia na pizzę i meet and greet z zespołem Simple Plan. No a taki meet and greet to jest nie tylko możliwość zbicia z nimi piony, zrobienia sobie fotki, zjedzenia tej już legendarnej pizzy, czy otrzymania gadżetów od zespołu. To jest też niezapomniane doświadczenie. 17 października, bo w tę sobotę zagrają panowie w Expo w Warszawie i tam właśnie odbędzie się meet and greet przed koncertem. Co trzeba zrobić, kochani? Musicie podać przepis na najdziwniejszą pizzę i wymyślić dla niej nazwę. Najciekawsze propozycje zostaną nagrodzone takim zaproszeniem na meet and greet. Przypominam, nasz telefon 321-321-600, nasz mail hi@antyradio.pl i nasz WhatsApp 797-403020. Tak, panie Figurski?
1: Antypizza to pizza Simple Plan.
3: Hey, what's going on to all the icy listeners? This is Chuck from the band Simple Plan. We're coming back to Poland. It's going to be a great show. We hope you're all going to come out. There's a really cool contest going on with the station. You can win a spot to come and hang out with us at our pizza party, which is our VIP exclusive Q&A event, and we can take pictures with the band and hang out. So make sure you join the contest, and hopefully we'll see you at the show.

0: AFI w Anteradiu.
1: Na Islandii pizza z sercem rekina, w Australii pizza z mięsem krokodyla i cykadami, jest w Chinach pizza z chińskich zupek, to takie są najdziwniejsze na świecie.
2: Podobno w Szwecji też pizza z kebabem, nie? Dosyć popularna. Ale antyradiowa pizza, pizza Simple Plan, to jest dopiero pomysł. Wysyłacie swoje zgłoszenia w konkursie, w którym walczycie o spotkanie, o meet and greet z zespołem Simple Plan i wspólną pizzę z chłopakami właśnie. Piszecie na hi@antyradio.pl, no i taką propozycję ma dla nas Grzegorz. Połączenie dwóch moich ulubionych potraw, a więc pizza żurek na cienkim. Pizza z białą kiełbasą, jajkiem chrzanym i kwaśnym sosem żurkowym.
1: Czyli proponujemy wam pizzę z niebywałym składnikiem, z czterema członkami zespołu Simple Plan z Kanady i bez Donalda Trumpa.
2: To znaczy ci członkowie nie leżą na pizzy, jakby co?
1: Właśnie chciałem to zasugerować.
2: Gosia z kolei napisała, najdziwniejsza pizza, koniecznie muszą się znaleźć na niej frytki i Nutella, a nazwa to Zawał Włocha. Takie i inne propozycje, kochani, możecie też dzwonić 321-321-600.
0: Hi-Fi, Hajduk Figurski. Takie ziółka w Antyradiu.
3: Wszystkich serdecznie, to Muniek.
4: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antyradio. Destroy!
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Sponsorem programu były Militaria.pl. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
0: Reklama.
6: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
14: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
15: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
16: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
17: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
18: Twoja definicja dobrego snu.
19: Prowadzenie firmy to wystarczająco dużo wyzwań. Dlatego sprawy związane z flotą warto zostawić jednemu partnerowi. Poznaj Volkswagen dla biznesu. Szeroka gama modeli, elastyczne finansowanie i niezawodny serwis w jednym miejscu. Dzięki kompleksowej obsłudze możesz skupić się na tym, co naprawdę rozwija Twój biznes. O resztę zadbamy my. Volkswagen dla biznesu. Napędza Twój rozwój. Sprawdź na Volkswagen.pl.
20: Volkswagen.
11: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
20: Mamo, chyba już wiem, co będzie na następnej stronie.
21: Już to czytałyśmy?
20: Już to wymyśliłam.
22: Czytanie procentuje wyobraźnią. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
23: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w DeVitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. DeVitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. DeVitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
24: Z PKO Bankiem Polskim kup sobie auto na automarket.pl.
25: Był sobie samochód bezwypadkowy, z małym przebiegiem i...
26: Piękna historia, ale czy prawdziwa?
24: O tym opowie zweryfikowana historia pojazdu. Na automarket.pl masz ją za darmo.
26: Za darmo to uczciwa cena.
24: Kup sobie auto na automarket.pl, a pożyczkę możesz wziąć w PKO Banku Polskim. RRSO 9,94%. PKO. Twój bank polski.
27: Właścicielem automarket.pl jest PKO Leasing S.A. PKO Bank Polski S.A. uczestniczy w sprzedaży. Komunikat nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. RRSO rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla przykładu reprezentatywnego. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pko.bp.pl.
28: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
29: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
30: Skoda.
31: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
32: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
33: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
34: Po reklamie.
35: Antyradio. Najlepsze.

0: Makabra w Kielcach. Trzy ciała w mieszkaniu, jedno poza. To zdrada sojuszników. Amerykańscy senatorowie piszą do Donalda Trumpa. W tej prawdzie będzie też liczenie ryb w wodzie.
1: Prawda Antyradia.
0: Jest 8:30. Grzegorz Kornacki. Makabryczne znalezisko w Kielcach na osiedlu pod Dalnią. Ktoś zauważył przy balkonie mężczyznę bez oznak życia. Wezwał służby, które stwierdziły, że ten balkon to czubek góry lodowej. Znajdujący się w okolicy człowiek faktycznie nie żył, ale w mieszkaniu były kolejne trzy ciała, kobiety i dwóch młodych mężczyzn. Żeby do nich dotrzeć, służby musiały odłowić agresywnego psa. Szczegóły nie są znane.
1: Prawda Antyradia.
0: Alkohol z rana? A to tylko zabezpieczony. CBŚP i Krajowa Administracja Skarbowa zlikwidowały nielegalną rozlewnię. W budynku magazynowym w Pabianicach mundurowi znaleźli blisko 5000 litrów środków biobójczych i gotowego alkoholu etylowego w plastikowych butelkach. Zatrzymane zostały 4 osoby, z czego 2 od razu trafiły za kraty, bo ukrywały się przed wymiarem sprawiedliwości. Jedna ma do odsiedzenia 13 lat, druga 25 dni.
1: Prawda Antyradia.
0: To zdrada sojuszników. List określający tak porozumienie USA z Rosją został wysłany do Donalda Trumpa. Podpisało się 6 senatorów republikanów i 6 demokratów.
1: Prawda Antyradia.
0: 4 wpadki na pociąg. Statystycznie tyle nieprawidłowości wykrył w wakacjach Urząd Transportu Kolejowego. Sprawdzonych zostało ponad 60 składów na najbardziej oblężonych trasach, mówi Tomasz Frankowski z UTK.
2: W trakcie kontroli wykryto także niemal 100 nieprawidłowości dotyczących praw pasażerów. 38 dotyczących informacji pasażerskiej, 36 toalet, 25 dotyczące komfortu podróży.
0: Ponad 80 nieprawidłowości dotyczyło bezpieczeństwa i to były głównie niesprawne drzwi.
1: Prawda Antyradia.
0: Ryby kolejno odlicz. Naukowcy zbadają i policzą, co pływa na Krakowie. W Zakrzówku, żeby to zrobić, rozwijają specjalistyczne sieci i urządzenia.
3: Temu to ma służyć, abyśmy mogli sobie określić, jaki jest skład gatunkowy, a także liczebność ryb w akwenie. To pozwoli nam również zobrazować sobie, jaki jest stan tego ekosystemu.
0: Mówił Sławomir Farbaniec z Zarządu Infrastruktury Sportowej.
4: Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe marki Herman.
1: Sport w Antyradiu. Piotr Frank Marciniak, dzień dobry. Jest środa, gra Liga Mistrzów. O 18:45 Lask Linz podejmie Liverpool, a Feyenoord Como. Wieczorem Real Betis kontra FC Porto. Bodo Glimt sprawdzi się z Borussią Dortmund. Aston Villa z Fenerbahce. Slovan Bratysława powalczy z VfB Stuttgart. Szachtar Donieck zagra z AEK Ateny. A na deser Roma zmierzy się z Real Madryt, a Manchester City z Paris Saint-Germain. Start 21. W trzeciej serii gier Eurocup o godzinie 19 Śląsk-Wrocław zagra z Napoli Basket. W drugiej kolejce FIBA Eurocup Zastal Zielona Góra podejmie Patrioty Lewice, a Dziki Warszawa powalczą z AEK Larnaka. Kolejny serwis jutro, 7:30.
4: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe marki Herman.
5: Sponsorem programu jest producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
0: Do 15 stopni dziś na termometrach. Najcieplej będzie w Gdańsku, Szczecinie, Poznaniu, Zielonej Górze i we Wrocławiu. 14 stopni w Warszawie i w Rzeszowie, podobnie jeszcze w Opolu. 12 w Łodzi, a najmniej 11 w Krakowie i w Katowicach. Deszcz może padać w całej Polsce, a w Pomorskiem możliwe są też burze.
5: Sponsorem programu był producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
1: Hi-Fi w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Sandra Hajduk-Popińska.

0: w Antyradiu.
1: Należy promować nasz kraj i jego kulinaria. Moja propozycja najdziwniejszej pizzy to dumplings Poldon Pizza, napisał Adrian. To jest jedno z wielu zgłoszeń w konkursie, który dzisiaj mamy. Konkursie, w którym wygrać możecie spotkanie z Simple Plan i pizzę z chłopakami właśnie.
2: I tą pizzę, którą można z nimi zjeść, żeby nie było, że chłopaki i jeszcze do tego kartonik dostaniecie. Słuchaj, ja to się tak tutaj rozglądam za najdziwniejszą pizzą w Polsce.
1: Aha.
2: Wyobraź sobie, jest pizzka za tysiaka. Za tysiaczka kupisz gdzie? Oczywiście nad morzem w Polsce.
1: No wiadomo.
2: W Redzie. Słuchaj, na pizzy za tysiaczka masz homara, masz kawior astrachański, masz trufle i jadalne złoto. Wiesz co? Ja wymusiłem nazwę dla tej pizzy, jeżeli pani pozwoli. To jest Datti una regolata. Tak się będzie ta pizza nazywała, co po włosku znaczy stuknij się w łeb.
1: A ja ci powiem, że kiedyś jadłam hot doga z takim jadalnym złotem i 99 złotych więcej za niego zapłaciłam niż za normalnego, a różnicy z żadnej.
2: Nie musisz siebie to pakować, złotko ty nasze.
1: No, więcej o pizzy i o bogactwie będzie już niebawem, a tymczasem dzwońcie, bo nasz konkurs za chwilę będzie miał swoje rozwiązanie.
2: Si.

0: AFI w Antyradiu.
1: Potem pani, ja bym chciał domówić pizzę z promocji. Na gdubym. Tynka. Może być. Kutat. Tutto Rida. Pedaci. Pietarki. A no, tetula. Ale tak, o, dobrze.
2: To nie było to, co wam się wydawało. To był kurczak, a nie kuta. Nawet nie będę kończył. Tak się zamawia pizzę w Polsce.
3: Tak, mieliśmy dzisiaj dla was konkurs, w którym wygrać mogliście pizzę z zespołem Simple Plan. Trzeba było wymyślić najdziwniejszą pizzę na świecie i nazwę dla tejże. Zanim podamy zwycięzców, to chcemy jeszcze wyróżnić Jakuba, który tak pozakonkursowo napisał nam: najlepsza i najdziwniejsza pizza to byłaby ta zjedzona w towarzystwie duetu Hi-Fi.
4: O tak!
2: To by była najdroższa pizza, najdroższa jego sercu.
3: Wygrywają. Uwaga! Pierwsza wejściówka na Meet & Greet leci do Grzegorza, który zaproponował szatańską pizzę chaosu, węgiel spożywczy, cukier musujący, czarny czosnek i żelki w kształcie oczu, niczym spojrzenie bestii. Jedlibyśmy, Michał,
5: dobre,
3: nie?
5: Dobre.
3: Jedlibyśmy. Drugie zaproszenie leci do Kasi. Kasi, która zaproponowała pizzę Welcome to my toilet. Pizza, na której znajdą się śledź, banan, ogórek kiszony, ananas, ser pleśniowy i prażona cebulka, a po upieczeniu wjeżdżają kwaśne żelki i dżem truskawkowy. No te jedlibyśmy już trochę mniej chętnie, ale i Kasia, i Grzegorz lecą na spotkanie z Simple Plan. Dajcie nam znać, jak ta pizza z chłopakami wam smakowała.
2: No i jeszcze na to wszystko zasmażka.

0: Greetings, all Earthlings. My name is Vil Lavolo, a.k.a. VV.
1: Hey, this is Slash.
2: Hi, this is Joe Bonamassa, and you're listening to Anti-Radio.
3: Gviazde Roka v Anti-Radio. Anti-Radio. Najlepszy rok na świecie. Reklama. Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
6: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
7: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
8: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Dużo dobrego.
11: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Różne produkty do prania Ariel tylko 49,99 za opakowanie XXL. Najniższa cena z 30 dni 69,99. Szczegóły w gazetce. Netto, dużo dobrego.
10: Za mniej.
12: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w DeVitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. DeVitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. DeVitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
13: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
14: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
13: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
15: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
17: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
16: Pieskie życie ma smak!
17: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
18: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
19: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków.
1: Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
10: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
1: Twoja definicja dobrego snu.
19: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w SkiTeam wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w SkiTeam lub na skiteam.pl.
20: Znowu sezon przeziębieniowy, a ty jak zawsze w super formie?
21: Poznaj mój sekret, czarnuszka CCD.
20: A co to znaczy CCD?
21: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio, czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
20: Suplement diety czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D od Oleofarm.
22: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
23: Po reklamie.
24: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
25: Zarzuty za przygotowania do obalenia władzy i nie tylko. Donald Trump nie sądzi, żeby Rosja i Chiny współpracowały z Iranem. W tej prawdzie będą też spóźnienia do pracy.
24: Prawda Antyradia.
25: Minęła dziewiąta. Grzegorz Kornacki. Zarzuty, sztuk 9. Tyle usłyszał 66-latek podejrzewany o przygotowywanie zamachu na premiera i szefa MON. Krzysztof N. odpowie m.in. za planowanie siłowego obalenia władzy państwowej. Tylko za to grozi mu do 15 lat więzienia. A do listy dochodzą m.in. propagowanie ideologii o wspomnianym obaleniu, promowanie najeźdźczej wojny na Ukrainie czy nawoływanie do popełniania przestępstw na tle narodowościowym, etnicznym, rasowym i politycznym. Jego pomysły mają obejmować nie tylko obecnie rządzących, ale i wcześniejszych. Zatrzymany nie przyznał się do winy, odmówił składania wyjaśnień. Dziś sąd zdecyduje, czy go aresztować i na ile.
24: Prawda Antyradia.
25: Można się rozejść, nie ma tematu. Donald Trump nie sądzi, żeby Chiny i Rosja pomagały Iranowi. Jak mówi, przecież od razu by się o tym dowiedział. Zaraz dodał jednak, że nawet jeżeli te kraje wspierają Teheran, to tylko w niewielkim stopniu. Prezydent USA mierzy się z krytyką po tym, jak dogadał się z Kremlem w sprawie dostaw oleju napędowego. Raz, że kupuje go od Rosji atakującej Ukrainę. Dwa, to może zasilać reżim w Iranie.
24: Prawda Antyradia.
25: Ratujący życie system powstał na Politechnice Wrocławskiej. Aplikacja Tower of Life namierza najbliższy defibrylator i do niego prowadzi.
26: Mamy tylko trzy ikony. Kiedy naciśniemy główną, włączamy alarm w najbliższej wieży. To nie my szukamy, nie myślimy, czy iść do galerii handlowej, czy do straży miejskiej. W aplikacji pojawia się mapa, nawigacja. Dodatkowo pojawiają się ratownicy, bo oni dostali SMS-a i wiedzą, że muszą włączyć się do akcji.
25: Mówi pomysłodawca Jarosław Sowi-Zdraniuk z Politechniki. Na terenie PWR jest blisko 30 defibrylatorów.
24: Prawda Antyradia.
25: Nigdy nie spóźniam się do pracy, tak mówi ponad 40% Polaków. W większości zdarza się sporadyczny poślizg czasowy. 10% spóźnia się co najmniej raz w tygodniu.
27: Najczęściej winę za swoje spóźnienia zrzucamy na siłę wyższą, komunikacyjną, mówi Monika Banyś-Bator z Personal Service.
28: 34% spóźniających się wskazuje na korki, a kolejne 26% opóźnienia komunikacji miejskiej.
27: Trzecim najczęstszym powodem jest to, że nie usłyszeliśmy tego dźwięku. Niektórym ciężko się rano zebrać do wyjścia.
29: Trzeba się na pewno wyspać, wypić jakąś kawę, plus coś do jedzenia.
27: A najchętniej to byśmy sobie ustawili pracę pod własny zegar biologiczny.
30: Ja sobie można przyjść, o której się chce, jak tam się wstanie.
27: Joanna Obuchowska, Antyradio.
25: Na zegarach mamy teraz prawie 3 minuty po 9. To kogo brakuje w biurze? To była prawda Antyradia. Za chwilę prognoza pogody. Burze mogą dziś pojawiać się nad Trójmiastem, deszczowo może być w całej Polsce. Na termometrach spodziewamy się od 11 stopni w Krakowie i w Katowicach, przez 13 w Koszalinie i w Olsztynie, 14 w Warszawie, maksymalnie do 15 w Gdańsku, Szczecinie, Poznaniu, Zielonej Górze i we Wrocławiu.
24: Hi-Fi w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Sandra Hajduk-Popińska.
0: Sponsorem programu jest Streamsoft, producent systemów ERP dla firm. Streamsoft.pl

0: Franki w Antyradiu.
1: Allora, dzisiaj jesteśmy w ogóle w stylu włoskim, bo cały dzień rozmawiamy o pizzy, którą możecie zjeść ze Simple Plan, ale na chwileczkę pizzkę zostawiamy na boku, chociaż będziemy konsumować.
2: Tak, tak. Ci, którzy skonsumują Simple Plan, już wiedzą, że będą ją konsumować z zespołem. My teraz przenosimy się na pokład samolotu, słuchajcie, bowiem lot australijskich linii Qantas do Rzymu był lotem, powiedziałabym, pełnym grozy, ale nie z uwagi, broń Boże, nie z uwagi na to, że coś się wydarzyło dramatycznego. Chodziło po prostu o to, że pasażerowie klasy ekonomicznej zgłosili załodze, że coś ich gryzie, a po lądowaniu Boeinga 787 i po skierowaniu go na gruntowne czyszczenie, no, lot został odwołany. Okazało się, że na pokładzie znalazły się pluskwy i to nie takie, wiecie, jako podsłuchy, tylko pluskwy jako owady.
1: Znaczy, w samolocie mnie zazwyczaj gryzie sumienie, bo ja pewnie wracam skądś, gdzie od Janie pawliłem coś, ale tu koleżanka niestety ma na myśli insekty, które żro. No i co zrobił klasyczny Włoch z pluskwą? Zeżar, mangiare.
2: Mangiare, a już za chwilę objawi się Państwu Sandro Coelho, także nasłuchujcie uważnie, bo kto go wyłapie, ten ma szansę na książkę.

0: pełna kulturwa w Hi-Fi.
1: Podążaj za głosem serca, ale najpierw sprawdź, czy nie jest to po prostu

0: Antyradio.
1: Wasz ulubiony domorosły filozof Sandro Coelho już pojawił się na naszej antenie i już spływają do nas pierwsze maile. Pamiętajcie, że żeby wygrać książkę, musicie słowo w słowo zacytować, co Sandro Coelho dziś powiedział. A tymczasem, moi drodzy...
2: On taki cicha pęk się zawsze pojawia. Ja tylko dodam, że książka Red Hot Chili Peppers.
1: A tak, tak, kalifornizacja. Dobrze, a teraz słuchajcie, do spraw finansowych się przenosimy, czyli obcych wszystkim obecnym tutaj w studio. Eurojackpot i rozwiązanie tejże loterii. 120 milionów euro zgarnął pan w Niemczech i wygląda, Michał, na to, że stać go byłoby, gdyby tylko chciał, na co najmniej jedną wyspę na Malediwach, bowiem na Malediwach czeka prywatna wyspa do kupienia za jedyne 72 miliony dolarów. Warunkiem jest to, że trzeba zapłacić kryptowalutami.
2: Ja tylko dodam, że obecny kurs euro to 4,37. Wolę nie przeliczać na złotówki, żeby się nie martwić, wiesz co, bo ja mam niestety wieczną dziurę budżetową i to nie tylko moja dziura jest.
3: Taka głęboka jest dziura Donalda Tuska.
0: Hajduk Figurski. Takie ziółka w Antyradiu.

0: Cześć, Janusz Panasewicz, Lady Punk.
1: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
2: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Sponsorem programu był Streamsoft, producent systemów ERP dla firm. Streamsoft.pl.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Jest już 10 i masz ochotę na coś ostrego? Włącz ostry dyżur w Antyradiu. Tu nikt nie owija w bawełnę. Tu nadajemy tempo dniu i tępimy prawdziwą głupotę. Bez użycia sztucznej inteligencji. Ostry dyżur w Antyradiu. Codziennie od 10. Bez znieczulenia. Zaprasza Aleksander Ostrowski. Pierwsza zasada makakofonii. Nie mówimy o makakofonii. Druga zasada makakofonii. Jeśli to twoja pierwsza noc w makakofonii, na pewno nie będzie ostatnia. Wstąp do podziemnego kręgu słuchaczy Antyradia. Poznaj chwalebne i bolesne tajemnice Piotra Makaka Szarłackiego. Makakofonia. Od poniedziałku do czwartku po 22:00 tylko w Antyradiu.
3: Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
5: Psst, cześć, to influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
6: Zadzwońcie po milicję. Rockowe koncerty w klimacie PRL-u. Zagrają Ira, Big Cyc, Sztywny Pal Azji, Chłopcy z Placu Broni, Róże Europy oraz Wanda i Banda. Największe gwiazdy rocka w towarzystwie unikalnych filmów i zdjęć z tamtych lat. Zadzwońcie po milicję w 7 miastach: Katowice, Łódź, Opole, Gorzów Wielkopolski, Wałbrzych, Wrocław i Warszawa. Bilety na visualproduction.pl.
7: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
8: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
7: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
10: Volkswagen.
11: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media Expert
13: taniej masz. Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
14: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
15: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
16: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.

0: Jak remont zrobisz? Teraz szyna oświetleniowa Paris 97, lamelna filcu 89 i panele podłogowe Dąb Pura 31,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu i to w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
2: Z PKO Bankiem Polskim kup sobie auto na automarket.pl.
3: Był sobie samochód. Bezwypadkowy, z małym przebiegiem i...
4: Piękna historia. Ale czy prawdziwa?
2: O tym opowie zweryfikowana historia pojazdu. Na automarket.pl masz ją za darmo.
4: Za darmo to uczciwa cena.
2: Kup sobie auto na automarket.pl, a pożyczkę możesz wziąć w PKO Banku Polskim. RRSO 9,94%. PKO. Twój bank polski. Właścicielem automarket.pl jest PKO Leasing S.A. PKO Bank Polski S.A. uczestniczy w sprzedaży. Komunikat nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. RRSO rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla przykładu reprezentatywnego. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkob.pl.
5: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
6: Po reklamie.
7: Antyradio. Gramy najlepszy rok. Beastie Boys. Pijama Porno.

0: Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Materiały wybuchowe domowej roboty znalezione u schwytanego za planowanie ataku na premiera. Maja Chwalińska odwróciła losy przegranego, wydawać by się mogło, meczu. W tej prawdzie też wystawa Jak ta lalka.
0: Prawda Antyradia.
1: Jest to 9:30. Grzegorz Kornacki. Materiały wybuchowe domowej roboty znalezione w mieszkaniu Krzysztofa N. to 66-latek zatrzymany w związku z planowaniem zamachu na Donalda Tuska i Władysława Kosiniaka-Kamysza. N. wparł w niedzielę. Służby zaczęły sprawdzać jego mieszkanie tego samego dnia. Znalazły na przykład petardę hukową z kulkami metalowymi wewnątrz. Na miejscu była też lista osób, które nawiązywały kontakt z 66-latkiem. Zatrzymany usłyszał 9 zarzutów. Dziś będzie decyzja o areszcie.
0: Prawda Antyradia.
1: Zryw Mai Chwalińskiej. Polka awansowała do 1/8 finału WTA 1000 w Wuhan po odwróceniu meczu, który przegrywała. Pierwszy set skończył się wynikiem 6-1 dla Czeszki Marii Buskowej. Chwalińska odpowiedziała bardziej agresywną grą i przejmowaniem inicjatywy do tego stopnia, że dwie kolejne partie to ona wygrała 6-1. Teraz przed nią albo Iwajowicz, albo Dajana Jastremska.
0: Prawda Antyradia.
1: Leży segregacja śmieci. Oczywiście nie wszędzie, ale są miasta jak Świętochłowice, którym grożą kary za zbyt mały odsetek posegregowanych odpadów. Urzędnicy ruszyli ze spotkaniami szkolącymi mieszkańców, mówi Beata Grzelec-Petryk z Wydziału Ekologii i Gospodarki Odpadami.
2: Segregacja w Świętochłowicach w wielu miejscach pozostawia bardzo dużo do życzenia. Naliczyliśmy trochę opłat podwyższonych za brak prawidłowej segregacji. W związku z powyższym stwierdziliśmy, że czas najwyższy na kampanię edukacyjną w zakresie prawidłowej segregacji dla dorosłych.
1: Kampania potrwa do końca listopada.
0: Prawda Antyradia.
1: Cylinder, kapelusz, a nawet płaszcz i suknia to nie są przygotowania do pokazu iluzjonisty na sali gimnastycznej w szkole, a Desa Unikum w Warszawie, gdzie ruszyła wystawa rzeczy z planu filmowej adaptacji Lalki.
3: Na wystawie są ubrania, które nosili aktorzy. Są też rekwizyty. Między innymi astrolabium z gabinetu Stanisława Wokulskiego, wykonane z drewna i mosiądzu. To samo, które towarzyszy głównemu bohaterowi podczas pracy przy biurku. Ale jest też sztuka niefilmowa, mówi Julia Olszewska z Desy.
4: Wyjątkowy zbiór aż 76 oryginalnych ilustracji Antoniego Uniechowskiego do powieści Bolesława Prusa.
3: Wystawa jest czynna do 19 października. Joanna Buchowska, Antyradio.
1: Jest prawie 9:33.
0: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
1: Od 11 do 15 stopni dziś w ciągu dnia. Padać może w całej Polsce, a w Trójmieście może jeszcze dodatkowo zagrzmieć. Wieczorem nie powinno już padać na zachodzie, w zachodniopomorskim, lubuskiem czy w wielkopolskim. Nie będzie też burz, a na termometrach wieczorem spodziewamy się od 8 do 13 stopni.
0: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
5: Hi-Fi w Antyradiu. Program prowadzą Michał Figurski i Sandra Hajduk-Popińska.
6: Gdyby ktoś był niezorientowany, to słuchacie właśnie najlepszej audycji radiowej pod słońcem. Sandra Hajduk.
7: I Michał Figurski, to jest Hi-Fi, a za chwilę dowiemy się, kto prawidłowo odgadł zagadkę od Sandro Coelho.

0: Kalifornizację, szanowni państwo, to ja mam cały dzień w domu, bo jestem jak to San Francisco, jak dziecko kwiat, leżę i pachnę po prostu. A dlaczego mówię o kalifornizacji? Ano dlatego, że koleżanka tutaj wzbudziła zainteresowanie właśnie książką o tym tytule, dotyczącą Red Hot Chili Peppers. Koleżanka znana jako Sandro Coelho tym razem.
1: Tak, i ta książka trafia do Adriana, który prawidłowo wyczytał, co nasz domorosły filozof miał na myśli. Proszę, posłuchajmy, Adrian. Diana?
2: Podążaj za głosem serca, ale najpierw sprawdź, czy to nie jest głód. Bo...
1: A teraz sprawdźmy, czy to na pewno prawidłowa odpowiedź.
3: Sandro Coelho, czyli pełna kulturwa.
1: Podążaj za głosem serca, ale najpierw sprawdź, czy nie jest to po prostu głód. Brawo! Gratulujemy, Adrian. Niech ci się książkę dobrze czyta. A do ciebie, Michał, a propos tego, że mówisz, że leżysz i pachniesz, no to oczywiście poza momentami, kiedy jesteś tutaj z nami, prawda? I kiedy ciężko pracujemy na sukces hi-fi.
0: Oczywiście. Ja tylko chciałem do tej słuchaczki, która napisała niestety z błędem, że to glut. Niestety, proszę pani, o głód chodziło. O głód!
1: Uważajcie na literówki.

0: Gwiazdy Radio.
1: A gdyby się Państwo zastanawiali, dlaczego my się tak głaszczemy po tym i po owym z redaktorem Figurskim, ja tak zachwalam, że on taki pracowity, to robię sobie po prostu podkład pod jutro, bo jutro Michał powie Wam dzień dobry sam. Będzie bez mnie, będzie samo fi.
2: Będę Sandra Coelho jutro. Słuchajcie, no cóż, są takie momenty w życiu mężczyzny i kobiety, kiedy muszą się rozstać, ale to jest podobno bardzo zdrowe. Psychologowie twierdzą, tak, że nie ma nic lepszego niż trochę się za sobą stęsknić, prawda?
1: Dla dobra związku warto.
2: Mm-hmm, tak, so jakoś to przeżyje. Poza tym radio na pokładzie. Jutro będzie futro, ale dziś, proszę Państwa, dziś to jeszcze będzie on.
3: Skoro się już chłopcy ośmielacie i mnie Boga o prognozę pytacie, to wiedzcie, że dziś chmury rozstąpią się, ukazując błękit niebios. Gdzie niegdzie zrzucę na was krople rzęsistego deszczu, by obmyć ziemię z prochu. Najwyższe maski w ciepłocie dla wiernych z Wrocka i okolic do 15 stopni. Umiarkowane błogosławieństwo pyr poznańskich i krawaciarzy oraz łodzian do 13. A chłód pokutny na Suwalszczyźnie i Podhalu, tam, gdzie góry dotykają moich stóp nocą, nawet na minusie. Czemu? Bo tak rzekłem.
0: High Five Antyradium. Ta audycja jest dla beki. Nie łykaj wszystko.

0: Are you there?
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Prowadzenie firmy to wystarczająco dużo wyzwań. Dlatego sprawy związane z flotą warto zostawić jednemu partnerowi. Poznaj Volkswagen dla biznesu. Szeroka gama modeli, elastyczne finansowanie i niezawodny serwis w jednym miejscu. Dzięki kompleksowej obsłudze możesz skupić się na tym, co naprawdę rozwija Twój biznes. O resztę zadbamy my. Volkswagen dla biznesu. Napędza Twój rozwój. Sprawdź na Volkswagen.pl.
9: Volkswagen. Panie Pascalu,
10: tak?
9: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
10: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 2 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
9: A to pędzę, lecę, pa!
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799.

0: smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
0: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochody.allegro.pl.
3: SUV, który pasuje do twojego stylu? SUVy Forda. Dla miejskich indywidualistów Puma. Wyróżnia się w tłumie, a za kierownicą zachwyca zwinnością. Wolisz klasę, przestrzeń i moc? Wybierz elegancką Kugę. Teraz dostępne od ręki w doskonałej ofercie wyprzedażowej rocznika 2026. W prawdziwym kredycie 0% Ford Drive 50/50. Stylowa Puma już od 42 800 zł, a rodzinna Kuga od 59 900 zł. Dwa SUVy, dwa charaktery. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
4: Po reklamie.
5: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Ukraina ostrzelana, są sygnały o ograniczeniach w dostępie do informacji. Zabawa w berka w Sejmie, sędzia przyjął ślubowanie wobec prezydenta. W tej prawdzie też szkoła, która nie nadąża za rzeczywistością.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 10:00, Grzegorz Kornacki. Rakiety z Rosji uderzyły w Kijów. To już wiecie, z prawdy Antyradia. Celem były obiekty energetyczne. Wołodymyr Zełenski dodał jednak, że pociski uderzyły w Ukrainę ponownie bez ostrzeżenia ze strony partnerów. Wcześniej pojawiały się informacje o tym, że USA mogą odciąć Kijów od danych wywiadowczych, jeżeli ukraińskie wojska nie przestaną uderzać w rosyjskie rafinerie. Z Ukrainy płyną też sygnały o ograniczeniu pracy Starlinków. Donald Trump jeszcze wczoraj stwierdził, że jego kraj nadal przekazuje dane wywiadowcze.
1: Prawda Antyradia.
0: Berek po ślubowaniu. Maciej Berek złożył w Sejmie ślubowanie sędziego Trybunału Konstytucyjnego, użył formuły wobec prezydenta. Uchwałę o wyborze na stanowisko wręczył mu marszałek Włodzimierz Czarzasty. Berek został wybrany we wrześniu. Karol Nawrocki do tej pory nie zaprosił go do złożenia ślubowania.
1: Prawda Antyradia.
0: Przegrana Huberta Hurkacza. Polak odparł w 1/8 turnieju ATP Masters na twardych kortach w Szanghaju. Mecz z Alejandro Dawidowiczem Fokiną był bardzo zacięty. Wynik to 6-1, 3-6, 6-7.
1: Prawda Antyradia.
0: Szkoła nie nadąża za rzeczywistością. Z badania serwisu Prezent Marzeń wynika, że według Polaków obecna podstawa programowa wymaga pilnej zmiany, mówi Małgorzata Dębska.
2: Aż 84% ankietowanych ocenia obecną podstawę programową jako niedostosowaną do wyzwań współczesnego świata. Większość respondentów, 57%, wskazuje na przeładowanie czystą teorią i brak kluczowych umiejętności praktycznych.
0: Zamiast wkuwania na pamięć budowy pantofelka, szkoła powinna uczyć krytycznego myślenia czy bezpiecznego posługiwania się nowymi technologiami, w tym AI.
1: Prawda Antyradia.
0: Bunkry, schrony i zapomniane militarne obiekty czekają na lokalsów i turystów. Pojutrze rusza rowerowy rajd szlakiem mazurskich fortyfikacji, mówi komandor imprezy Witosław Wyrobek.
3: W piątek będziemy poznawać fortyfikacje giżyckiej pozycji polowej. Będziemy oglądać obiekty w Wiszewie. Dojedziemy na Lisi Ogon nad jeziorem Dejguny. Sobota na rajdzie fortyfikacji jest tradycyjnie przeplatana z rejsem. Ostatni etap, jak to na Mazurach, pokonujemy statkiem, czyli rowery pakujemy sobie na statek.
0: Rajd zakończy się w niedzielę w Świerdzybojem.
4: Sponsorem programu jest producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
0: Do 15 stopni dziś w ciągu dnia. Najcieplej ma być w Gdańsku, Szczecinie, Poznaniu, Zielonej Górze i we Wrocławiu. 14 stopni w Warszawie, 12 w Łodzi, 11 w Krakowie i w Katowicach. Może padać w całej Polsce, burze możliwe w Trójmieście. Noc już prawie bez opadów i wtedy spodziewamy się od 3 do 7 stopni.
4: Sponsorem programu był producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
1: Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski. Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Ostrołęki Radio.
1: Dokładnie tak, proszę Państwa. 10 minut po 10. Witam Państwa, Aleksander Ostrowski. Taki tytuł znalazłem. Jesteśmy gotowi tępić i niszczyć. I wcale nie jest to wypowiedź Surołapa, tylko szefa NATO w Europie, który grozi palcem agresorom. Proszę Państwa, w kwestii rozdawnictwa w dniu dzisiejszym zajmę się przekazaniem Państwu trzech dwuosobowych zaproszeń na God Save the Queen 17 października, Arena Ursynów, Warszawa. To oczywiście plany na przyszłość, a społeczny researcher pan Wojciech donosi, że mamy dzisiaj dzień bądź łysy i bądź wolny. Do tego dzień krągłości, dzień świadomości otyłości zwierząt domowych, dzień elektrośmieci, Światowy Dzień Metropolii, no i bardzo ważne święto, Dzień Nauczyciela. Wszystkiego najlepszego, trzymajcie się mocarnie. Rodaczki i rodacy, jedziemy w celu realizować plany wszelakie, które się pojawią.

0: Państwa, prawie 24 minuty po godzinie 10. Słuchają Państwo Antyradia. Być może Państwo słyszeli, że we Francji miał miejsce atak na lodówki. W dużych hipermarketach, supermarketach lodówki zaczęły grzać zamiast chłodzić. Podobno nawet do 50 stopni się rozkręciły. Niektórzy twierdzą, że to robota hakerów. A ja tak się zastanawiam, czy to nie jest pierwszy atak AI, które to AI chce nas wytruć. I powiem Państwu, że urządzenia podłączone do sieci, pracujące globalnie, bo do każdego z tych urządzeń można dotrzeć, trochę mnie przerażają. Od pewnego czasu z pewną dozą niepewności patrzą na mój podłączony do sieci odkurzacz. Ostatnio dość brutalnie atakuje schody. Nie wiem, co mam o tym myśleć, ale może AI wkroczyło do mnie do domu.
1: Hey Poland, this is Joe from Def Leppard.
2: Hey, what's happening? This is Miles Kennedy.
3: Hello everybody, Max Cavalera here, Soul Fly, and you listen to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradio. Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
5: Autopromocja. Nie hańbi. Trwa granczowy tydzień w Antyradiu. Wyciągnij z szafy graciaste koszule, kardigany i przetarte dżinsy. A do tego słuchaj Antyradia i zgarnij płyty oraz kultowe granczowe koszulki. Szczegóły na antenie i w naszych mediach społecznościowych. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Na co dzień w Antyradiu panuje pełna kultura. Ale w niedzielę rano wchodzimy w nową fazę pełnia kultury. Niedzielny przegląd kulturalnych ludzi i wydarzeń, który od 7.15 prezentuje Grzegorz Kornacki. Wypełnij pustkę i włącz pełnię kultury w Antyradiu. Bądźmy kulturalni, przynajmniej w niedzielę nad ranem. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D codziennie przez cały rok.

0: Ich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz. Niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Radość życia w Austrii zaczyna się od pierwszego skrętu na stoku i kroków w świeżym alpejskim śniegu. Zapraszamy do Altenmarkt Zauchensee. Dwie miejscowości, jeden wyjątkowy zimowy wypoczynek. Czeka aż 210 km tras narciarskich dla każdego, a po dniu pełnym wrażeń relaks w termach. Zaplanuj swój zimowy urlop już dziś. Altenmarkt Zauchensee. Wspomnienia, które zostają na dłużej. Więcej na austria.info/zima.
2: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
3: Różni pracownicy, różne potrzeby. W Play łatwo dopasujesz ofertę do każdego z nich i nie przepłacisz. Dobierz różne taryfy dla siebie i swojego zespołu w ramach jednego konta. Przy przeniesieniu dwóch numerów, jeden już od 35 zł miesięcznie po rabatach. Zmieniamy wyzwania w rozwiązania.
4: Play. Rozwiązania dla biznesu.
5: Europe. The Final Countdown. Legenda rocka na żywo w Warszawie. 20 października. Co z Torwar? Zespół wykona kultowy album The Final Countdown w całości. Gość specjalny The Damn Truth. Bilety na LiveNation.pl. Poleca Antyradio.
6: To nie moje, to też nie moje i to też.
7: Ej, a może byś w końcu coś przymierzyła?
6: To ja przymierzę się do zysku. Wybieram Alior Mobile, bo tam mam więcej, a nie mniej więcej.
7: Więcej?
6: Nawet do 5,5%.
8: Ty też przymierz się do zysku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w Alior Mobile i zyskaj do 5,5% w skali roku na 3 miesiące dla kwoty do 50 tysięcy złotych.
6: I miej bank do życia po swojemu.
8: Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 12 edycja dostępnym w placówkach banku i na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 11 stycznia 2027.
9: Jak kupują Orły oszczędzania? Przebojowo!

0: 50% taniej. Tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Po reklamie. Antyradio. Gramy najlepszy rock. Kult.
2: Czy myślałaś o tym, co się może stać, więc

Hity Radio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

kontaktów z MUA, to mają Państwo do dyspozycji mail pod adres ostry@antyradio.pl albo WhatsApp 797-403-020. 797-403-020. Niezawodny pan Chris korzystał z jednej z opcji i napisał o prop tych lodówek, które grzeją. To byłby ostatni dzień w domu lodówki, która podgrzałaby mi mój złocisty napój. Zrobiłbym dzień sądu ostatecznego za bunt maszyn. Po Skynecie by było, a odkurzacz, mój odkurzacz, może pragnie przekazać panu, że potrzebuje rampy. No nie wiem, muszę z nim pogadać. W końcu AI.

0: informacja okaże się być przydatna. Otóż hodowla gołębi pocztowych to pełnoprawny, opodatkowany biznes. A po godzinie 11 upadli i poszli. Cóż to takiego? Ogłem Państwu.
1: Hey, this is Josh from Greta Van Fleet.
2: Hello, this is Stuart Copeland of Gizmodrome.
3: Hey, this is Doug McKagan, and you are listening to Anti-Radio.
4: Gwiazdy rocka w Anti-Radio. Anti-Radio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.

0: urodzin Carrefoura w tym tygodniu promka 1 plus 1 za grosz. Więc duża czekolada Milka i alpejskie mleczko 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
1: Cześć, siostrzyczko.
2: Gratulacje.
1: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
2: Ania.
1: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
2: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
1: Obiecuję.
3: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko dwa dni przeceń na urodziny w Media Expert.
4: A to pan zalecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel, MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
8: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
9: Skoda.
10: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
11: Tak, a co?
10: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
11: Już robię drugą.
10: Na komputer.
11: Już biorę pożyczkę.
10: Na co?
11: Na komputer. Moje ty szczęście.
12: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
13: Aliorbank albo nic.
12: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
14: Po reklamie.
15: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
16: Setki milionów złotych do przeniesienia, żeby nie przepadły. Ukraina precyzuje informacje o braku informacji. W tej prawdzie też 100 lat Kubusia, który chodzi w koszulce, ale bez spodni.
15: Prawda Antyradia.
16: Minęła 11. Grzegorz Kornacki. Walka o setki milionów złotych. MSWiA planuje przeniesienie prawie 800 milionów z budowy i remontów schronów na zakupy dla straży pożarnej. Jak pisze dziennik Gazeta Prawna, to ma być próba ratowania środków, których gminy nie zdążą w tym roku wydać. Strażacy deklarują, że są gotowi wydać pieniądze natychmiast na rozwój systemu ratowniczo-gaśniczego. Żeby wykonać taki manewr, trzeba będzie nieco poluzować przepisy, ale to da się zrobić.
15: Prawda Antyradia.
16: Nie było ostrzeżenia przed pierwszą falą ataków. Przed trzema kolejnymi już były. Ukraińskie wojsko precyzuje wypowiedź Wołodymyra Zełenskiego, który zarzucił partnerom brak informacji o ostrzale jego kraju. Z Kijowa popłynęły też sygnały o nocnym ograniczeniu funkcjonalności systemów Starlink.
15: Prawda Antyradia.
16: Zaprzysiężenie we wtorek tego dnia Łukasz Gibała oficjalnie zostanie nowym prezydentem Krakowa. Uroczysta sesja Rady Miasta będzie jednak inna niż dotąd, wyjaśnia sekretarz miasta Antoni Fryczek.
17: Na sesję przychodził w łańcuchu urzędujący prezydent i przekazywał go prezydentowi, który obejmuje stanowisko. W tej konkretnej sytuacji. Łańcuch będzie czekał na pana prezydenta na sali obrad. Oczywiście będzie na tej sesji pełniący funkcję prezydenta, prezydent Kracik. Natomiast no, nie będzie miał na sobie tego łańcucha.
16: Bo Kracik pełni funkcję z nadania premiera, wybrany przez mieszkańców. Aleksander Miszalski został też przez nich odwołany w referendum.
15: Prawda Antyradia.
16: Coraz bliżej budowy miejsc schronienia w warszawskim metrze. Jak przekazał wiceprezydent miasta, pierwsze obiekty powstaną na Żoliborzu, mówi Tomasz Męcina.
18: Pracujemy w tej chwili nad wykorzystaniem pustek technologicznych, tak żeby tam posadowić miejsca ukrycia. Jedna pod metrem na plac Wilsona. W tej chwili są prowadzone ekspertyzy. zakładamy, że w przyszłym roku wejdziemy tam z pracami budowlanymi.
16: Jednocześnie władze stolicy podkreślają, że nie ma mowy o obiektach w randze schronu.
15: Prawda Antyradia.
16: 100 lat. Misia o bardzo małym rozumku. Dokładnie 14 października 1926 roku ukazała się pierwsza książka z Kubusiem Puchatkiem w roli głównej. Jest prawie 11:03. Czas na pełną kulturę. Zaraz potem wracam z prognozą pogody.
9: Mieszko Drescher, zapraszam. Jest pełny zwiastun The Mosquito Bowl Petera Berga. To prawdziwa historia czterech gwiazd futbolu, które po Pearl Harbor zmieniły koszulki na mundury piechoty morskiej. Tytuł nawiązuje do meczu rozegranego przez żołnierzy przed walkami o Okinawę. W obsadzie Bill Skarsgård i Nicolas Galitzin. Najpierw premiera kinowa 30 października. Na Netflixa film trafi 25 listopada. Antonio Banderas podbije Meksyk z pomocą sztucznej inteligencji. Zagra Hernana Cortesa w filmie Cortes o hiszpańskim podboju Imperium Azteków. Akcja ruszy w 1519 roku, kiedy to główny bohater poznaje Marinę, zniewoloną rdzenną tłumaczkę, która pomaga obcemu mordować swoich. Produkcja trwa w Paryżu. Według producentów technologia ma ograniczyć koszty i umożliwić realizację projektu, który przez dekady był za drogi. Premiera jest planowana na 2027 rok.
15: Sponsorem programu są Militaria.pl.
16: Do 15 stopni dziś i do 15 stopni jutro, z tym, że dziś w całej Polsce może padać deszcz, a na północy możliwe są też burze. Jutro zachodnia połowa kraju z dużymi przejaśnieniami i bez deszczu. Padać będzie na wschodzie i na południu. Piątek ma być słoneczny i cieplejszy, do 18 stopni.
15: Sponsorem programu były Militaria.pl. Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski. Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: Antyradio.
1: Zaczesamy. Proszę Państwa, prawie 14 minut po godzinie 11. Przed chwilą Slash, Kennedy, Mozart, nowy numer. Proszę Państwa, miałem zacząć od słów poparli i poszli. Posłowie poparli prohibicję, no i część z posłów poszła się napić, żeby jakoś odreagować, proszę Państwa. Rodaczki i rodacy, w całej Polsce prawdopodobnie nie będzie już możliwości nabycia czegokolwiek oszałamiającego po godzinie 22, zatem poparli prohibicję i poszli się napić. Jedziemy dalej, rodaczki i rodacy.

0: prowadzonym naciskiem, tylko z własnej woli. Donald Trump przemianował Zatokę Meksykańską na Zatokę Amerykańską, jezioro Ontario na jezioro Ameryka. No i Donald Trump pojawił się w czasie wiecu w Clarksonville w stanie Tennessee i tam rzucił pomysł, by jednemu z oceanów oblewających Stany Zjednoczone nadać jego nazwisko. Myślałem o Atlantyku albo o Pacyfiku. Moglibyśmy nazwać go Oceanem Trumpa albo Oceanem Ameryk. Coś w tym rodzaju, stwierdził prezydent. Nikt do końca nie wie, czy to było żartobliwe, czy na serio, ale jak wiadomo, prezydent Trump ma różne szalone pomysły i to się może ziścić, proszę państwa.
1: Cześć, tutaj Artur Rojek.
2: Hey, this is Amy Lee.
3: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi.
5: Twój świat pełen jest chaosu i zakłóceń. Dlatego w Antyradiu stworzyliśmy unikalną technologię najczystszych intencji, rozrywki i dźwięków, zwaną Hi-Fi, którą codziennie w godzinach porannych prezentują Sandra Hajduk i Michał Filigurski. Hi-Fi. Najczystsze brzmienie poranka. Codziennie w Antyradiu. Dla wszystkich radiofili.
4: Idzie dym z głośników? Spokojnie, to nie awaria. To para z głośników w Antyradiu. Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn, czyli najgorętsza para w Antyradiu. Zaprasza codziennie po 16. Newsy nie z tej ziemi, zakręcone konkursy i najlepszy rok na świecie. Nie bądź sam, bądź w parze z Antyradiem. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
6: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
7: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
8: Phonix Ból Uszu Max.
7: Słucham?
8: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
7: Phonix Ból Uszu Max?
8: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
10: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
11: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
12: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
13: Doradczyni klienta.
12: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
14: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
2: hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
13: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
15: Tak, a co?
13: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
15: Już robię drugą.
13: Na komputer.
15: Już biorę pożyczkę.
13: Na co?
15: Na komputer. Moje ty szczęście.
16: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
17: Aliorbank albo nic.
16: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
18: Muzyka z gry Wiedźmin 3 Dziki Gon zabrzmi na żywo w widowisku Wiedźmin Muzyka Kontynentu. Koncertowa podróż przez świat Geralta z muzyką z kultowej gry, fragmentami rozgrywki, specjalną oprawą wizualną i brzmieniem, które znają miliony graczy. 5 listopada Ergo Arena Gdańsk-Sopot, 6 listopada Tauron Arena Kraków. Wiedźmin, muzyka kontynentu. Bilety dostępne na eventim.pl.
19: Po reklamie.
20: Gwiazdy rocka w Antyradiu. The Offspring.

Vias de Rocav, am de radio. Am de radio. Najlepszy rok na świecie. Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

Zobacz wam, gwiazda Hollywood pogryzła stewardessę, mowa o pani Selmie Blair, znanej z filmu m.in. Legalna blondynka. Adwokat pani stwierdził, że przed awanturą w samolocie jego klientka zapomniała o kilku dawkach leków. Z kolei w Świdnicy młoda, kompletnie naga kobieta rzuciła się z pięściami na strażnika miejskiego. Na miejsce wezwano policję, kobieta została przewieziona do szpitala. Dlaczego łączę te dwie sprawy? No bo panią w tej Świdnicy to zaproszono także w szpitalu do pobrania krwi, żeby zbadać zagadnienie, czy aby jakichś dziwnych preparatów tam nie było. Ogólnie czując, w jednym i w drugim przypadku to był jakiś tam szał, jak w piosence.

0: praktycznie osiągnęliśmy godzinę 12, o nie, do końca, bo zostało parę chwil, potem rozdawnictwo.
1: Hello everyone, my name is Tobias and I am from the band Ghost.
2: Hey, it's Paul Stanley here and this is Ante Radio and I love Poland.
3: Gwiazdy rocka w Ante Radio. Ante Radio, najlepszy rok na świecie. Reklama. Teraz w RTV Eura GD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wygenerowano z AI.

0: 6 i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W MediaExpert taniej masz.
2: Castorama.
3: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
2: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. Tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz tu aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
3: Castorama. Razem najlepiej.
4: Akcja trwa do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Nowy sezon, ta sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
2: Poznań, płatność zakończona.
3: Kraków, ruszamy dalej.
4: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.

0: teraz z okazji 23. urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
2: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

0: do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły w tym ograniczenia w regulaminie na Allegro.
1: Po reklamie.
2: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Placebo. YouTube. Lenny Kravitz. Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
3: Służby badają latający obiekt niewiadomego pochodzenia na plaży w Karwi. Rosyjską ropę dla świata, zapowiada Donald Trump. Alkohol coraz mocniej wychodzi z mody. Ponad połowa Polaków ogranicza spożycie.
2: Prawda Antyradia.
3: Minęła 12. Mieszko Drescher, zapraszam. Wojsko bada UFO na plaży w Karwi. Znaleziono tam niezidentyfikowany obiekt latający. Zagrożenie chemiczne, radiologiczne i obecność materiałów wybuchowych zostały wykluczone. Teraz trwają badania pod kątem materiałów biologicznych. Po nich obiekt ma być zabrany do dalszych badań.
2: Prawda Antyradia.
3: Rosyjska ropa już nie ma za zadanie obniżać cen na stacjach paliw w USA. Teraz Donald Trump mówi, że dogadał się z Putinem dla świata. I to dla świata mają być te zapasy, które według ekspertów są za małe nawet dla samych Stanów Zjednoczonych.
2: Prawda Antyradia.
3: Porozumienie paliwowe USA z Rosją jest bardzo ryzykowne, ocenia tymczasem włoska premier. Giorgia Meloni mówi, że wzrost cen paliw wynika z wojny w Iranie, a nie konfliktu na Ukrainie. Ostrzegła jednocześnie, że jeśli Ukraina przestanie się bronić, do Europy może wrócić sowiecki imperializm.
2: Prawda Antyradia.
3: Ruszyły prace nad budową ronda o zbiegu ulic Kotlarskiej, Podgórskiej i Stachowskiego w Krakowie. Prace zostały podzielone na 3 etapy. Pierwszy potrwa do 13 grudnia, zapowiada Krzysztof Wojdowski z Zarządu Dróg.
4: Będzie możliwy przejazd przez to rondo od strony ulicy Gęsiej, czyli od strony galerii do ulicy Kotlarskiej. Natomiast jeżeli ktoś chce zjechać z mostu Kotlarskiego w tamten rejon, to tutaj objazd wyznaczono generalnie przez rondo Grzegorzeckie.
3: Prace potrwają do połowy marca przyszłego roku. Na budowę miasto nie wyda ani złotówki, bo inwestycje prowadzi budujący w sąsiedztwie deweloper.
2: Prawda Antyradia.
3: Ponad połowa Polaków w ciągu ostatniego roku albo ograniczyła picie alkoholu, albo w ogóle z niego zrezygnowała. Najczęściej dla zdrowia, ale odpowiedzi kobiet i mężczyzn trochę się różnią, mówi Maja Raczyńska z Rankomat.pl.
5: Kobiety deklarowały częściej, że ważne jest dla nich zdrowie. Tymczasem mężczyźni wskazywali na kwestie finansowe, powoływali się także na inne obowiązki i prowadzenie samochodu.
3: Najmłodsi między 18 a 39 rokiem życia coraz częściej mówią o stylu życia bez alkoholu.
2: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
3: Deszczowo na Pomorzu i w Zachodniopomorskiem, kropi też od Mazowsza po Małopolskę. Słońce wychodzi tylko miejscami na północnym zachodzie. W ciągu dnia opady też na Mazurach, na termometrach w granicach 14-15 stopni w zachodniej Polsce. Na wschodzie raczej poniżej 10. Jutro może przelotnie popadać od Olsztyna przez Warszawę po Kraków i Rzeszów.
2: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.
6: Sponsorem programu jest japoński producent pomp ciepła marki Daikin. www.daikin.pl.

0: Mexico City!
1: Ostry dyżur w Antyradio.
2: 12 minut po godzinie 12 słuchają Państwo Antyradia. No chyba nikt nie miał wątpliwości, jaka to kapela z nowym numerem się pojawiła. To oczywiście Rammstein. Proszę Państwa, przechodzimy do rozdawnictwa. W ogóle to mamy grunge'owy tydzień w Antyradio. 35 lat stuknęło, jak to napisano, od premier absolutnych klasyków w gatunku, w tym Pearl Jamu, Nirvana czy Soundgarden. No mamy dla Państwa grunge'owe płyty oraz koszulki od firmy Nighty The Original, marki związanej z kulturą grunge'u i skate. Proszę Państwa, ja jutro będę miał taki zestawik grunge'owy, ale dziś mam do oddania 3-2-osobowe zaproszenia na koncert God Save the Queen 17 października, Arena Ursynów, Warszawa. Osoby zainteresowane tymi zaproszeniami przygotowują mail pod adres ostry@antyradio.pl. Jak zwykle czekają Państwo na pytanie, które padnie bardzo, bardzo niedługo.

0: na piękność wielkiej dzieła Mountain. Proszę Państwa, zadałem Państwu pytanie na intencję rozdawnictwa. Znaczy nie zadałem jeszcze pytania, właśnie nie zadam. Chodzi mi o trzydwuosobowe zaproszenia na koncert God Save the Queen 17 października, Arena Ursynów Warszawa. W tym maile, jak myślę, Państwo przygotowali pod adres ostry@antyradio.pl. W temacie maila proszę wpisać odpowiedź, jak nazywała się punkowa kapela, która wykonywała nieco obrazoburczy utwór o tytule God Save the Queen. Proszę wpisać nazwę tej kapeli w temacie maila i zaczekać na efekt Państwa działania.
1: Hello, I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
2: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
3: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antaradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
5: Sponsorem programu był japoński producent pomp ciepła marki Daikin. www.daikin.pl.
6: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
7: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
8: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
9: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
10: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
11: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
14: Panie Pascalu,
15: tak?
14: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
15: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko dwa dni przeceń na urodziny w Media Expert.
14: A to pędzę, lecę, pa!
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
17: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
18: Pokaż!
17: Gigalinie! Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach!
18: A ile tych linii?
17: Giga!
18: No to będzie Giga Challenge! Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto! Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych! Dołącz do graczy drapaczy!
19: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
20: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
21: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
20: A co to znaczy CCD?
21: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
20: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D. Od Oleofarm.
22: Chcesz mieć pewność, że twój Ford jest serwisowany tak, jak należy?
0: Dzięki Ford Economy Service możesz liczyć na profesjonalną obsługę samochodu, oryginalne części i opiekę ekspertów w przystępnej cenie. Teraz usługa Motorcraft Service dostępna u autoryzowanych serwisów Forda już od 399 zł. Zadbaj o swój samochód i ciesz się spokojem na każdej trasie. Wybierz sprawdzoną jakość i doświadczenie. Umów się na serwis już teraz na Ford.pl.
1: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI! Poznaj nasze hity First Minute na lato 27, Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI!
22: Klub Stodoła zaprasza na rokową jesień koncertową. Legendarne zespoły polskiej sceny muzycznej. 15 października Happy Set, 5 listopada Hołk i Waluś Kraksa Kryzys, 6 i 7 listopada Kult, 12 listopada John Porter, 20 i 21 listopada Kult, 27 listopada Ira, 28 listopada T-Law, 29 listopada Kasia Kowalska, 4 i 5 grudnia Jam, 11 grudnia Mysłowic, 15 grudnia Robucki i Normalni Ludzie. Bilety dostępne na ticketclub.pl. Rokową jesień w klubie Stodoła. Poleca Antyradio.
23: Z PKO Bankiem Polskim kup sobie auto na automarket.pl.
24: Był sobie samochód bezwypadkowy, z małym przebiegiem i...
25: Piękna historia, ale czy prawdziwa?
23: O tym opowie zweryfikowana historia pojazdu. Na automarket.pl masz ją za darmo.
25: Za darmo to uczciwa cena.
23: Kup sobie auto na automarket.pl, a pożyczkę możesz wziąć w PKO Banku Polskim. RRSO 9,94%. PKO. Twój bank polski. Właścicielem automarket.pl jest PKO Leasing S.A. PKO Bank Polski S.A. uczestniczy w sprzedaży. Komunikat nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. RRSO rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla przykładu reprezentatywnego. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
26: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko do środy z kartą Moja Biedronka. Pistacje prażone Bacador 250 gramów. Solone i niesolone. Jedne plus jedne gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. A do tego słodki upominek na Dzień Nauczyciela. Wszystkie praliny. Także jedne plus jedne gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
27: Po reklamie.
28: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

Państwa w związku z rozdawnictwem zaproszeń na koncert God Save the Queen 17 października Arena Ursynów Warszawa. Zadałem Państwu pytanie, jak nazywała się kapela punkowa, która wykonywała utwór o tytule God Save the Queen. W obrazobójczy nieco sposób. To Sex Pistols, oczywiście podobno wielbiciele królowej i w ogóle monarchii, sprali tam paru panów z kapeli, między innymi Steve'a Viciousa. Proszę Państwa, pani Katarzyna B., pani Karolina, pani Ewelina Eś i pani Kamila M. otrzymują te dwuosobowe zaproszenia. Panie dzisiaj rządzą. No i bardzo dobrze. Rodaczki, rodacy, jedziemy dalej z Antyradiem w kierunku godziny 13.

0: proszę Państwa, Tomek Kasprzyk dorzucił już pod kocioł lokomotywy. Jak mnie mam za chwilkę, pojawi się w Antyradium, a Aleksander Ostrowski po zakończeniu swoich działań mówi do usłyszenia, rodaczki. No i oczywiście rodacy.
1: Hello everyone, Corey Taylor here from Slipknot.
2: This is Brandon Flowers.
3: Hi everybody, this is Dexter.
4: And I'm Noodles, we're from The Offspring, and you're listening to Antiradio.

0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi.
1: Twój świat pełen jest chaosu i zakłóceń. Dlatego w Antyradiu stworzyliśmy unikalną technologię najczystszych intencji, rozrywki i dźwięków, zwaną Hi-Fi, którą codziennie w godzinach porannych prezentują Sandra Hajduk i Michał Filigurski. Hi-Fi. Najczystsze brzmienie poranka. Codziennie w Antyradiu. Dla wszystkich radiofili.
0: Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Teraz w RTV Eura JD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
3: Phonix Ból Uszu Max.
2: Słucham?
3: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
2: Phonix Ból Uszu Max?
3: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Fachowcu, wykonawco, korzystasz z produktów Ceresit? Wpadaj do Castoramy po klej żelowy Ceresit CM16, grunt Ceresit CT17 i inne sprawdzone produkty. Tylko teraz za każde 300 zł wydane na produkty Ceresit dostaniesz aż 100 zł zwrotu na kupon i do tego Twój rabat Castopro. Castorama Castopro. Wspieramy fachowców na 100%. Akcja trwa do 27 października w sklepach stacjonarnych Castorama tylko w programie Castopro. Szczegóły w regulaminie na castorama.pl.
9: Ladies and gentlemen, szykuje się prawdziwa metalowa rebelia. Acid Drinkers w trasie Old Iron Biceps Tour. Are You a Rebel? Pump the Plastic Heart czy Poplin Twist w nowych odsłonach. Katowice, Gdynia, Wrocław, Warszawa. Widzimy się pod sceną? Bilety na visualproduction.pl. Poleca Antyradio.
10: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.

0: Swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz. Niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Tato, z czego były pierwsze książki?
2: Z glinianych tabliczek?
1: To jak wtedy zaginali rogi?
3: Czytanie procentuje ciekawością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
4: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
7: 18,47, 12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
8: To ja też chcę. 24,39.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Jak kupują Orły oszczędzania? Przebojowo!
11: Bo teraz w Orzeł na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
12: Po reklamie.
13: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Powiadamianie o zagrożeniach po nowemu. Zmiany w przyszłym roku. Proces dotyczący wysadzenia Nord Stream startuje w Hamburgu. Pierwsze od 60 lat mieszkania komunalne powstały w Świętochłowicach.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 13. Mieszko Drescher, zapraszam. Nowy system powiadamiania o zagrożeniach od przyszłego roku. Polacy mają być ostrzegani bezpośrednio przez nadajniki sieci komórkowych, bez konieczności rozsyłania milionów SMS-ów. W MSWiA podpisywane jest dziś porozumienie z operatorami komórkowymi dotyczące wdrożenia technologii Cell Broadcast, zapowiada wiceszefowa resortu Magdalena Roguska.
2: To jest kolejny element, który będziemy mieli jako ten, który będzie służył alarmowaniu, powiadamianiu września przyszłego roku, więc to jest bardzo ambitne, bardzo szybki czas, niecały rok, a rzeczywiście zadań jest bardzo dużo.
0: Koszty systemu w przeważającej części poniesie państwo.
1: Prawda Antyradia.
0: Proces dotyczący wysadzenia Nord Stream startuje w Hamburgu. Rurociągi dostarczające gaz z Rosji do Niemiec wyleciały w powietrze jesienią 2022 roku. Przed sądem odpowiada za to 49-letni Ukrainiec, który miał też brać udział w atakach na bałtyckie gazociągi w pobliżu duńskiej wyspy Bornholm. Inny z domniemanych ukraińskich dywersantów, Wołodymyr Rzec, przebywa teraz w areszcie śledczym w Chorwacji i możliwe, że zostanie przekazany wkrótce Niemcom. Ten mężczyzna został zatrzymany wcześniej w Polsce, ale sąd odmówił wydania go sąsiadom.
1: Prawda Antyradia.
0: Przelew na kolejne niemal 3 miliardy euro trafił na Ukrainę. Komisja Europejska wypłaciła pieniądze na zakup dronów, rakiet, systemów obrony przeciwlotniczej czy urządzeń do zakłócania łączności. Pieniądze pochodzą z unijnej pożyczki dla Kijowa w wysokości 90 miliardów euro. Tylko do końca roku Ukraina ma jeszcze do dyspozycji prawie 30 miliardów euro.
1: Prawda Antyradia.
0: Po 60 latach powstały nowe mieszkania komunalne w Świętochłowicach. Budowa się zakończyła, a pierwsi lokatorzy odebrali klucze.
3: Na nowym osiedlu przy ulicy Śląskiej w Świętochłowicach powstało ponad 70 mieszkań. Praktycznie wszystkie mają już swoich najemców. Są to lokale urządzone pod klucz. Każdy posiada balkon lub taras oraz komórkę lokatorską. Zostały wybudowane w ramach społecznej inicjatywy mieszkaniowej Śląsk. Dlatego też uprawnieni najemcy mogą ubiegać się o dopłaty do czynszów w ramach programu Mieszkanie na start. W kolejnym etapie inwestycji wybudowanych zostanie kolejnych 38 mieszkań.
1: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Deszczowo na Pomorzu i w zachodniopomorskiem, kropi deszcz od Mazowsza po Małopolskę, słońce wychodzi miejscami na północnym zachodzie. W ciągu dnia opady też na Mazurach, na termometrach w granicach 14-15 stopni, na zachodzie, na wschodzie raczej poniżej 10. Jutro może przelotnie popadać od Olsztyna przez Warszawę po Kraków i Rzeszów.
1: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.
4: Sponsorem programu jest Streamsoft, producent systemów ERP dla firm. Streamsoft.pl.

0: The Hollers.
1: Lokomotywa w Antyradiu.
0: Drive. Prosto z zestawienia listy przebojów Turbo Top. Bardzo jestem ciekaw, na którym miejscu dzisiaj będą. Przekonamy się wspólnie o tym, słuchając Antyradia po godzinie 20. A na razie 12 minut po godzinie 13. Tomasz Kasprzyk, witam w dzisiejszej Lokomotywie w Antyradiu w środę 14 października. Ależ się dzieje. Guns N' Roses podobno robią sobie przerwę od koncertów. Ian Hill stwierdził, że nie był w stanie grać na basie w Judas Priest, no i niestety musiał odejść. Powstaje film o legendarnym koncercie Michaela Jacksona na Super Bowl. No i podobno, nie wiem czy to prawda, ale sprawdzę zaraz, niejaki Yngwie Malmsteen, ta legenda gitary, dostał ofertę gry w zespole wokalisty Van Halen. Zaraz sprawdzę i za chwilę wszystko wam wyjaśnię. Tomasz Kasprzyk, kłaniam się.
1: Lokomotywa w Antyradiu.
0: No i przypominam, że cały czas w Antyradio trwa tydzień. Grunge'owy tydzień. I w związku z tym będę miał dla was dzisiaj także grunge'owe i około grunge'owe niespodzianki. Nie oddalajcie!

0: Tak zwany wspomnień czar w Rokomotywie w Antyradio. Pięknie, Manam, Buenos Aires sprzed lat. Dziś także płyta, która znajduje się w tych zestawieniu płyt, które ewidentnie kojarzą się z muzyką grunge'ową, bo grunge'owy tydzień w Antyradio trwa w najlepsze. Pearl Jam, Gigatron dzisiaj będzie do wzięcia i do tego jeszcze dorzucę koszulkę Night in the Original, więc jeżeli jesteście chętni, nie oddalajcie się od Antyradia.
1: Dla Państwa Lech Janerka.
2: Hey guys, this is Sharon from Williams Station.
3: Hey, this is Michael from Queens of the Stone Age and you're listening to Antyradio, the best rock station in Poland.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
5: Sponsorem programu był Streamsoft, producent systemów ERP dla firm. Streamsoft.pl.
4: Antyradio. Najlepszy rock na świecie.
6: Autopromocja. Nie hańbi.
4: Trwa grunge'owy tydzień w Antyradiu. Wyciągnij z szafy graciaste koszule, kardigany i przetarte dżinsy. A do tego słuchaj Antyradia i zgarnij płyty oraz kultowe grunge'owe koszulki. Szczegóły na antenie i w naszych mediach społecznościowych. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Crazy Train Ozziego? A może lokomotywa z ogłoszenia Perfektu? Nieważne, którym torem jedziesz, wagony najlepszego rokowego towaru codziennie dowodzi Rokomotywa Antyradia. Nad jej ruchem czuwają najlepsze rokowe składy, a dyżur pełni Tomasz Kasprzyk. Rokomotywa w Antyradiu. Codziennie po 13:00. Przestaw się na rokowe tory.
6: Autopromocja. Nie hańbi.
7: Reklama. Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
8: Tak, załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
9: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
10: Netto przedstawia.
11: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
12: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
11: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
12: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
11: To może zapraszamy?
12: Dobre!
13: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
14: Za mnie.
15: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
16: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś ptasie mleczko Wedel 340 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback.
17: Carrefour w sumie najlepszy jest.
18: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennych. Aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
14: Castorama.
19: Teoria
14: i praktyka.
19: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
14: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
20: Radość życia w Austrii zaczyna się od pierwszego skrętu na stoku i kroków w świeżym alpejskim śniegu. Zapraszamy do Altenmarkt Zauchensee. Dwie miejscowości, jeden wyjątkowy zimowy wypoczynek. Czeka aż 210 km tras narciarskich dla każdego, a po dniu pełnym wrażeń relaks w termach. Zaplanuj swój zimowy urlop już dziś. Altenmarkt Zauchensee. Wspomnienia, które zostają na dłużej. Więcej na austria.info/zima.
21: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
22: Po reklamie.
23: Antyradio. Gramy najlepszy rok.
24: Black Hole Sun, won't you come?
23: Three Days Grace. Simple Plan. Jam.

Hity Radio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

wspomnieć czar. Kto był na koncercie P.O.D. na Poland Rock Festiwalu, to wie, o czym mówię. Mam nadzieję, że jeszcze się z nimi spotkamy. I to nie raz. Lubią przyjeżdżać do Polski, to wiem. Tymczasem w 1988 roku, 14 października, grupa Def Leppard została pierwszym wykonawcą, któremu udało się sprzedać ponad 5 milionów sztuk dwóch kolejnych albumów. Były to Pyromania i Hysteria, które notabene stały się najbardziej kasowymi albumami, osiągając łączną sprzedaż ponad 20 milionów egzemplarzy na świecie. No i dostarczając naprawdę ile? 5-6 nawet przebojowych singli. Jeden z nich już teraz w Rokomotywie w Antyradio.

0: Piękny koniec tej godziny rokomotywy w Antyradio. Within Temptations z Chrisem Jonesem. Zbliża się 14, za chwilę Prawda Antyradia.
1: Hi, this is John Bon Jovi.
2: Hey everybody, this is Lizzie Hale from Hailstorm and right now you're listening to Antyradio.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Radość życia w Austrii zaczyna się od pierwszego skrętu na stoku i kroków w świeżym alpejskim śniegu. Zapraszamy do Altenmarkt Zauchensee. Dwie miejscowości, jeden wyjątkowy zimowy wypoczynek. Czeka aż 210 km tras narciarskich dla każdego, a po dniu pełnym wrażeń relaks w termach. Zaplanuj swój zimowy urlop już dziś. Altenmarkt Zauchensee. Wspomnienia, które zostają na dłużej. Więcej na austria.info/zima.
6: Panie Pascalu,
7: tak?
6: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
7: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko dwa dni przeceń na urodziny w Media Expert.
6: A to pędzę, lecę, pa!
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: Hej. Tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
13: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
14: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
13: Czyli frosty kupiłeś?
14: Prościej się nie da.
15: Naturalne składniki. Bez dodatków do żywności. Frosta. Smaczna i prosta.
16: Janie, skarpeta na pieniądze.
17: Się rozpadła.
16: Noż do stu.
17: Nie do stu, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
18: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
6: Blik.
7: Pani Barbaro, a gdzie kupić
6: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
7: No dobrze, a taki fajny prezent...
6: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
6: Na mediaexpert.pl.
19: Włączamy niskie ceny.
20: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w mini formie. Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
21: Neonet, Neonet.
22: To korzyści pełen sklep.
21: Tort już jest, gości rój. Święto nasze, rabat twój.
23: Świętuje urodziny, a prezenty są dla Ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet.
21: Neonet.
24: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI! Poznaj nasze hity First Minute na lato 27, Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI!
0: fachowcu, wykonawco, korzystasz z produktów Ceresit? Wpadaj do Castoramy po klej żelowy Ceresit CM16, grunt Ceresit CT17 i inne sprawdzone produkty. Tylko teraz za każde 300 zł wydane na produkty Ceresit dostaniesz aż 100 zł zwrotu na kupon i do tego twój rabat CastoPro. Castorama CastoPro. Wspieramy fachowców na 100%. Akcja trwa do 27 października w sklepach stacjonarnych Castorama tylko w programie CastoPro. Szczegóły w regulaminie na castorama.pl.
1: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
2: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
3: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
4: Lidl, to się opłaca.
25: Różni pracownicy, różne potrzeby. W Play łatwo dopasujesz ofertę do każdego z nich i nie przepłacisz. Dobierz różne taryfy dla siebie i swojego zespołu w ramach jednego konta. Przy przeniesieniu dwóch numerów, jeden już od 35 zł miesięcznie po rabatach. Zmieniamy wyzwania w rozwiązania.
26: Play. Rozwiązania dla biznesu.
27: Po reklamie.

0: Zarzuty dla 5 osób za nieprawidłowości w ZOO Łączna na Dolnym Śląsku. Najem krótkoterminowy już prawie uregulowany. Teoretycznie tajemniczy obiekt latający z plaży w Karwi już nie taki tajemniczy.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 14. Mieszko Drescher, zapraszam. 5 osób z zarzutami w sprawie znęcania się nad zwierzętami w prywatnym ZOO Łączna w dolnośląskim Mieroszowie. Według prokuratury zaniedbywanych było ponad 550 zwierząt. Nie miały odpowiednich warunków żywienia i opieki weterynaryjnej. Jak na razie zabranych stamtąd zostało kilkadziesiąt okazów. Sprawa ciągnie się od ponad pół roku po zawiadomieniu od aktywistów. Właściciel ogrodu Marcin Nowaczek przekonuje w oświadczeniu, że ogród jest zatwierdzony przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska i przechodzi cykliczne kontrole.
1: Prawda Antyradia.
0: Sejm uchwalił przepisy, które mają ułatwić regulowanie kwestii najmu krótkoterminowego. Samorządy będą mogły uchwalić strefy bez mieszkań dla turystów. Zakazać na swoim terenie będą mogły też wspólnoty i spółdzielnie. Teoretycznie, bo w praktyce trzeba będzie połowy głosów, mówi Barbara Bugaj z Sonar Home.
2: W praktyce spółdzielczej, gdzie frekwencja na walnych zgromadzeniach wynosi często od kilku do kilkunastu procent, zdobycie głosów bez względu na jej większości wszystkich członków spółdzielni graniczy z cudem.
0: Ustawa musi jeszcze przejść przez Senat i zostać podpisana przez prezydenta.
1: Prawda Antyradia.
0: UFO znalezione na plaży w Karwi to polski dron zestrzelony podczas ćwiczeń na poligonie. Tak mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz i uspokaja, że tym razem to nie była żadna rosyjska prowokacja. Same ćwiczenia były kilka tygodni temu, a do zestrzelania doszło nad wodą. Bałtyk wyrzucił sprzęt dopiero teraz.
1: Prawda Antyradia.
0: Gliwice smakują. To nowy festiwal kulinarny, który do niedzieli potrwa, a jakże w Gliwicach. Restauracje, bary, puby i kawiarnie serwują w tym czasie specjalne dania lub zestawy inspirowane jednym motywem przewodnim. Co nim jest, mówi współinicjator akcji Wojciech Kaczmarczyk.
3: Zaczęliśmy od motywu związanego z Gliwicami, gliwickim rynkiem, czyli Neptunem. No i tutaj jest ta inspiracja dość szeroka. Nie stawiamy jakichś ram, że to musi być związane z morzem, z wodą. Jakkolwiek inspiracja może być nawiązująca właśnie do Neptuna.
0: W akcji Gliwice smakują bierze udział ponad 30 lokali gastronomicznych. Jedzący zbierają pieczątki i odbierają gadżety.
4: Sponsorem programu jest Bank Millennium, oferujący konto Mój Biznes.
0: Grzmi na styku Mazur, Kujaw i Mazowsza. Deszczowo na Pomorzu, w zachodniopomorskim i miejscami na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Na zachodzie w granicach 15-16 stopni, na wschodzie raczej do 10. Jutro pochmurno z przelotnymi opadami. Na wschodzie, na zachodzie może wyjść słońce. W piątek słonecznie już w całej Polsce.
4: Sponsorem programu był Bank Millennium, oferujący konto Mój Biznes.
1: Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk. Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: Coś mi mówi, że już niedługo latareczki z telefonów pójdą w ruch na warszawskim torwarze przy tym nagraniu. Europe już niebawem, a bilety w Antyradio.
1: Lokomotywa w Antyradio.
0: W swoim czasie oczywiście. Tymczasem 13 minut po 14. Tomasz Kasprzyk, witam w drugiej odsłonie naszego dzisiejszego wspólnego spotkania w Lokomotywie w środę 14 października. Nie wiem, czy o tym mówiłem, ale warto przypomnieć, że grupa Dead Daisies ma nowego wokalistę. Dead Daisies rozpoczynają kolejny rozdział swojej historii, albowiem nowym wokalistą zespołu został niejaki Kelly Hansen, przez dwie dekady śpiewający w grupie Foreigner. John Corabi, wcześniejszy wokalista, odszedł od zespołu, to wiadomo, i to o tym już mówiliśmy tuż po wakacjach tego roku. Natomiast odświeżona grupa zaprezentowała pierwszy singiel, no i z tego co wiem, ostro pracują nad nowym albumem i szykują się naprawdę do wielu koncertów w nadchodzącym 2027 roku. Jest pewne także, że wpadną do Polski, no bo uwielbiają koncertować w naszym kraju, ale i my lubimy, jak The Daisies przyjeżdżają, bo to fajne chłopy. Mieliśmy okazję się spotkać oczywiście na Poland Rock Festiwalu, między innymi oczywiście. Natomiast a propos nowego nagrania, to utwór zatytułowany Lift Me Up, który teraz pojawi się na antenie Antyradia w Lokomotywie jako nówka sztuka i mam nadzieję, że na Turbotopie wkrótce będzie wysoko.
1: Lokomotywa w Antyradiu. To jest nowość w Antyradiu.

0: lekko, zwiewnie i przyjemnie. No Rain, Blind Melon w Lokomotywie w Andzie Radio. A już za kilka chwil będzie szansa, żeby zdobyć nagrody, zdobyć płytę grunge'ową i koszulkę.
1: Hey, this is Mike from Royal Blood.
2: Hey, this is Sam from Greta Van Fleet.
3: Hi, I'm Jack White.
4: And I'm Brendan Benson.
5: We're the Raconteurs and you're listening to Anti Radio.
6: Gwiazdy rocka w Anti Radio. Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Anti Radio. Najlepszy rok na świecie. Reklama. Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
10: Zapytaliśmy panią Cylinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
11: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
10: Od czwartku pomarańcze tylko 3,99 za kilogram, a schab wieprzowy bez kości z Lady kilogram jedynie 9,99, 5 kilo na osobę. Kaufland.
12: 18,47, 12.
13: Co liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
13: To ja też chcę. 24, 39.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Has. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1+1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
17: Panie Pascalu,
18: tak?
17: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
18: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 2 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
17: A to pędzę, lecę, pa!
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
20: Media Expert, taniej masz!
21: Europe, The Final Countdown. Legenda rocka na żywo w Warszawie. 20 października, co z Torwar. Zespół wykona kultowy album The Final Countdown w całości. Gość specjalny The Damn Truth. Bilety na livenation.pl. Poleca Anti Radio.

0: 33 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz. Niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Chcesz mieć pewność, że Twój Ford jest serwisowany tak jak należy? Dzięki Ford Economy Service możesz liczyć na profesjonalną obsługę samochodu, oryginalne części i opiekę ekspertów w przystępnej cenie. Teraz usługa Motorcraft Service dostępna u autoryzowanych serwisów Forda już od 399 zł. Zadbaj o swój samochód i ciesz się spokojem na każdej trasie. Wybierz sprawdzoną jakość i doświadczenie. Umów się na serwis już teraz na Ford.pl.
2: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
3: Miałem dość pracy, która nie dawała mi satysfakcji. Chciałem robić coś ważnego. Pomagać, rozwijać się i mieć realny wpływ na bezpieczeństwo kraju i moich najbliższych. Dlatego wybrałem Wojsko Polskie. Tu zdobyłem konkretne umiejętności. Poznałem ludzi, na których zawsze mogę liczyć. Ty też możesz zostać jednym z nas. A jeśli właśnie kończysz szkołę podstawową, możesz rozpocząć swoją przygodę w klasie wojskowej. Wybierz swoją drogę. Wybierz Wojsko Polskie. Szczegóły na zostańżołnierzem.pl lub w wojskowych centrach rekrutacji.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Po reklamie.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

Ciekawe, jaki Janek Borysewicz ma patent na to, żeby nie zapomnieć swoich utworów sprzed lat. Ja wiem, no, on napisał, to wszystko powinien wiedzieć, ale mimo wszystko, no, tyle lat minęło, a on cały czas to ma w łapach. No i się nie pomylił. Skubanek. Gratuluję. Tymczasem, jeżeli chodzi o legendę gitary, właśnie, dzisiaj mi rocznica, kiedy w 2004 roku Ericowi Claptonowi zabrali prawo jazdy, bo pędził z prędkością 250 na godzinę. 750 euro musiał zapłacić, ale policja zrobiła jedną ciekawą rzecz. Wszyscy, ale wszyscy sobie z nim zrobili potem zdjęcie.

chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: kocham cię i strachy na lachy na zamknięcie tej części Lokomotywy w Antyradio. Lecz nim ją zamkniemy, piekielnie trudne pytanie. Już pojawiło się coś z repertuaru Pearl Jam dzisiaj w programie. Z jakiej płyty pojawił się utwór? Dajcie znać. Kasprol@antyradio.pl. Odwiężę się płytą Pearl Jam Gigatron i dorzucę jeszcze do tego koszulkę Night in the Original. Czekam. Kasprol@antyradio.pl.
1: This is Brian from AC/DC.
2: Hey, you guys, it's Beth Hart.
3: Hi, everybody, this is your metal god, Rob Halford from Judas Priest, and you're listening to the one and only Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja Nie hańbi. Trwa granczowy tydzień w Antyradiu. Wyciągnij z szafy graciaste koszule, kardigany i przetarte dżinsy. A do tego słuchaj Antyradia i zgarnij płyty oraz kultowe granczowe koszulki. Szczegóły na antenie i w naszych mediach społecznościowych. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Zadzwońcie po milicję! Rokowe koncerty w klimacie PRL-u. Zagrają Ira, Big Cyc, Sztywny Pal Azji, Chłopcy z Placu Broni, Róże Europy oraz Wanda i Banda. Największe gwiazdy rocka w towarzystwie unikalnych filmów i zdjęć z tamtych lat. Zadzwońcie po milicję w 7 miastach. Katowice, Łódź, Opole, Gorzów Wielkopolski, Wałbrzych, Wrocław i Warszawa. Bilety na visualproduction.pl.
1: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
2: Poznań, płatność zakończona.
3: Kraków, ruszamy dalej.
4: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
0: 20 lat na scenie i nadal uderzają z pełną mocą. Five Finger Death Punch na żywo razem z Lamb of God i Bleed From Within. Five Finger Death Punch 29 stycznia 2027. Atlas Arena Łódź. 20 lat Five Finger Death Punch. Bilety dostępne na livenation.pl. Poleca Antyradio.
5: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
6: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI! Poznaj nasze hity First Minute na lato 27, Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI!
7: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Na niektóre rzeczy warto czekać. Na BMW X3 już dłużej nie musisz. BMW X3 to SUV, który łączy ponadczasowy styl, komfort i technologię, dające prawdziwą radość z jazdy. Wybierz model dostępny od ręki i skorzystaj z promocyjnego leasingu 100%. Lub zamów BMW X3 w wymarzonej konfiguracji już za 2000 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
0: Po reklamie. Antyradio.

0: Niemcy aresztowali potencjalnych sprawców podpalenia stacji Starlink na Mazowszu. Ukraińskie wojsko ma problem z internetem w związku z porozumieniem Trumpa z Putinem. Miejskie meble skatalogowane w Krakowie.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 15. Mieszko Drescher, zapraszam. Areszt dla dwóch Turków podejrzanych o podpalenie stacji bazowej Starlink na Mazowszu. Panowie wpadli w ręce niemieckich służb po tym, jak namierzyły ich polskie. Teraz mają trafić do naszego kraju. Do samego podpalenia doszło niespełna miesiąc temu. Zatrzymana została też 25-latka, która miała im pomagać.
1: Prawda Antyradia.
0: Nie trzeba sabotażystów z Turcji, żeby Starlink przestał działać. Wystarczy Donald Trump. W nocy ograniczono funkcjonowanie internetu i to może być następstwo decyzji amerykańskiego prezydenta. Doniesienia potwierdził doradca ukraińskiego prezydenta Sergii Bezkresnow. Ograniczenia, jak przekazał, spowodowały niepowodzenia wielu ważnych misji. Mowa o tych zamiarach była w oświadczeniu amerykańskiego przywódcy z piątku, kiedy ogłosił, że dogadał się z Putinem na dostawy ropy.
1: Prawda Antyradia.
0: Zamiast zwiedzać domy sąsiadów w poszukiwaniu cukierków, Halloween można spędzić na poszukiwaniu dreszczyku na wyjeździe do miejsc ze straszną historią.
2: Plany na Halloween?
3: W formie zwykłej imprezy ze znajomymi.
4: Będzie mrocznie, robimy stroje.
2: Zamiast kostiumu wiedźmy można założyć strój podróżny i ruszyć na zwiedzanie miejsc strasznych, mówi Katarzyna Houghton z SK.pl.
5: Meksyk oraz amerykańskie lokalizacje związane z procesami czarownic jak Salem czy duchy w Pałacu Wenecji.
2: Gwarancji objawienia duchów nie ma, ale atmosferka będzie.
5: W wielu przypadkach ich straszność nie wynika z samych legend. To przede wszystkim prawdziwa, często bardzo burzliwa historia.
2: Joanna Łuchowska, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: Katalogu miejskich mebli doczekał się Kraków. Dokument zawiera m.in. wzory ławek, stolików czy słupków drogowych. Ma pomóc w uporządkowaniu przestrzeni w mieście i obniżyć koszty, mówi Katarzyna Opałka, miejska ogrodniczka.
6: Mamy nadzieję, że za przykładem innych miast, bo tutaj nie wyważamy drzwi, że absolutnie, że wprowadzanie jakby otwartego katalogu, każdy może wykonać te meble, spowoduje, że te ceny będą bardzo konkurencyjne.
0: Katalog można znaleźć w sieci na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.
7: Pełna Kultura. Zapraszam.
0: Twórca Gęsiej Skórki znów będzie straszyć. Jest zapowiedź filmu The Babysitter na podstawie powieści Roberta Steina. Tego samego, który w latach 90. straszył dzieci gęsią skórką. Fabuła skupi się wokół 16-letniej opiekunki do dzieci, która przyjmuje pracę, pomimo że w okolicy ktoś prześladuje nastolatki. Wkrótce sama zaczyna odbierać telefony z pogróżkami. Premiera w 2020.

0: 1997 roku. Jest zwiastun horroru River. To film o rodzeństwie, które płynie rozsypać prochy ojca, ale łódź się psuje, znika zasięg, a na brzegu czeka zamaskowany zabójca. To pełnometrażowy debiut Joshua Giuliano, który rozkręcił licytację w Toronto. Po premierze na tamtejszym festiwalu Universal i Blumhouse zapłaciły ponad 10 milionów dolarów za prawa do dystrybucji. Premiera w styczniu.
1: Sponsorem programu jest producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
0: Grzmi na styku Mazur, Kujaw i Mazowsza, deszczowo na Pomorzu, w zachodniopomorskim, miejscami na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Na zachodzie w granicach 15-16 stopni, na wschodzie raczej do 10. Jutro pochmurno i z przelotnymi opadami na wschodzie, a na zachodzie może wyjść słońce. W piątek słonecznie w całej Polsce.
1: Sponsorem programu był producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
2: Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

0: podgrzewają atmosferę przed premierą nowej płyty YouTube
1: Silencio.
2: Lokomotywa w Antyradiu.
0: Jeżeli natomiast chodzi o nagranie, które pojawiło się z repertuaru Pearl Jam, dzisiaj w Lokomotywie w Antyradiu, to Państwo nie mieli żadnych wątpliwości. Tak jest. Tak jest. Chodziło o płytę Vitology. Nagroda pofrunęła do Kuby z Łodzi, o ile dobrze pamiętam. To jest, przypomnę, krążek Gigaton zespołu Pearl Jam. Fantastyczna płyta, na której znajduje się m.in. Super Blood, Wolf Moon, co tam jeszcze było? Dance of the Clairvoyants, no i Quick Escape oczywiście. A jeszcze Retrogate, też bardzo udany singiel. Krążek, do którego dorzucam jeszcze koszulkę. Koszulkę fantastyczną z firmy The Nighty Original. Firmy, która ubierała gwiazdy w latach 90. Więc proszę sprawdzić maile. Kuba, powinieneś już dostać zwrotkę. Bardzo dziękuję za aktywność, nie tylko tobie, ale wszystkim. I dla wszystkich informacja. Jutro będę miał dla was zaproszenia na koncert zespołu Europe.
2: Lokomotywa w Antyradiu.
0: To już niebawem, bo dzisiaj 14 października. Jak Europe pamiętam, 20 października pojawią się na warszawskim Torwarze. No i jutro kilka podwójnych, ekskluzywnych biletów będę miał do rozdania w Lokomotywie Antyradio.

0: prawda? Kto był, ten wie. Ale fajnie, łezka się wokół zakręciła. No i cudnie, że zagrali, że podołali, że dali radę, jak to mówią niektórzy. Bo znam takich, którzy trochę wątpili. No ale być może Darek Malejonek i kompania z grupy Hope jeszcze zaskoczą. No, czy tym oryginalnym składem. No miło by było. Żyje w tym mieście nagranie, które powraca jak bumerang w antyradio i powracać będzie. Zresztą mnie to jedyne.
1: Hey, it's Chad Smith from Red Hot Chili Peppers.
2: Cześć, z tej strony Drag Hunter.
3: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antiradio.
4: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rock na świecie. Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Nowy sezon to sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do Twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
11: Radość życia w Austrii zaczyna się od pierwszego skrętu na stoku i kroków w świeżym alpejskim śniegu. Zapraszamy do Altenmarkt Zauchensi. Dwie miejscowości, jeden wyjątkowy zimowy wypoczynek. Czeka aż 210 km tras narciarskich dla każdego, a po dniu pełnym wrażeń relaks w termach. Zaplanuj swój zimowy urlop już dziś. Altenmarkt Zauchensi. Wspomnienia, które zostają na dłużej. Więcej na austria.info/zima.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A Twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
15: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
16: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
15: Od czwartku w Kauflandzie parówki pakowane, kup dwa opakowania, trzecie najtańsze gratis. Nie dotyczy parówek naturalnie tarczyński. A napój jogurtowy Actimel 5,39 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
18: W 29. urodziny Carrefoura promka 1 plus 1 za grosz.

0: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
1: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
0: A co to znaczy CCD?
1: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
0: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D. Od Olo.

0: teraz z okazji 23. urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
2: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Po reklamie.
8: Sponsorem programu jest grupa wydawnicza Filia, wydawca trylogii Marka Stellara, Przeprawa Archipelag i Horyzont.
9: To jest Rock News w Antyradiu.
10: Grzegorz Kornacki, zapraszam. Halloween, drugim headlinerem Mystic Festival. Zespół zagra w przyszłym roku koncert zatytułowany 40 Years Anniversary Show. Europejscy metalowcy dołączą tym samym do rozpiski, w której są już m.in. Faith No More, Lorna Shore czy Watain. Mystic Festival potrwa od 10 do 12 czerwca. Tym razem będzie grał na gdańskiej Letnicy. Nowości od YouTube. Zespół na jutro zapowiada coś. Trzymamy rękę na pulsie. Kolejne Rock Newsy za godzinę.
9: To był Rock News w Antyradiu.
8: Sponsorem programu była grupa wydawnicza Filia, wydawca trylogii Marka Stellara, Przeprawa Archipelag i Horyzont.
9: Rokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

czy ten utwór zagrali w Mexico City. Będziemy wiedzieć, jak będziemy w kinie na koncercie Rammstein Live in Mexico City, albo będziemy mieć płytę. Premiera już niebawem.

0: up the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o nasze dzisiejsze wspólne spotkanie w Rokomotywie w Antyradio, bo powoli, ale bardzo skutecznie zbliża się godzina 16, więc ode mnie to wszystko. Po 16 jak zwykle para z głośników, a ja zamykam dzisiejszy przejazd Rokomotywą, natomiast wrócę jutro jak zwykle po 13. Wielkie dzięki za dzisiejsze spotkanie, dbajcie o siebie, no i do usłyszenia wkrótce. Trzymajcie się, bye bye.

0: everybody. This is Dave Grohl from the Foo Fighters.
1: Hey, what's up, everybody? This is Danny Shuler from Biohazard.
2: Hi, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden. You're listening to Antiradio.
3: Gwiazdy Rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rok na świecie. Reklama.
4: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
5: Tato, co znaczy negocjować?
6: Szukać porozumienia.
5: To ja negocjuję. Jeszcze jeden rozdział.
7: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
8: Cześć, siostrzyczko.
9: Gratulacje.
8: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
9: Ania.
8: Po mamie byłaby z siebie dumna.
9: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
8: Obiecuję.
10: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: Janie, skarpeta na pieniądze.
12: Się rozpadła.
11: Noż do 100.
12: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
13: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
14: Blik.
15: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
16: Netto przedstawia.
17: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
18: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
17: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
18: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
17: To może zapraszamy?
18: Dobre!
16: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
19: Za mnie. Muzyka i głos AI.
20: Co ty

0: D Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko dwa dni przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pani zalecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
1: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
4: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój. A chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
5: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
4: Twoja definicja dobrego snu.
6: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
7: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
6: O, pieskie życie ma smak!
7: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
8: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
9: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
10: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
11: Castorama.
12: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
11: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. Tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz tu aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
12: Castorama. Razem najlepiej.
11: Akcja trwa do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: SUV, który pasuje do twojego stylu? SUVy Forda. Dla miejskich indywidualistów Puma. Wyróżnia się w tłumie, a za kierownicą zachwyca zwinnością. Wolisz klasę, przestrzeń i moc? Wybierz elegancką Kugę. Teraz dostępne od ręki w doskonałej ofercie wyprzedażowej rocznika 2026. W prawdziwym kredycie 0% Ford Drive 50/50. Stylowa Puma już od 42 800 zł, a rodzinna Kuga od 59 900 zł. Dwa SUVy, dwa charaktery. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
14: Po reklamie.
15: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
16: Nauczyciel z Krakowa zatrzymany w sprawie handlu opioidami. Bunkrów nie ma i nie jest fajnie. MSWiA przyznaje, że w Polsce nie ma schronów. Międzynarodowe targi książki wracają w przyszłym tygodniu.
15: Prawda Antyradia.
16: Minęła 16. Mieszko Drescher, zapraszam. Nauczyciel mógł sprzedawać uczniom narkotyki, podobne w działaniu do heroiny. Taką wersję wydarzeń będą potwierdzać prokuratorzy po zatrzymaniu 44-latka z Krakowa. Mężczyzna wpadł w ramach większego śledztwa, które ciągnie się od ubiegłego roku. Zaczęło się od śmierci 4 młodych kobiet, od przedawkowania leków opioidowych. W międzyczasie wpadło 13 osób, w tym anestezjolog ze Śląska, który wystawiał recepty na te środki. Jednym z jego klientów miał być właśnie krakowski nauczyciel.
17: Około 900 opakowań. Po 60 tysięcy samych tabletek.
16: Mówiła anonimowo jedna z krakowskich policjantek. Sprawa jest rozwojowa. Mundurowi podejrzewają, że leki trafiały właśnie między innymi do uczniów. Podejrzany został aresztowany na 3 miesiące.
15: Prawda Antyradia.
16: Ochrona ludności przed bombardowaniem to fikcja w Polsce. W całym kraju mamy tylko około 2000 prawdziwych schronów. Takich miejsc w ogóle nie ma, na przykład w szkołach. Mówi wiceszefowa MSWiA Magdalena Roguska.
18: Jeśli mówimy o schronach, które dzisiaj tutaj miałyby być tą budowlą, którą określamy ustawowo jako schron, to nie mamy takich obiektów. My nie mamy wprost danych, ale będziemy je gromadzić, które pomieszczenia w szkołach nadają się do przystosowania jako schron.
16: Raport resort przekazał do Ministerstwa Edukacji instrukcje dotyczące przygotowania bezpiecznych miejsc w szkołach.
15: Prawda Antyradia.
16: Międzynarodowe targi książki wrócą po raz 29 w przyszłym tygodniu w Krakowie. Będzie wzmocnienie komunikacji miejskiej, która dojeżdża w rejon Hal Expo, zapowiada Sebastian Kowal z ZTP.
19: Ze zwiększoną częstotliwością pojadą takie linie jak 148, 174, 178, 183 czy 578. Dodatkowo 148 będzie jeździła taborem wielkopojennym.
16: Zmiany będą wprowadzone także w targowy weekend. Szczegóły na stronie ZTP.
15: Prawda Antyradia.
16: Raj grzybiarza zlokalizowany. Jest w głębi lasów chińskiej prowincji Yunnan, graniczącej z Wietnamem. Rosną tam dosłownie półmetrowe grzyby giganty o wadze ponad 2 kg.
20: Sponsorem programu jest Streamsoft, producent systemów ERP dla firm. Streamsoft.pl.
16: Chwilowo słonecznie nad Warszawą, ale spokojnie, burza jest już w drodze. Niebawem ma zacząć padać, przelotne opady generalnie w północnej połowie kraju. Na termometrach w granicach 16 stopni w zachodniej Polsce, na wschodzie do 10 i 11. Jutro też pochmurno z przelotnymi opadami na wschodzie, a na zachodzie może wyjść słońce.
20: Sponsorem programu był Streamsoft, producent systemów ERP dla firm. Streamsoft.pl.
15: Para z głośników. Program prowadzą Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn.
21: Sponsorem programu jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Auston.

0: para zgłośników w Antyradiu.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
2: Dzień dobry, to my, para zgłośników, czyli Małgorzata Małgowierzejewska.
1: I Tomasz Ambrożo-Oberty.
2: Kłaniamy się Państwu nisko. W Antyradiu jesteśmy z Wami do godziny 20 i tak sobie buchamy. I co dzisiaj wybuchamy?
1: O matko, czego my tutaj nie wybuchamy? Przede wszystkim wybuchamy dla Was, słuchajcie, bilety na Europe 20 października na Torwarze w Warszawie. Ten koncert się odbędzie. Sprawdzimy też, czy rzeczywiście istnieją tatuaże, które można włączać i wyłączać.
2: O, super! Pojawi się również u nas anioł. Właściwie Stanisław Anioł marki Polska, czyli Barbara Mróz-Gorgoń, która znowu nadaje, wystąpi z prelekcją. A w jakiej sprawie, to Wam na razie jeszcze nie zdradzę. Także bądźcie cierpliwi. Do godziny 20 pojawi się również kalambur. W konkursie ostatni będą pierwszymi. No i gość po 18, ale na razie jeszcze...
1: Na razie jeszcze nie zdradzamy, jak zdążymy, bo teraz znalazłam taką informację, to powiemy Wam, że maleńkie psy mają niecodziennego przodka.
2: O, super. A teraz na pełnej petardzie wjeżdża Evanescence.

0: Autobus życia dalej jedzie, a nieważne jaką komunikacją się poruszacie, czy to zbiorką, czy też stacjonarnie, w biurze, w robocie, ważne, żeby mieć zainstalowaną aplikację Antyradia. Wskazuje odpowiedni kierunek, może nie geograficzny, ale muzyczny na pewno.
1: No to must have jest.
0: Tak.
1: Dobra, teraz słuchajcie, fajna informacja, bo naukowcy stworzyli tatuaże, które można włączać i wyłączać.
0: O, no proszę bardzo, nowa technologia wykorzystuje materiały reagujące na światło, dzięki temu wzór na skórze może stać się widoczny albo zniknąć, i to bez bolesnego usuwania laserem.
1: Wyobraźcie sobie, że rano idziecie do pracy bez tatuażu, a wieczorem na koncert rockowy na przykład macie już cały rękaw.
0: Na razie to rozwiązanie opracowane przez naukowców, a nie usługa dostępna w salonach, ale pokazuje, jak mogą wyglądać ozdoby ciała przyszłości.
1: Największa rewolucja to będzie w tatuażach z imieniem, nie? Tak jak, wiesz, Radosław Majdan swojego czasu zakrywał, a to chyba zresztą wizerunek, a nie imię. Po rozstaniu nie trzeba będzie szukać właśnie wspomnianego przez ciebie lasera, ten tatuaż będzie można wyłączyć jednym kliknięciem. Gdyby jeszcze dało się tak wyłączyć jego matkę.
0: Oj tak.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
3: Hi, I'm Geddy Lee of Rush.
4: Alex Lifeson, also of Rush.
5: Hi, this is Steph from Placebo.
6: Hey, what's up, everybody? This is Joel Madden from the band Good Charlotte, and you are listening to Antyradio.
2: Gwiazdy rocka w Antyradio. Sponsorem programu był właściciel portalu sklepopon.com.

0: Com, dystrybutor opon marki Auston. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Reklama. Teraz w RTV Eura AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Zadzwońcie po milicję! Rokowe koncerty w klimacie PRL-u. Zagrają Ira, Big Cyc, Sztywny Pal Azji, Chłopcy z Placu Broni, Róże Europy oraz Wanda i Banda. Największe gwiazdy rocka w towarzystwie unikalnych filmów i zdjęć z tamtych lat. Zadzwońcie po milicję w 7 miastach. Katowice, Łódź, Opole, Gorzów Wielkopolski, Wałbrzych, Wrocław i Warszawa. Bilety na visualproduction.pl.
2: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
9: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
8: Od czwartku masło ekstra mazurski smak 2,99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. A ser Radamer Serenada z Lady 2,49 za 100 gramów. Kaufland.
10: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D codziennie przez cały rok.
4: Jeszcze tylko dzisiaj. Media Expert D.

0: cenach. Media Expert.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
5: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
6: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany Tobą.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Klub Stodoła zaprasza na rokową jesień koncertową. Legendarne zespoły polskiej sceny muzycznej. 15 października Happy Set, 5 listopada Hołk i Waluś Kraksa Kryzys, 6 i 7 listopada Kult, 12 listopada John Porter, 20 i 21 listopada Kult, 27 listopada Ira, 28 listopada T-Love, 29 listopada Kasia Kowalska, 4 i 5 grudnia Jam, 11 grudnia Mysłowic, 15 grudnia Robucki i Normalni Ludzie. Bilety dostępne na ticketclub.pl. Rokową jesień w klubie Stodoła. Poleca Antyradio.
2: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
3: Po reklamie.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. To jest Rock News w Antyradio.
5: Grzegorz Kornacki, zapraszam. Przerwa w Guns N' Roses. Przerwa od koncertów. Zespół ma w przyszłym roku nie ruszać w trasę, żeby skupić się na pracy nad nową muzyką. Według Slasha materiału jest cała masa. Ten sam Slash wyrusza jednak w świat z Milesem Kennedym i The Conspirators. 9 czerwca zagrają na letniej scenie progresji w Warszawie. Nową płytę szykuje Dream Theater. Zespół oficjalnie potwierdził, że prace już ruszyły. BNDK. Wczoraj w Antyradiu, dziś na scenie warszawskiego klubu Falcon. Więcej koncertów? A proszę bardzo, SBB wystąpi dziś w Filharmonii imienia Karłowicza w Szczecinie, Xandria zagra w krakowskim Zaścianku, a Belfegor w gdańskim Drizzly Grizzly. Kolejne Rock Newsy za godzinę.
4: To był Rock News w Antyradiu. Para z głośników. Program prowadzą Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn.

0: lat Tenton Skeleton, kawałek z ich pierwszej płyty, którą ja bardzo lubię. Bardzo, bardzo. Takie dobre, bo brytyjskie, prawda? To teraz
1: dobre,
0: będzie...
1: Dobre, są zawsze dobre. Brytyjskie też, absolutnie.
0: Okej, okay, dobra. Dobrze, to teraz dobre, bo polskie.
1: O właśnie, teraz wiadomość z przedostatniej chwili. Anioł marki Polska, ja właściwie Stanisław Anioł marki Polska, Barbara Mróz-Gorgoń wraca do gry. Pewnie się cieszycie, wystąpi na Europejskim Forum Nowych Idei w Sopocie.
0: Słynna PR-owczyni podnosi się jak feniks z popiołów, można powiedzieć, i przyjeżdża, żeby opowiedzieć o tradycyjnej chlebowości, przepraszam, żeby opowiedzieć, jak promować markę Polska.
1: No i super. Organizatorzy zaplanowali też oddzielny wykład, który będzie o tym, jak się nie poddawać, wierzyć, że wszystko da się naprawić, szybować wysoko i nie spalić się ze wstydu.
0: O, a kto będzie prelegentem?
1: Konstruktorzy sterowca Graf Zeppelin.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
3: No i w p***u i wylądował. I cały misterny plan też w p***u.
1: Pan zaraz od razu.
0: No właśnie.
1: Nie, no, The Killers może teraz. Somebody told me.

0: nawet jak się jest w robocie, można sobie pozwolić na jakieś niegroźne fantazje. The Struts, Rock and Roll Fantasy, swoją drogą zawsze się zastanawiałem, jak to jest właśnie, jaka to jest rock and rollowa fantazja, jak to jest na rock and rollowca. W butach, w dlanach, nie wiem, w ramonesce. No to już pozostawiam waszej wyobraźni. Słuchacie parę z głośników, powoli zbliża się godzina 17, za chwilę prawda, antyradia, no a potem będziemy mieli bilety,
1: tak.
0: Bilety na Europe, także bądźcie z nami, tym bardziej, że w antyradiu teraz czas na kącik popularno-naukowy, którego autorką jest Małgorzata Wierzejewska.
2: A może powiedz mi coś, czego nie wiem?
3: Małgo wie, czyli nikt nie pytał, ale każdy potrzebował.
1: To autorką to za dużo powiedziane. Ja po prostu wyszukuję informacje, które niektórym są bardzo potrzebne do życia, a niektórym mniej. Ciekawa jestem, jak będzie z tą. Drewno jest prawdopodobnie jednym z najrzadszych materiałów we wszechświecie.
0: No.
1: Wyobraźcie sobie, węgiel, żelazo, diamenty i tak dalej można znaleźć w kosmosie, ale drewno występuje prawdopodobnie tylko na Ziemi. Nie ma za co.
3: Małgo wie, czyli nikt nie pytał, ale każdy potrzebował.
1: Ty, ale teraz nie wiem, bo tam zobacz, było napisane, że węgiel, a drewno, węgiel, drewno.
0: A koks to antracyt. To tyle ja zapamiętałem, także nie wiem. Czerwony jestem teraz ze wstydu.

0: Ty co?
1: A, o matko.
0: To my, para zgłośników, a teraz czas
1: wiesz
0: na to?
1: Wiesz, co mnie zmyliło, nie? No. Że tak podkładu nie ma, to mnie zmyliło. Też
0: straszna
1: w ogóle,
0: cisza.
1: Właśnie,
0: się
1: to przerwijmy ją,
0: to
1: bo ja już miałam swój kącik, to teraz twój kącik.
2: Ostatni będą pierwszy. Czyli Radio Kalambur Dźwiękowy.
1: No, najfajniejszy kącik, w którym ja sobie nie radzę, ale radzicie sobie wy, czyli nasi najlepsi na świecie słuchacze.
0: No, a chodzi o to, żeby odgadnąć, co zagramy dzisiaj na koniec pary zgłośników z Małgo. Przed 20:00 to będzie piosenka, która ma jakiś tytuł, no i trzeba go odgadnąć. Ten tytuł zaklęty jest w kalamburze uleputanym z dźwięków znalezionych na YouTubie. Co jest do wygrania?
1: Do wygrania przede wszystkim jest satysfakcja.
0: I to jest szeroka nagroda, bo to może być satysfakcja finansowa, to może być satysfakcja, no jaka tam
1: jaka sobie
0: wymyślicie, prawda?
1: Tak.
0: Także zapiszcie numer telefonu 321-321-600, bo pod ten numer trzeba będzie dzwonić, a my tymczasem puszczamy wam kalambur po raz pierwszy.
3: O, ja pragnę cię miłować.
4: Jutro, kiedy słońce się schowa, brunet wieczorową porą do ciebie zapuka.
0: A, i co, wiesz już, Małgo?
1: Nie, ja nie wiem. Ja muszę przynajmniej 10 razy posłuchać, to wtedy może coś mi tam się odklei.
0: W kalamburze ukrywa się tytuł piosenki, który trzeba odgadnąć. Jeśli już wiecie, to dzwońcie koniecznie. 321-321-600. Na wszelki wypadek kalambur. Po raz drugi.
3: O, ja pragnę cię miłować.
4: Jutro, kiedy słońce się schowa, brunet wieczorową porą do ciebie zapuka.
1: No, to wiesz, że ja przez ciebie tego nie odsłyszę teraz i będę ta na nucić cały czas będę.
0: A wy nie nućcie, tylko piszcie. Dzwońcie.
1: 321-321-600.
0: Prawda Antyradia za chwilę.
5: Hi, this is Connor from Nothing But Thieves.
6: Hey, what's up, it's Shannon.
7: And this is Sully from Godsmack.
8: Hey, this is Rob.
9: This is James from Metallica.
10: And I'm Lars, and you're listening to Antyradio.
11: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
12: Autopromocja. Nie hańbi. Trwa granczowy tydzień w Antyradiu. Wyciągnij z szafy kraciaste koszule, kardigany i przetarte dżinsy. A do tego słuchaj Antyradia i zgarnij płyty oraz kultowe granczowe koszulki. Szczegóły na antenie i w naszych mediach społecznościowych. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
13: Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
14: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
15: Muzyka i głos AI.

0: Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
3: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: Pieskie życie ma smak!
3: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
4: Gdańsk, tankowanie na Orlenie. Poznań, płatność zakończona.
5: Kraków, ruszamy dalej.
6: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
11: Różni pracownicy, różne potrzeby. W Play łatwo dopasujesz oferty do każdego z nich i nie przepłacisz. Dobierz różne taryfy dla siebie i swojego zespołu w ramach jednego konta. Przy przeniesieniu dwóch numerów, jeden już od 35 zł miesięcznie po rabatach. Zmieniamy wyzwania w rozwiązania.
12: Play. Rozwiązania dla biznesu.
13: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
14: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
15: Muzyka z gry Wiedźmin 3 Dziki Gon zabrzmi na żywo w widowisku Wiedźmin Muzyka Kontynentu. Koncertowa podróż przez świat Geralta z muzyką z kultowej gry, fragmentami rozgrywki, specjalną oprawą wizualną i brzmieniem, które znają miliony graczy. 5 listopada Ergo Arena Gdańsk-Sopot, 6 listopada Tauron Arena Kraków. Wiedźmin Muzyka Kontynentu. Bilety dostępne na eventim.pl.
16: Na niektóre rzeczy warto czekać. Na BMW X3 już dłużej nie musisz. BMW X3 to SUV, który łączy ponadczasowy styl, komfort i technologię, dające prawdziwą radość z jazdy. Wybierz model dostępny od ręki i skorzystaj z promocyjnego leasingu 100%. Lub zamów BMW X3 w wymarzonej konfiguracji już za 2000 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
17: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
18: Po reklamie.
19: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Premier
18: się nie poddaje w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Zapowiada dalszą walkę. Robert Bąkiewicz znów dał popis. Prokuratura go prześwietli. Uregulowanie najmu krótkoterminowego o krok bliżej.
19: Prawda Antyradia.
18: Minęła 17. Mieszko Drescher, zapraszam. Premier Tusk zapowiada stanowcze działania w sprawie awantury o Trybunał Konstytucyjny. Maciej Belek złożył w gabinecie marszałka ślubowanie, po czym pojechał do Trybunału. Tam nie został dopuszczony do orzekania. Według Karola Nawrockiego nie jest sędzią, ponieważ nie złożył przysięgi wobec prezydenta. Donald Tusk krytycznie ocenia jego zachowanie.
20: Prezydent Karol Nawrocki odmawia przyjęcia ślubowania. Zawiesza sam siebie, abdykuje z obowiązków, które nakłada na niego konstytucja.
18: Premier zapowiedział, że prokuratura co się zrobi, żeby nowo wybrani sędziowie mogli zacząć orzekać. Przed samym budynkiem Trybunału zebrali się politycy PiSu i Ruchu Obrony Granic.
19: Prawda Antyradia.
18: Już można się spodziewać, że problemy może mieć Robert Bąkiewicz. Prokuratura wszczęła z urzędu postępowanie sprawdzające. Chodzi o jego przepychanki z policją przed budynkiem Trybunału.
19: Prawda Antyradia.
18: Najem krótkoterminowy pod większą kontrolą. Takie jest założenie ustawy, którą przyjął Sejm. Nowe uprawnienia mają mieć samorządy, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe.
21: Wspólnoty i spółdzielnie będą mogły zablokować wynajmowanie mieszkań turystom, jeśli zagłosuje połowa członków. W przypadku spółdzielni to mało prawdopodobne, ale tu może wkroczyć samorząd, mówi Barbara Bugaj z Sonar Home.
22: Rada gminy bądź rada miasta uzyska prawo do wyznaczania specjalnych stref wyłączonych z najmu krótkoterminowego.
21: O tym, czy ustawa wejdzie w życie, zadecyduje ostatecznie prezydent. Joanna Obuchowska, Antyradio.
19: Prawda Antyradia.
18: Ruszyły prace nad budową ronda u zbiegu Kotlarskiej, Podgórskiej i Stachowskiego w Krakowie. Zostały podzielone na etapy. Pierwszy potrwa do 13 grudnia, mówi Krzysztof Wojdowski z Zarządu Dróg.
23: Będzie możliwy przejazd przez to rondo od strony ulicy Gęsiej, czyli od strony galerii do ulicy Kotlarskiej. Natomiast jeżeli ktoś chce zjechać z mostu Kotlarskiego w tamten rejon, to tutaj objazd wyznaczono generalnie przez rondo Grzegorzeckie.
18: Prace potrwają do połowy marca przyszłego roku. Na budowę miasto nie wyda ani złotówki, bo inwestycje przeprowadzi budujący w sąsiedztwie deweloper.
24: Sponsorem programu jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Auston.
18: Deszcz i burze miejscami we wschodniej połowie kraju, na termometrach w granicach 15 stopni na zachodzie. Na wschodzie raczej do 10, w nocy około 6-7. Jutro w ciągu dnia temperatura raczej wyrównana, w okolicach 14-15 stopni. Na wschodzie może pokropić, na zachodzie przejaśnienia.
24: Sponsorem programu był właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Auston.
19: Para z głośników. Program prowadzą Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn. Sponsorem programu są militaria.pl.

0: z głośników w Amperadiu.
1: 12 minut prawie po godzinie 17 na zegarach. Najwyższy czas, abyśmy odpalili nasz konkurs. Konkurs, w którym do zgarnięcia są bilety na koncert Europe. Dwa podwójne dokładnie. Europe zagra 20 października w Warszawie na Torwarze. I wy na pewno wiecie, ty pewnie Tomaszu też wiesz, oni całkiem niedawno wydali nową płytę i to jest mega sztos.
2: To jest absolutnie sztos.
1: Ja miałam okazję posłuchać, naprawdę jest świetna ta nowa płyta Scandinavian Ice, możemy też słuchać między innymi na antenie Antyradia, prawda? No i będziecie mieć niepowtarzalną okazję, żeby posłuchać tych kawałków na żywo właśnie 20 października.
2: A co trzeba zrobić, żeby wygrać takie bilety? Ano, sprawa jest prosta. Europe to klimat lat 80. Tak. Natapirowane włosy, tak. Wypchane poduszkami ramiona, tak. Skórzane spodnie, wielkie rockowe hymny, mhm. Więc zadanie jest takie.
1: Możesz przenieść jeden absurdalny trend z lat 80. do współczesności. I pytamy was, co przywracacie i dlaczego.
2: No właśnie, piszcie paramaupa antyradio.pl, a my teraz odpalamy sobie Jefferson Airplane.

0: I nóżka trochę chodzi, musicie przyznać.
1: Dwie nawet.
0: Mhm. Wszystkie członki zresztą mogą się poruszać przy dźwiękach najlepszego rocka na świecie. The Offspring już za nami, przed nami Iggy Pop z kultowym kawałkiem Passenger, ale teraz będzie o czym innym.
1: Mhm. Słuchajcie, ja myślałam, że to jakiś fake jest, ale nie jest. Są ludzie, którzy kochają chipsy, prawda? Ja
0: to nie jest fake, tak.
1: Z czasu do nich należałam i jadłam bardzo dużo, ale są też tacy, którzy chcieliby być z nimi nawet po śmierci, prawda?
0: Tak.
1: I właśnie dla nich Pringles przygotował wyjątkową ofertę.
0: Super. Z okazji Halloween marka organizuje w Stanach Zjednoczonych konkurs. Nagroda? Metalowa urna w kształcie puszki, Pringlesów i zapas chipsów na 200 lat.
1: Jest tylko jeden drobiazg, bo trzeba zadeklarować, że po śmierci chce się spocząć właśnie w tej urnie.
0: Kampania nazywa się Last Will and Testament, czyli taka chipsowa wersja ostatniej woli i testamentu. Firma szuka swojego najwierniejszego fana.
1: Pringlesy, ja dobrze pamiętam, mają takie to hasło reklamowe, jak już raz otworzysz puszkę, to nie będziesz mógł przestać,
0: tak.
1: Nie? Chociaż w tym przypadku naprawdę lepiej jej nie otwierać.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
3: Hi, this is Jack White.
4: Hello, this is Martin Murphy.
5: Hey, we're Kings of Leon and you're listening to Anti-Radio.
2: Gwiazdy rocka w Antyradio. Sponsorem programu były Militaria.pl. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Niektóre firmy chcą robić świetne pierwsze wrażenie, inne potrzebują przewieźć cały biznes. Dla jednych i drugich mamy rozwiązanie z gamy Ford Pro. Ford Transit Custom. Gotowy, by reprezentować Twój biznes każdego dnia. Teraz z rabatem do 40 tysięcy złotych i 5-letnim pakietem ochrony gwarancyjnej. Potrzebujesz więcej przestrzeni i możliwości? Jest legenda. Ford Transit. Teraz od 99 tysięcy 900 złotych i w leasingu 102%. Ford Pro. Stworzone z pasji do działania. Zapraszamy do dealerów Forda i na Ford.pl.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: A może Twój wymarzony samochód już na Ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
6: Volkswagen. Panie Pascalu,
7: tak?
6: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
7: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko dwa dni przeceń na urodziny w Media Expert.
6: A to pędzę, lecę, pa!
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką.

0: moje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
1: Netto przedstawia.
2: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
3: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
2: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
3: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
2: To może zapraszamy?
3: Dobre!
4: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej. A polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
5: Za mniej!
6: Ladies and gentlemen, szykuje się prawdziwa metalowa rebelia. Acid Drinkers w trasie Old Iron Biceps Tour. Are You a Rebel? Pump the Plastic Heart. Czy Poplin Twist w nowych odsłonach. Katowice, Gdynia, Wrocław, Warszawa. Widzimy się pod sceną? Bilety na visualproduction.pl. Poleca Antyradio.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Mia! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
10: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
11: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
12: Po reklamie.
13: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. To jest Rock News w Antyradio.
14: Grzegorz Kornacki, zapraszam. 6 lekarzy mówiło, żeby nie robić pożegnalnego koncertu Ozziego Osborna i Black Sabbath, bo to go po prostu zabije. Ozzy stwierdził, że jeżeli będzie to go kosztowało kilka miesięcy, to jest w stanie to zrobić. Tak Sharon Osborne mówi o Back to the Beginning, wielkim wydarzeniu z Birmingham z zeszłego roku. Dziś premiera oficjalnego filmu kinowego. Na razie w Wielkiej Brytanii, w Polsce zobaczymy ten materiał za 2 tygodnie. YouTube, coś szykują. Zespół wrzucił do mediów społecznościowych grafikę z cylindrem i rogami. Towarzyszy temu nieznana jeszcze muzyka grupy i data jutrzejsza. W listopadzie YouTube wydają nową płytę Carnaval de Luz. Kolejne Rock Newsy jutro.
13: To był Rock News w Antyradiu. Para z głośników. Program prowadzą Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn.

0: Antyradio.
1: Tym razem przede mną trzeci i zarazem ostatni studyjny album zespołu Nirvana, wydany we wrześniu 1993 roku. Po wdarciu się wręcz do mainstreamu swoim drugim albumem Nevermind, Nirvana wtedy zatrudniła Steve'a Albiniego, inżyniera dźwięku i dziennikarza muzycznego, który pracował m.in. z PJ Harvey i The Pixies, by poszukał bardziej złożonego i zarazem szorstkiego brzmienia zespołu. No i wkrótce po zakończeniu nagrywania płyty krążyły plotki, że firma nie może wydać tego krążka z powodu właśnie zbyt szorstkiego brzmienia. Ale okazało się, że płyta odniosła wielki sukces komercyjny i krytycy chwalili zespół właśnie za zmianę brzmienia. A krążek osiągnął pierwsze miejsce w zestawieniach płyt i w Stanach Zjednoczonych, i Wielkiej Brytanii. Zaś single takie jak Heart Shaped Box czy All Apologize wdarły się na pierwsze miejsca listy przebojów. Album otrzymał 5-krotną platynę i sprzedał się w ponad 17 milionach egzemplarzy. Nirvana, In Utero. Fragment tej płyty przed nami.
0: Blok z wielkiej płyty w Antyradiu.

0: Proszę nie regulować odbiorników. Słuchacie Antyradia Para z głośników i Karma Police. A już za chwilę u nas
1: Aneta Reda ze Stodoły, czyli z jednego najbardziej znanych muzycznych klubów w Polsce.
0: Tak, który zresztą już ma parę latek na karku, będzie obchodził swoje 70. urodziny, obchodzi. No i o tym, o wielu innych rzeczach sobie porozmawiamy. Będziemy mieli dla was też specjalne zaproszenia na zamkniętą imprezę w Stodole. Ale nim to nastąpi, to jeszcze trzeba przypomnieć kalambur.
1: No oczywiście, że tak. Kalambur, czyli dźwięki uleputane przez Tomasza z różnych ciekawych innych dźwięków, które znalazł on był w internecie. Zobacz, jak to ładnie powiedziałam. I w tym kalamburze zaklęte jest co? Zaklęta jest piosenka, ostatnia piosenka, którą zagramy dziś w parze z głośników.
0: Jeśli chcecie zgarnąć satysfakcję oraz płytę od Antyradia, no to kombinujcie, co to za tytuł, a oto kalambur.
2: O, ja pragnę cię miłować.
3: Jutro, kiedy słońce się schowa, brunet wieczorową porą do ciebie zapuka.
1: I cóż to takiego może być?
0: 321-321-600.
4: Witajcie, para z głośników. Karol z tej strony odgaduje kalambur dzisiejszy.
0: Okay.
4: Ostatnią piosenką będzie Soundgarden, Black Hole Sun.
0: Nie, niestety nie. Fajna propozycja, ale nie. 321-321-600.
5: Myślę, że to będzie Knocking on Heaven's Door, Guns N' Roses.
1: Też nie.
0: Też nie. 321-321-600.
6: Nie no, kalambur to będzie na pewno Peggy Brown.
0: Nie no, pewnie, że nie. Będzie, niestety. Ale bardzo dziękujemy za propozycję i wciąż można odgadywać i walczyć o satysfakcję. Dzwoń się, a za chwilę prawda Antyradia.
7: Hey, this is Tony from Papa Roach.
8: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
9: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antyradio. Destroy!
10: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
1: Volkswagen.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Miałem dość pracy, która nie dawała mi satysfakcji. Chciałem robić coś ważnego. Pomagać, rozwijać się i mieć realny wpływ na bezpieczeństwo kraju i moich najbliższych. Dlatego wybrałem Wojsko Polskie. Tu zdobyłem konkretne umiejętności. Poznałem ludzi, na których zawsze mogę liczyć. Ty też możesz zostać jednym z nas. A jeśli właśnie kończysz szkołę podstawową, możesz rozpocząć swoją przygodę w klasie wojskowej. Wybierz swoją drogę. Wybierz Wojsko Polskie. Szczegóły na zostańżołnierzem.pl lub w wojskowych centrach rekrutacji.
0: Po reklamie.
5: Rosjanie robią sobie żarty z Donalda Trumpa. Nowy system ostrzegania przed zagrożeniami szykuje MSWiA. Alkohol jest passé. Polacy ograniczają picie.
6: Prawda Antyradia.
5: Minęła 18. Mieszko Drescher, zapraszam. Rosja robi sobie żarty z porozumienia energetycznego, które ogłosił Donald Trump. Jak przekazał rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, ostrzały ukraińskich elektrowni trwają w najlepsze, bo USA nie określiły szczegółowo ram tego porozumienia. USA tymczasem w nocy ograniczyły działania Starlinków w Ukrainie, przez co kraj ma ograniczone możliwości obrony, na przykład przed dronami odrzutowymi Rosji. Tylko w ciągu ostatnich kilku dni, odkąd prezydent USA ogłosił, że Rosja i Ukraina mają powstrzymać się od wzajemnych ostrzałów infrastruktury energetycznej, Rosja zniszczyła elektrownię w Charkowie i kilka mniejszych zakładów w Kijowie.
6: Prawda Antyradia.
5: Nowy system powiadamiania o zagrożeniach za rok. Polacy mają być ostrzegani bezpośrednio przez nadajniki sieci komórkowych bez konieczności rozsyłania milionów SMS-ów. MSWiA podpisało porozumienie z operatorami komórkowymi dotyczące wdrożenia technologii Cell Broadcast, zapowiada wiceszefowa resortu Magdalena Roguska.
7: Września przyszłego roku, więc to jest bardzo ambitny, bardzo szybki czas, niecały rok, a rzeczywiście zadań jest bardzo dużo.
5: Koszty systemu w przeważającej części poniesie państwo.
6: Prawda Antyradia.
5: Ponad połowa Polaków w ciągu ostatniego roku albo ograniczyła picie alkoholu, albo w ogóle z niego zrezygnowała. Najczęściej dla zdrowia, ale odpowiedzi kobiet i mężczyzn trochę się różnią, mówi Maja Raczyńska z Rankomat.pl.
8: Kobiety deklarowały częściej, że ważne jest dla nich zdrowie. Tymczasem mężczyźni wskazywali na kwestie finansowe, powoływali się także na inne obowiązki i prowadzenie samochodu.
5: Najmłodsi między 18 a 39 rokiem życia coraz częściej mówią o stylu życia bez alkoholu.
6: Prawda Antyradia.
5: Najstarszy wrak świata został odkryty u wybrzeży tureckiej wysepki Kekova w Anatolii. Jak informuje BBC, powołując się na archeologów, łajba pochodzi z czasów Wielkiej Piramidy w Gizie. Ma około 4,5 tysiąca lat. Drewniana struktura statku nie przetrwała, ale zachowało się 30 wielkich ceramicznych amfor z towarem, który przewoził. Do ustalenia jest, co było w środku. Według naukowców statek płynął do Troi albo do Minojczyków na Kretę.
9: Pełna kultura. Zapraszam. Jest pełny zwiastun The Mosquito Bowl Petera Berga. To prawdziwa historia czterech gwiazd futbolu, które po Pearl Harbor zmieniły koszulki na mundury piechoty morskiej. Tytuł nawiązuje do meczu rozegranego przez żołnierzy przed walkami o Okinawę. W obsadzie Bill Skarsgård i Nicolas Galitzin. Najpierw premiera kinowa 30 października. Na Netflixa film trafi 25 listopada. Antonio Banderas podbije Meksyk z pomocą sztucznej inteligencji. Zagra Hernana Cortesa w filmie Cortes o hiszpańskim podboju Imperium Azteków. Akcja ruszy w 1519 roku, kiedy to główny bohater poznaje Marinę, zniewoloną rdzenną tłumaczkę, która pomaga obcemu mordować swoich. Produkcja trwa w Paryżu. Według producentów technologia ma ograniczyć koszty i umożliwić realizację projektu, który przez dekady był za drogi. Premiera jest planowana na 2027 rok.
10: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
5: Deszczowo, głównie na Pomorzu i Mazurach, na termometrach w granicach 15 stopni, na zachodzie, na wschodzie raczej do 10, w nocy około 6-7, jutro w ciągu dnia temperatura raczej wyrównana, około 14-15 stopni w całym kraju. Na wschodzie może pokropić, a na zachodzie przejaśnienia.
10: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Para z głośników. Program prowadzą Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn.
11: Sponsorem programu jest japoński producent pomp ciepła marki Daikin.

0: para zgłośników w Antyradiu.
1: A z nami gość. Dzień dobry. Z nami Aneta Rada, czyli szefowa produkcji warszawskiego klubu Stodoła. Klubu bardzo ważnego dla polskiej sceny muzycznej. O ile nie najważniejszego, jednego z ważniejszych w Polsce na pewno.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Najważniejszego, od razu mogę to potwierdzić.
2: O, no. Dziękujemy, to już mamy wszystko wyjaśnione. 5 kwietnia to były urodziny Stodoły. W 56 roku powstał wtedy jako barak, jako taka stołówka dla robotników budujących Pałac Kultury imienia Józefa Stalina. Wówczas bywasz tam czasami, kiedy nie ma koncertów, kiedy nie ma gwiazd, kiedy nie ma ludzi. Straszy w Stodole?
3: Nie straszy. U nas się tylko przyjemne wydarzenia odbywały, więc myślę, że jak bywam w Stodole, to głównie czuję taki sentyment, jak się wchodzi na tą pustą scenę, to czuje się ducha tej przyszłości i tych wszystkich artystów, którzy tam sobie stąpali kiedyś.
1: A co sprawia w ogóle, że Stodoła jest takim wyjątkowym miejscem? Bo rzeczywiście jest. Znaczy i samo miejsce, myślę, tak jak sobie w pamięci, że tak powiem, przeglądam miejsca, w których ja byłam, tak? Jeśli chodzi o koncerty, to ta Stodoła ma coś w sobie takiego wyjątkowego, że się chce do niej wracać.
3: I ja myślę, że to jest to, co zafunkcjonowało od samego startu, że to jest miejsce, w którym ta artystyczna przestrzeń się może wydarzyć i to spotkanie z drugim człowiekiem. Wtedy, w tym 56, to było jedyne miejsce w całym tym bloku wschodnim, w którym można było cokolwiek robić. Wtedy to był jazz, który był na tamte czasy punkiem.
1: Tak.
2: Jazz Jambory, tak. Pierwszy striptease w Stodole również.
3: Było. Wtedy był striptease, dzisiaj też się takie sytuacje zdarzają momentami. Ale wtedy to była przestrzeń, w której można było poczuć wolność. I wydaje mi się, że dzisiaj też można tak powiedzieć, że to jest to spotkanie z drugim człowiekiem i wtedy były inne momenty buntu, o co innego się buntowaliśmy, ale dzisiaj też się buntujemy i dzisiaj zwłaszcza potrzebujemy tego spotkania na żywo, na live'ie i myślę, że to bardzo mocno odgrywa rolę w Stodole, że każdy, kto przychodzi, czuje ten specjalny moment tego spotkania.
2: Będziemy mieli dla was zaproszenia na specjalną urodzinową imprezę, zamkniętą urodzinową imprezę, dwa podwójne, tylko dla słuchalności Antyradia, także bądźcie czujni, bo powiemy wam, co trzeba zrobić. Tak sobie myślę, jak myślę o Stodole i to jest pierwszy koncert, na jakim byłem w ogóle, to była właśnie Stodoła. Też fakt, że jest tam dobra akustyka, kameralne wnętrze, też nie jest bez znaczenia, prawda?
3: Zdecydowanie tak. Dla nas to jest bardzo istotne, żeby każdy odbiorca czuł komfort przede wszystkim muzyki, bo koncert jest muzyczny głównie. Dlatego bardzo mocno inwestujemy w swój rozwój i mogę się pochwalić tym, że Stodoła ma najlepsze nagłośnienie klubowe w tym kraju, oświetlenie również. W tym się rozwijamy. Nie zawsze to jest na pierwszy moment dostrzegalne, ale to jest to, na co my stawiamy i bardzo nam zależy na tym, żeby każdy słuchacz poczuł to, o co artyście chodziło na scenie.
1: Ale feedback od kapel też chyba macie dobry, co? Że oni lubią grać na tej waszej scenie.
3: Tak, zdecydowanie. No, mamy takie kapele, które u nas bywają bardzo często. Kazik jest chyba rekordzistą.
2: Kazika jeszcze wrócimy za chwilę. Aneta Reda, szefowa produkcji klubu Stodoła, jest gościem Parę Zgłośników. Nie oddalajcie się nigdzie, adres Kiss.

0: te Prodigy, Firestarter. Prodigy akurat nie wystąpili w Stodole, ale na Anecie Redzie to nie robi wrażenia, bo nie. Motorhead, Slayer, nie takie gwiazdy tam występowały w jednym z najlepszych warszawskich klubów. Skończyliśmy rozmowę, przerwaliśmy rozmowę na wątku kazikowo-kultowym, więc wróćmy do tego wątku. Największe smaczki związane z kultem. Tam jest ten zespół, występuje stale.
1: I można powiedzieć, że jest naszym rezydentem. Zanim rezydentura stała się modna, to my już mieliśmy rezydenta Kazika. I w takich, no, najgrubszych latach to 10 razy Kazik potrafił u nas występować. 4 koncerty akustyczne, 4 pomarańczowe.
2: Ale
1: Kazik solo, Kazik
2: na
1: proforma. Nie, nie, rozłożone w czasie. Chcieliśmy dać od oddechu trochę publiczności Kazikowi. Ale jest to nasz taki sztandarowy punkt w kalendarzu na pewno.
2: Teraz sobie nawet patrzę, że niedługo wystąpi, zjeżdżam niżej, zjeżdżam niżej. Kult będzie, tak? 6 i 7 listopada, czyli nie ma tak, że jeden koncert zagrają, tylko sala jest wyprzedana i trzeba zagrać 2.
1: Trzeba nawet 4.
2: Tak? To źle zjechałam? Jeszcze dalej?
1: I jeszcze dalej są kolejne 2.
2: Rzeczywiście, 20 listopada i 21 listopada też zagrają.
1: Myślę, że jakbyśmy jeszcze gdzieś 2 daty znaleźli, to chętni też by się znaleźli, żeby posłuchać.
2: Tak. Dobra, a jakieś takie właśnie smaczki z artystami i ze Stodołą? Bo coś tutaj wspominałaś o Brucie Dickinsonie też na Poza Anteniu.
1: Tak, tak. Była taka historia Bruce'a Dickinsona, który urządził sobie u nas urodziny swoje, 50. prywatną imprezę.
2: Można.
1: Mamy taki punkt w naszym programie historycznym.
0: My za chwilę rozdamy wam 2 podwójne zaproszenia na imprezę urodzinową Stodoły, zamkniętą imprezę urodzinową. No to powiedz 2 słowa, co tam się będzie działo.
1: Ta impreza ma charakter zamknięty ze względu głównie na to, że mamy po prostu bardzo dużo artystów, których chcielibyśmy uhonorować, i gości związanych ze Stodołą. A będziemy się widzieć na scenie między innymi z Wojtkiem Waglewskim, z Muńkiem, z Kubą Kowalcem z Happy Sedu. I chcemy pokazać trochę przekrojowo i przypomnieć, od czego ta Stodoła się zaczynała i czym jest dzisiaj, i uhonorować tych wszystkich, maksymalnie dużo osób, które miały wpływ na to, że Stodoła jest dzisiaj tym, czym jest.
0: Jeśli chcecie być częścią tego wydarzenia, no to wbijajcie na nasze media społecznościowe. Tam będzie zadanie konkursowe, które trzeba będzie wypełnić. 70. urodziny Stodoły. Co byś życzyła Stodole? Czego byś życzyła sobie, Stodole?
1: Przede wszystkim myślę, że 70 razy 100 kolejne. I żeby się dalej to miejsce mogło rozwijać.
2: Amen.
0: No i tak, z tym was zostawiamy. Aneta Reda, szefowa produkcji klubu Stodoła. Jeśli bywaliście tam w czasach młodości, to warto tę znajomość odświeżyć. Jeśli nie byliście tam z dziećmi, to też warto się wybrać. Kolejne pokolenia znajdują tam dla siebie koncerty. Dziękujemy bardzo za tę wizytę w parze z głośników. Dzięki serdeczne.
1: Dzięki.
0: No a już za chwilę Crazy Town i Butterfly.
3: Greetings, all Earthlings. My name is Ville Valo, a.k.a. VV.
4: Hey, this is Slash.
5: Hi, this is Joe Bonamassa, and you're listening to Anti-Radio.
6: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
7: Sponsorem programu był japoński producent pomp ciepła marki Daikin. www.daikin.pl.
6: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
8: Różni pracownicy, różne potrzeby. W Play łatwo dopasujesz oferty do każdego z nich i nie przepłacisz. Dobierz różne taryfy dla siebie i swojego zespołu w ramach jednego konta. Przy przeniesieniu 2 numerów, jeden już od 35 zł miesięcznie po rabatach. Zmieniamy wyzwania w rozwiązania.
9: Play. Rozwiązania dla biznesu.
10: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu.

0: serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
1: Zadzwońcie po milicję! Rockowe koncerty w klimacie PRL-u. Zagrają Ira, Big Cyc, Sztywny Pal Azji, Chłopcy z Placu Broni, Róże Europy oraz Wanda i Banda. Największe gwiazdy rocka w towarzystwie unikalnych filmów i zdjęć z tamtych lat. Zadzwońcie po milicję w 7 miastach. Katowice, Łódź, Opole, Gorzów Wielkopolski, Wałbrzych, Wrocław i Warszawa. Bilety na visualproduction.pl.
2: Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 2 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
2: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
5: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
6: Chcesz mieć pewność, że twój Ford jest serwisowany tak, jak należy? Dzięki Ford Economy Service możesz liczyć na profesjonalną obsługę samochodu, oryginalne części i opiekę ekspertów w przystępnej cenie. Teraz usługa Motorcraft Service dostępna u autoryzowanych serwisów Forda już od 399 zł. Zadbaj o swój samochód i ciesz się spokojem na każdej trasie. Wybierz sprawdzoną jakość i doświadczenie. Umów się na serwis już teraz na ford.pl.
7: Klub Stodoła zaprasza na rokową jesień koncertową. Legendarne zespoły polskiej sceny muzycznej. 15 października Happy Set, 5 listopada Hołk i Waluś Praxa Kryzys, 6 i 7 listopada Kult, 12 listopada John Porter, 20 i 21 listopada Kult, 27 listopada Ira, 28 listopada Tila, 29 listopada Kasia Kowalska, 4 i 5 grudnia Jam, 11 grudnia Myslowic, 15 grudnia Robucki i Normalni Ludzie. Bilety dostępne na ticketclub.pl. Rokową jesień w klubie Stodoła. Poleca Antyradio.
8: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
9: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
10: Tak, a co?
9: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
10: Już robię drugą.
9: Na komputer.
10: Już biorę pożyczkę.
9: Na co?
10: Na komputer. Moje ty szczęście.
11: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
12: Aliorbank albo nic.
11: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
13: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. W Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
14: Po reklamie.
1: Gwiazdy rocka w Antyradiu. The Offspring.

0: παρέας The Rock Off on the radio. On the radio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników. Program prowadzą Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn.
1: I to chcę słyszeć. I pracujemy.

0: z głośników w Antyradiu.
1: Żeby nie było, że tylko tak po angielsku gramy, to proszę się nie oddalać zbytnio od Antyradia albo od aplikacji Antyradia, jeśli macie przy sobie telefon, bo już niedługo zagramy m.in. TSA i zagramy też Kult.
2: Tak, i powtórzymy Kalambura, którego jeszcze nikt nie odgadł, także jest szansa, żeby wygrać.
1: Jak to?
2: No, tak naprawdę jest. A teraz czas na kącik porad pary z głośników w ramach cyklu Antyradio. Ucząc bawi, bawiąc uczy.
1: Chcesz wiedzieć, czy na świecie dzieje się coś ważnego? Sprawdź, ile pizzy zamawiają urzędnicy.
2: Dokładnie i tak to działa, tak jest naprawdę. Nie wiem, czy o tym słyszeliście. Przed atakiem Izraela na Iran na przykład, tak zwany pizza index, czyli wskaźnik dostaw jedzenia do Pentagonu i innych kluczowych instytucji USA, był w stanie wyraźnie pokazać, że coś się nomen omen kroi.
1: Godzinę przed tym, jak w mediach pojawiły się informacje o ataku, w pizzeriach w okolicy Pentagonu gwałtownie wzrosła liczba zamówień.
2: Współcześni analitycy na tej podstawie są nawet w stanie przewidzieć, kiedy wybuchnie globalny atomowy Armagedon.
1: Tak?
2: No, nie mogę oczywiście zbyt wiele zdradzać, ale specjalna operacja Pentagonu będzie miała wówczas kryptonim hawajska.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Hawajska dla każdego.
2: Na grubym. O Panie, Matko Bosku, kochanu. A jak nie odgadniecie kalambura, to też będzie koniec świata. Także bądźcie czujni, bogo, w końcu kiedyś przypomnimy.
1: Ej, ale i co, i nikt wtedy satysfakcji nie przygarnie? Nikt? Zupełnie?
2: Nikt?
1: Nikt?
2: Bieda, pomór, będzie naprawdę
1: nie,
2: fatalnie.
1: No, nie może tak być. No proszę, także się tutaj skupić, zaraz puścimy.
2: Słuchajcie pary z głośników. Tymczasem Limp Bizkit.

0: Kocica i TSA dodaje energii w takim naszym uniwersum obłędu, w którym troszkę brakuje energii. Już za chwilę Kult i Jarachia, a my obiecaliśmy, że rozdamy bilety na Europe i rozdajemy.
1: Tak jest, koncert Europe 20 października na warszawskim Torwarze się odbędzie. Zapytaliśmy was, możesz przenieść jeden absurdalny trend z lat 80. do współczesności? Co przywracasz i dlaczego? I napisał do nas m.in. Marcin: przywróciłbym do łaski absurdalną fryzurę, jaka wtedy mi się wydawała. Za 40 lat może zrobić wielką furorę, czyli na czeskiego piłkarza. Bo w mojej rodzinie to nie była fryzura, tylko tradycja rodzinna. Tata
0: stanu
1: miał, wujek miał.
0: Troszkę.
1: Teraz kolej na mnie. W 2050 nadal będzie obowiązywać ta zasada: biznes z przodu, impreza z tyłu. A gdy Euro podpali The Final Countdown, cała rodzina tak zarzuci grzywkami, że Torwar naprawdę zacznie końcowe odliczanie.
0: No i super, i gratulujemy, i do ciebie lecą bilety. Wiktoria również zgarnia zaproszenia na Europe. A my za chwilę przypomnimy kalambura.
2: Hey Poland, this is Joe from Def Leppard.
3: Hey, what's happening? This is Miles Kennedy.
4: Hello everybody, Max Cavalera here, Soulfly, and you listen to NT Radio.
5: Gwiazdy rocka w Anty Radio. Anty Radio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi.
6: Twój świat pełen jest chaosu i zakłóceń. Dlatego w Antyradiu stworzyliśmy unikalną technologię najczystszych intencji, rozrywki i dźwięków, zwaną Hi-Fi, którą codziennie w godzinach porannych prezentują Sandra Hajduk i Michał Filigurski. Hi-Fi. Najczystsze brzmienie poranka. Codziennie w Antyradiu. Dla wszystkich radiofili.
5: Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Niektóre firmy chcą robić świetne pierwsze wrażenie, inne potrzebują przewieźć cały biznes. Dla jednych i drugich mamy rozwiązanie z gamy Ford Pro. Ford Transit Custom. Gotowy, by reprezentować twój biznes każdego dnia. Teraz z rabatem do 40 tysięcy złotych i 5-letnim pakietem ochrony gwarancyjnej. Potrzebujesz więcej przestrzeni i możliwości? Jest legenda. Ford Transit. Teraz od 99 tysięcy 900 złotych i w leasingu 102%. Ford Pro. Stworzone z pasji do działania. Zapraszamy do dealerów Forda i na Ford.pl.
7: Zadzwońcie po milicję! Rockowe koncerty w klimacie PRL-u. Zagrają Ira, Big Cyc, Sztywny Pal Azji, Chłopcy z Placu Broni, Róże Europy oraz Wanda i Banda. Największe gwiazdy rocka w towarzystwie unikalnych filmów i zdjęć z tamtych lat. Zadzwońcie po milicję w 7 miastach: Katowice, Łódź, Opole, Gorzów Wielkopolski, Wałbrzych, Wrocław i Warszawa. Bilety na visualproduction.pl.
8: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
9: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
10: Phonix Ból Uszu Max.
9: Słucham?
10: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu: przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
9: Phonix Ból Uszu Max?
10: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamy: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
12: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
13: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
14: Muzyka z gry Wiedźmin 3 Dziki Gon zabrzmi na żywo w widowisku Wiedźmin Muzyka Kontynentu. Koncertowa podróż przez świat Geralta z muzyką z kultowej gry, fragmentami rozgrywki, specjalną oprawą wizualną i brzmieniem, które znają miliony graczy. 5 listopada Ergo Arena Gdańsk Sopot, 6 listopada Tauron Arena Kraków. Wiedźmin, muzyka kontynentu. Bilety dostępne na eventim.pl.
15: No Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
16: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
17: Volkswagen.
18: Europe, the final countdown. Legenda rocka na żywo w Warszawie. 20 października, co z Torwar. Zespół wykona kultowy album The Final Countdown w całości. Gość specjalny The Damn Truth. Bilety na livenation.pl. Poleca Antyradio.
19: To nie moje, to też nie moje i to też.
20: Ej, a może byś w końcu coś przymierzyła?
19: To ja przymierzę się do zysku. Wybieram Alior Mobile, bo tam mam więcej, a nie mniej więcej.
20: Więcej?
19: Nawet do 5,5%.
21: Ty też przymierz się do zysku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w Alior Mobile i zyskaj do 5,5% w skali roku na 3 miesiące dla kwoty do 50 tysięcy złotych.
19: I miej bank do życia po swojemu.
21: Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 12 edycja dostępnym w placówkach banku i na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 11 stycznia 2027.
22: Po reklamie.
23: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Rammstein. The Black Keys. Pijama Porno. Iron

παρέας The Rock of Amte Radio. Amte Radio. Najlepszy rock na świecie. Para z głośników. Program prowadzą Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn. Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Moje małgosiowe serduszko jest bardzo zadowolone i moja małgosiowa, tak? W sensie cała Małgosia w Małgosiu bardzo się cieszy, ponieważ okazuje się, że nie tylko ja nie wiem, cóż jest dzisiejszą odpowiedzią
1: nikt
0: na nasz kalambur dźwiękowy.
1: Nikt, znaczy sprawdzimy za chwilę, w razie czego będzie mała podpowiedź. Mm-hmm. W kalamburze ukrywa się piosenka, tytuł piosenki, która zagra na koniec parę z głośników. Słuchajcie do 20. No i odgadujcie, bo można wygrać satysfakcję oraz płytę od Antyradia. Uwaga, przypominamy kalambur.
2: Ja pragnę cię miłować.
3: Jutro, kiedy słońce się schowa, brunet wieczorową porą do ciebie zapuka.
1: 321-321-600.
4: Cześć, tu Wojto z Krakowa.
1: Siema.
4: Słuchajcie, rozwiązaniem dzisiejszego kalamburu jest zespół Europe, piosenka Love Chaser.
1: Nie, niestety nie.
5: Dzień dobry, ja myślę, że to będzie Pink Floyd, Wish You Were Here. Pozdrawiam.
1: Pozdrawiamy.
0: Ja też myślę o wielu kawałkach, ale to nie to.
1: Nie.
6: Cześć, z tej strony Tomek. Myślę, że to będzie piosenka Zone Rammsteina.
1: Niestety nie. Zespół, nazwa tego zespołu składa się wyłącznie z czterech liter. I teraz
0: o,
1: podpowiedź.
0: To duża podpowiedź. Dobra.
1: Duża podpowiedź.
0: Mhm. To macie jeszcze chwilkę.
1: Życie to tortura, słuchaj kalambura. I dzwoń, 321-321-600, a teraz The Rasmus in the Shadows.

0: tak zwany muzyczny petting, bo robimy wam dobrze przez uszy. Tom Petty and the Heartbreakers, Learning to Fly.
1: Śniło ci się kiedyś, że latasz? Bo mi bardzo często, jak byłam mała.
0: A myślałem, że o co innego zapytasz, to mi się śniło. Tak, śniło mi się, że latam wielokrotnie.
1: A jak latałeś? Bo ja zawsze
0: głównie w dół niestety, ale ja lubiłem te sny.
1: Ja latałam żabką.
0: Co nie żartuję. Ty masz w głowie?
1: Naprawdę bardzo długo miałam takie sny, że musiałam wziąć rozbieg i tak latałam żabką i to w ogóle ekstra było.
0: Dobrze, to taki, jak się nazywa ta książka od snów?
1: Sennik.
0: Dobrze, może o czym innym powiemy, co?
1: Dobra, słuchajcie, komendant główny policji Marek Boroń ma problem z czasem, a właściwie to z zegarkami, bo odkąd objął stanowisko, to dostał w prezencie już 4, łącznie warte około 13 tysięcy złotych.
0: I co ciekawe, 2 najdroższe warte 5,5 oraz 4 tysiące złotych wpisano do rejestru jako prezenty prywatne. Nie wiadomo jednak, kto je podarował.
1: A najlepsze jest to, że sama policja przestrzega funkcjonariuszy przed przyjmowaniem drogich prezentów, w tym smartwatchy.
0: Komenda wyjaśnia, że przepisy nie nakazują danych darczyńców. Podkreśla też, że komendant wprowadził zasady dotyczące przyjmowania prezentów.
1: Czyli szeregowemu policjantowi smartwatcha żadnego ani nic takiego przyjmować nie wypada, ale komendant ma już całą kolekcję, tak?
0: Tak.
1: Cóż, najwyraźniej im wyższy stopień, tym więcej stref czasowych do obsłużenia. Plus moja mama zawsze mówiła, że nie wypada przyjmować kosztownych podarunków od obcych. Najwyraźniej nie znała odpowiednich ludzi.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
3: Hey, this is Josh from Greta Van Fleet.
4: Hello, this is Stuart Copeland of Gizmodrome.
5: Hey, this is Doug McKagan, and you are listening to Antiradio.
2: Gwiazdy Roka w Antyradiu.
6: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.
2: Antyradio. Najlepszy.

0: autopromocja. Nie hańbi. Trwa granczowy tydzień w Antradiu. Wyciągnij z szafy kraciaste koszule, kardigany i przetarte dżinsy. A do tego słuchaj Antyradia i zgarnij płyty oraz kultowe, granczowe koszulki. Szczegóły na antenie i w naszych mediach społecznościowych. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
2: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
3: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
4: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Direct po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
5: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
6: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Po reklamie.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników. Program prowadzą Małgorzata Wierzejewska i Tomasz Obertyn.

0: 22 minuty zostały do godziny 20.
1: Maria jest z nami. Były kiedyś takie plakaty, ale to nieważne. Teraz czas na news z przedostatniej chwili. Nie wiem, czy słyszeliście, ale najbardziej niezawodna i terminowa polska firma, czołowy dostawca książek kucharskich z niszy i na Wizo, czyli Poczta Polska, nawiązała współpracę z aplikacją powstałą w Chińskiej Republice Ludowej, której nazwę oczywiście nie wymienię.
0: Czemu?
1: No bo nie mogę, po prostu nie mogę, sorry, taka prawda.
0: A jaki będzie pożytek ze współpracy obu gigantów?
1: No, teraz będzie można zamawiać rzeczy, których człowiek w ogóle nie potrzebuje, z gwarancją, że nigdy nie dotrą.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Ostatni będą pierwszymi. Czas na rozwiązanie naszego konkursu. Przypominamy, kalambur dźwiękowy.
2: O, ja pragnę cię miłować.
3: Jutro, kiedy słońce się schowa, brunet wieczorową porą do ciebie zapuka.
4: Dobry wieczór. Dzwoni wieczorową porą, żeby podać rozwiązanie kalambura. Czy to jest może zespół In Excess w utworze Meet You Tonight?

0: I to właśnie było rozwiązanie naszej dzisiejszej zagadki w konkursie Ostatni będą pierwszymi.
1: Cieszmy się i radujmy się tą dobrą nowiną, którą ogłosiła Małgo. Nie wiem, czy ktoś zgadł. Naprawdę do ostatniej chwili walczyliście, strzelaliście, a Pan Bóg kulę nosił. Ale chodziło o In Excess, Need You Tonight.
0: Tak, a ja tutaj, słuchajcie, robię tak, że satysfakcja i tak leci do wszystkich.
1: I o to chodzi i pracujemy i wrócimy do Was jutro z Małgo po godzinie 16 w parze z głośników.
0: Małgo jutro nie wróci, bo Małgo wyjeżdża sobie na króciutki urlopik.
1: No, ale ja będę, także Wy również bądźcie, może
0: ja będę z Wami myślami.
1: Po nas oczywiście Piotr Frank Marciniak i kolejne notowanie Turbotopu. Bawcie się niegrzecznie, miłego wieczoru, do usłyszenia.
0: Pa!
2: Cześć, tutaj Artur Rojek.
3: Hey, this is Amy Lee.
4: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio.

0: promocja. Nie hańbi. Gdy zapada zmrok, włączamy prawdziwą wolność. W każdy poniedziałek i sobotę po 20:00 Jurek Owsiak serwuje dawkę potężnego rocka, autentycznych emocji i festiwalowego ducha. Zapomnij o szarości dnia i daj się wciągnąć w klimat najpiękniejszego festiwalu świata. Zaraz będzie ciemno w Amtradiu. Dla tych, co nie boją się ciemności. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!

0: 60% taniej. Tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w Polsce pogarsza się. 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Sprawdź, jak możesz pomóc na pajacyk.pl.
2: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
4: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. Wszystkie serki wiejskie, twarogi i serki do smarowania marki Łaciaty 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Carrefour, w sumie najlepszy.
5: Radość życia w Austrii zaczyna się od pierwszego skrętu na stoku i kroków w świeżym alpejskim śniegu. Zapraszamy do Altenmarkt Zauchensee. Dwie miejscowości, jeden wyjątkowy zimowy wypoczynek. Czeka aż 210 km tras narciarskich dla każdego, a po dniu pełnym wrażeń relaks w termach. Zaplanuj swój zimowy urlop już dziś. Altenmarkt Zauchensee. Wspomnienia, które zostają na dłużej. Więcej na austria.info/zima.
6: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Po reklamie.
8: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Turbo Top w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marciniak.
9: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
10: Serwus, mam nadzieję, że przeszkadzam. Jest 20, odpalamy Turbo Topic w środowy wieczór. Gramy po raz 2811, 14 dzień października, dzień nauczyciela. I oczywiście wszystkim nauczycielom wszystkiego, co w życiu najlepsze. Ale jest takie jedno życzenie, które na pewno weźmie każdy nauczyciel w ciemno. I nawet już nie chodzi o te czekoladki i o to wszystko na koniec roku, o te kwiatki, o ten cały anturaż. Życzę wam świętego spokoju. Towar luksusowy w dzisiejszych czasach. Muniek, Macio, Sławek, Pietrzak, kochanie, czas się podnieść. Tak, wjeżdżamy na Turbo Top. Dwie nowości, 11 w niebie, 7 w piekle i Muniek Staszczyk spróbuje zawojować listę. Czy to się uda, czy to się wypełni? Poczekamy, posłuchamy nowość.
8: 20.

0: Nothing But Thieves i Baby Cool. 19 na Turbo Topie, ale spadek 6 do piekła. Szatan się o nich upomniał, teraz tam trafili i prawdopodobnie pilnikiem do paznokci obrabiają mu kopyta. Nie zazdroszczę. Proszę Państwa, czas na pierwszą propozycję z mojej czarodziejskiej patery. Kapela znana, uznana, dostarczają regularnie numery na Turbo Top i tym razem rzucają Swallow the Bomb i Royal Blood. Jak zawsze, będzie przyjemny harmider, gitarki, basik, perka i wszystko się będzie zgadzać. A czy się będzie zgadzać w meczykach, bo przecież dziś Liga Mistrzów to wszystko nadciąga, to wszystko przed nami. A teraz Royal Blood.
1: To jest propozycja do listy Turbo Top w Antyradiu. Słuchaj i głosuj na antyradio.pl.

0: Tak, to absolutna nowość numer 2 na Turbo Topie. Witamy koleżankę Misię i życzymy powodzenia w drodze na szczyt. 13 minut po godzinie 8. Meczyk Roma Real Madrid. Chyba tu dziś zapuszczę żurawia, aczkolwiek kusi mnie też multiliga. Proszę Państwa, Slash, Miles Kennedy, Flying Blind. Za chwileczkę na pozycji 17, po raz drugi w zestawieniu 3 obroty w górę. I zobaczymy, czy to jest ten czarny kucyk, czy też jeszcze trochę trzeba będzie poczekać. Zapowiada się emocjonująca rozgrywka. Na razie jest dobrze, a może być jeszcze lepiej. Slash.
1: 17.

0: Glover.
1: Hello, everyone. My name is Tobias, and I am from the band Ghost.
2: Hey, it's Paul Stanley here, and this is Ante Radio, and I love Poland.
3: Gwiazdy Rocka w Ante Radio. Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Psst, cześć, tu Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
2: Zadzwońcie po milicję. Rockowe koncerty w klimacie PRL-u. Zagrają Ira, Big Cyc, Sztywny Pal Azji, Chłopcy z Placu Broni, Róże Europy oraz Wanda i Banda. Największe gwiazdy rocka w towarzystwie unikalnych filmów i zdjęć z tamtych lat. Zadzwońcie po milicję w 7 miastach: Katowice, Łódź, Opole, Gorzów Wielkopolski, Wałbrzych, Wrocław i Warszawa.

0: bilety na visualproduction.pl.
1: Prowadzenie firmy to wystarczająco dużo wyzwań, dlatego sprawy związane z flotą warto zostawić jednemu partnerowi. Poznaj Volkswagen dla biznesu. Szeroka gama modeli, elastyczne finansowanie i niezawodny serwis w jednym miejscu. Dzięki kompleksowej obsłudze możesz skupić się na tym, co naprawdę rozwija Twój biznes. O resztę zadbamy my. Volkswagen dla biznesu. Napędza Twój rozwój. Sprawdź na Volkswagen.pl.
2: Volkswagen.
3: Muzyka z gry Wiedźmin 3 Dziki Gon zabrzmi na żywo w widowisku Wiedźmin Muzyka Kontynentu. Koncertowa podróż przez świat Geralta z muzyką z kultowej gry, fragmentami rozgrywki, specjalną oprawą wizualną i brzmieniem, które znają miliony graczy. 5 listopada Ergo Arena Gdańsk-Sopot, 6 listopada Tauron Arena Kraków. Wiedźmin, muzyka kontynentu. Bilety dostępne na eventim.pl.
4: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel, MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
5: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
6: Pokaż.
5: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
6: A ile tych linii?
5: Giga.
6: No to będzie Giga Challenge.
7: Nowa zdrabka Gigalinie czeka na Was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: Klub Stodoła zaprasza na rokową jesień koncertową. Legendarne zespoły polskiej sceny muzycznej. 15 października Happy Set, 5 listopada Hołk i Waluś Kraksa Kryzys, 6 i 7 listopada Kult, 12 listopada John Porter, 20 i 21 listopada Kult, 27 listopada Ira, 28 listopada Tila, 29 listopada Kasia Kowalska, 4 i 5 grudnia Jam, 11 grudnia Mysłowic, 15 grudnia Rogucki i Normalni Ludzie. Bilety dostępne na ticketclub.pl. Rokową jesień w klubie Stodoła. Poleca Antyradio.
11: 18,47, 12.
12: Co liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
12: To ja też chcę. 24, 39.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Po reklamie.
15: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Turbo Top w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marciniak. Piętnaście.

gadam sam do siebie, a nie włączyłem guzika, ale ze mnie cwana gapa. 20:33, dajcie spokój. Ależ historia. Nickelback 15, aż 7 do piekła spada ten piękny numer. No ale cóż zrobić? Takie mamy teraz sytuacje na turbotopie. Przesuwamy się na miejsce 14 i za chwilę tu objawi się Grzegorz Kupczyk. Też miał ostatnio lekko pod górę, ale widzę, że chyba przyszły lepsze czasy, przynajmniej teraz. Po raz 5 w zestawieniu i dziś 3 obroty w górę dostaje numer naznaczony. 14.

Accept 20:41 Save Us. Dziś ten numer po raz ósmy i 6 do szatana. Ależ polecieli Niemcy na łeb, na szyję. Widzę, że zapowiada się uroczy wieczór. Real Madrid, Roma, City, Paris Saint-Germain, Aston Villa, Fenerbahce, Betis, Porto. Jest co oglądać. Szachtar, Slovan, matko rozmaita. Nie ma tylko polskiej kapeli. To mnie martwi. No ale mamy za to już miejsce 12 i za chwileczkę zaprezentuje się tu zespół, który nazywa się Social Distortion. Walk Away, trzeci raz w zestawieniu. No i dziś ten przyjemny kawałeczek dostaje od was dwa obrot prosto do nieba i leci sobie. Leci i nie ogląda na nikogo. 12.

0: 20:48, silencio i tu. To jest dziś 11 na Turbo Topie 7. Do nieba bardzo ładny lot. No i tak oto ta druga dyszka pękła bardzo szybko, nawet nie wiedziałem kiedy, a tu już chwilę godzina 21. Muniek Staszczyk, kochanie, czas się podnieść. Na 20 nowość numer 1 i Misia Furtak, Gdzie mój rytm? Na 18 nowość numer 2. Poza tym 11 w niebie i 7 numerów w piekle. Nothing But Thief / Kuba Fulwarsz, Nickelback, Grzegorz Kupczyk, Accept, Social Distortion i YouTube. Tak to wyglądało do tej pory. No a mamy tu jeszcze jednego gościa, który chciałby zagrać na Turbotopie, ale czy tu trafi, to trzeba waszych głosów na antyradio.pl, zakładka Turbotop. Piotr Cugowski i jego Syzyf. Sia o 9:00.
1: To jest propozycja do listy Turbotop w Antyradiu. Słuchaj i głosuj na antyradio.pl.

0: Cześć, tu Janusz Panasewicz, Lady Punk.
1: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
2: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. 20 lat na scenie i nadal uderzają z pełną mocą. Five Finger Death Punch na żywo razem z Lamb of God i Bleed From Within. Five Finger Death Punch 29 stycznia 2027, Atlas Arena Łódź. 20 lat Five Finger Death Punch. Bilety dostępne na livenation.pl. Poleca Antyradio.
1: Miałem dość pracy, która nie dawała mi satysfakcji. Chciałem robić coś ważnego. Pomagać, rozwijać się i mieć realny wpływ na bezpieczeństwo kraju i moich najbliższych. Dlatego wybrałem Wojsko Polskie. Tu zdobyłem konkretne umiejętności. Poznałem ludzi, na których zawsze mogę liczyć. Ty też możesz zostać jednym z nas. A jeśli właśnie kończysz szkołę podstawową, możesz rozpocząć swoją przygodę w klasie wojskowej. Wybierz swoją drogę. Wybierz Wojsko Polskie. Szczegóły na zostańżołnierzem.pl lub w wojskowych centrach rekrutacji.
0: Po reklamie.
2: Turbo Top w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marciniak.
3: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.
4: I bang, 21 na liczniku, jesteśmy już w drugiej odsłonie Turbo Topu, pierwsza dyszka nadawania 2811, środowy wieczór. Za chwilę to wszystko otworzy kapela, która nazywa się Cage the Elephant, Dying in Reverse. Niestety, takim kibicowałem, a oni po raz kolejny zaliczają zjazd. Dziś 4 do piekła, a zaczęły się meczyki. Jednak wybraliśmy tu z Makakiem multiligę, bo tu się dzieje bardzo dużo i czasami jest tak, że gol pada za golem, a my się cieszymy jak głupi do sera. Ależ akcja! No ale bramkarz był na posterunku. Szkoda, że Polacy nie grają. Ale może już za 4 lata Polska będzie mistrzem świata. Cage the Elephant. Do piekła!

0: The Warning. Dwa obroty do nieba po raz piąty w zestawieniu. Przyjemny kawałek i przyjemna toczy się gra w Lidze Mistrzów. Na razie wszędzie chyba bez bramek. Faktycznie 6 minut za nami, jeszcze nikt nie strzelił gola, ale myślę, że to wszystko nadciąga. Kasabian za chwileczkę z numerem Silver Applies zaprezentuje swoje umiejętności w propozycjach do Turbo Topu i zobaczymy, czy trafią na listę. Ostatnio mieliśmy ich bardzo dobry kawałek, ale wypadł. Nie wiem, dlaczego tak się stało, że tak szybko zniknął z radarów. No i teraz Kasabian spróbuje powtórzyć ten numer z innym numerem. Czy to się uda? Cierpliwości.
1: To jest propozycja do listy Turbo Top w Antyradiu. Słuchaj i głosuj na antyradio.pl.

bardzo, bardzo lubię ten kawałek. On jest taki odstresowujący. 21:15 na liczniku. Johnny Marr, It's Time. Ósemeczka na turbotopie i dostaję od was jeden obrót w górę. Aston Villa prowadzi z Fenerbahce 1-0. Jak na razie to jedyny gol w tych wszystkich meczykach, które tu widzę. A mamy już 12 minut grania. Gdyby ktoś z państwa szukał rozrywki, to 20 października na Torwarze w Warszawie Europe się zaprezentuje. Absolutnie wspaniały koncert się szykuje. Turbotop@antyradio.pl, imię, nazwisko, numer telefonu poproszę i odpowiedź na pytanie, kiedy wydali ten album z tym 7 słynnym numerem, gdzie śpiewali We Live Together. Dziwna wiosna, zbliża się noc.

0: Izzy Hale from Hailstorm, and right now you're listening to Antiradio.
1: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Ladies and gentlemen, szykuje się prawdziwa metalowa rebelia. Acid Drinkers w trasie Old Iron Biceps Tour, Are You a Rebel, Pump the Plastic Heart czy Poplin Twist w nowych odsłonach. Katowice, Gdynia, Wrocław, Warszawa. Widzimy się pod sceną? Bilety na visualproduction.pl. Poleca Antyradio.
1: Po reklamie.
2: Turbo Top w Antyradiu. Program prowadzi Piotr Frank Marciniak.

si Jolene. Piątka na turbo topie, 5 obrotów do nieba. Pięknie polecieli. Czwarty raz w zestawieniu. 21:33. Wreszcie posypały się gole w meczykach. Manchester City przegrywa z Paris Saint-Germain 0-2. Roma, Real Madrid 1-1. Aston Villa prowadzi z Fenerbahce 2-0. Shakhtar przegrywa z AEK Ateny. I ten ostatni, to już nawet nie wiem, tyle tego jest. Chyba Stuttgart prowadzi na wyjeździe. Proszę Państwa, my przenosimy się na pozycję numer 4. A tu dziś melduje się kapela, która wczoraj miała na koncie srebro. Dostają 2 w dół. No i co? Mają też złoto. Ale to jeszcze nie jest to. Motley.

Daisies, Lift Me Up. To jest ostatnia propozycja do Turbo Topu. 21:42. Trochę sypnęło tymi golami, ależ to wpakował. Prawie weszło. Czy przekroczyła linię? Tak, weszła. Weszła i wyszła. Rzadko się to ogląda, ale takie rzeczy dzieją się w Lidze Mistrzów. Ale w Ekstraklasie, jak wiecie, nie takie numery się robiło. Dobra, wróćmy na planetę Ziemia. Rise Against, Katie by the Door na miejscu trzecim. Oni za chwileczkę odbiorą medal brązowy. Wczoraj świętowali 4. złoto, dziś 2 do piekła, 14. raz w zestawieniu. No trzeba powiedzieć, że wyskoczyli jak diabełek z pudełeczka z tym numerem. Nikt się tego nie spodziewał, że 4 razy zgarną złoto, a może to jeszcze nie koniec przygód Rise Against.

za każdy dzień po cichutku, po malutku i patrzcie, mają srebro na turbotopie. Ósmy raz zestawienie 21:50. Pokończyły się pierwsze połowy, drugie już z udziałem kolegi Makaka w Makakofonii. Dziś Makak leci solóweczką. A więc za chwilę kolejny czwartkowy uroczy wieczór. A przed nami już tylko jeden as. Szósty raz w zestawieniu. Trzy obroty w górę i pierwsze złoto wpada do reklamóweczki. A kto je zgarnia? The Offspring. I wanna be sedated. Tak się nazywa ten numer i to on załatwi wam ten wieczór na sam koniec turbotopu notowania 2811. Życzę wszystkim kapitalnych emocji i do jutra.

0: Reklama.
1: Cześć, siostrzyczko.
2: Gratulacje.
1: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
2: Ania.
1: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
2: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
1: Obiecuję.
3: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Klub Stodoła zaprasza na rokową jesień koncertową. Legendarne zespoły polskiej sceny muzycznej. 15 października Happy Set, 5 listopada Hołk i Waluś Kraksa Kryzys, 6 i 7 listopada Kult, 12 listopada John Porter, 20 i 21 listopada Kult, 27 listopada Ira, 28 listopada Tila, 29 listopada Kasia Kowalska, 4 i 5 grudnia Jam, 11 grudnia Myslowic, 15 grudnia Robucki i Normalni Ludzie. Bilety dostępne na ticketclub.pl. Rokową jesień w klubie Stodoła. Poleca Antyradio.
0: Po reklamie.
5: Makakofonia w Antyradiu. Na program zaprasza Piotr Makak-Szarłacki.
6: Sponsorem programu jest Streamsoft, producent systemów ERP dla firm. Streamsoft.pl.
7: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak seks, wulgaryzmy, przemoc lub narkotyki.
8: Makakofonia, baby, have fun. Hey, this is Jared from Head Planet Earth. You're listening to Makakofonia, baby, have fun. And this seems to be around macaque's chest area. His pecs. Yeah, I stayed away from that. It's circling the nip.
9: Zwano ją czarną mańką wśród ulicy. Znali ją wszyscy wszerz i w krąg. Nęcił czar jakiś spogląd jej źrenicy. Choć przechodziła od tak z rąk do rąk.

Hej, cóż to Mańka w oczach twych łzy? Lecz raz poznałam ulicy syna, co żył wśród nocy z noża lub też krat, i pokochała dzika go dziewczyna. Bez niego dla niej już nie istniał świat.

Cześć, psiakryw aż wyrżnie, stół z całej mocy. Ech, co tam poszła, palże ją sześć. A wkrótce pierzchnął sen o szczęściu złoty. Porzucił mańkę ów kochany kras i nie zważał wcale na łzy ni pieszczoty. I nawet nie bił, zimny był jak glas.

0: Больно там, где нас крес, вся кровь от жития, история лиха. Эх, что там с рештом? Nie trzeba.
1: Dobry wieczór Państwu, witam bardzo serdecznie na antenie Antyradio. Rozpoczęliśmy makakofonię Baby Have Fun. Ja jestem Piotr Makak-Szarłacki, to był pan Stanisław Grzesiuk w czarnej mańce. To sygnał z dzisiaj, co, jak zauważył antyfan jazzu, pozdrawiam serdecznie. Solowa ucieczka, bardzo ładnie tańczący pan ciemnoskóry, jak się teraz na nich mówi, bo nie wiadomo, czy on jest Afroamerykanin, czy Brytoamerykanin, czy Polakoamerykanin. Ta, znaczy ten Afro-Polak na przykład, czy coś. Ach, nieważne. Makakofonia Baby Have Fun, dobry wieczór, jak masz na imię, skąd dzwonisz? Halo, dlaczego to się... Dlaczego mnie się nie przyjąłeś, drogi słuchaczu? Dobry wieczór, halo?
2: Cześć, Matakuś.
1: No cześć, Renia. Ucałuj to tatusia i pozdrów ode mnie, bardzo cię proszę.
2: Dobrze, ja ciebie też pozdrawiam. Ma mojego tatusia i mojego kolegę Karolę i Renatkę. I chciałam wam powiedzieć wierszyk.
1: Nie mogę w to uwierzyć, naprawdę? No dawaj.
2: Matakuś jeloda, bo ma... Mu do skwiera pogoda. Aby jechać rowerem, ominęła go przeszkoda. Bo jedzie pod górkę, ale czy ciebie, a ja Makakuś bardzo lubię ciebie.
1: Cudownie, bardzo dziękuję. Wzajemnie. No i co? Stosunkowo udanej środy ci życzę. Zażerasz się lodami, moja droga, czy to jest niewskazane?
2: Nie,
1: przy
2: ja
1: twoim,
2: nie jem lodów.
1: Przy twoim cukrze?
2: Nie mogę jeść lodów.
1: Tak też się właśnie domyślałem. No dobrze. O, nasze ulubione Bodo prowadzi tutaj 1-0 przed chwilą, chłopcy.
2: I Matakuś, nie pozdrawiam jeszcze całe kółko antyróżańcowe.
1: Nie pozdrawiałeś całego kółka antyróżańcowego?
2: Nie, bo
1: zapomniałaś.
2: Bo teraz mi się przypomniało.
1: No dobrze.
2: I wszystkich nauczycieli, bo dzisiaj jest dzień nauczyciela.
1: No coś, ty naprawdę?
2: Tak.
1: Ja pozdrawiam jednego, który mnie uczył angielskiego w liceum.
2: Ja dzisiaj byłam na cmentarzu u mojej nauczycielki. Dzisiaj złożyłam życzenia.
1: Nie, to ten, którego ja pamiętam, to on chyba jeszcze żyje, przynajmniej trzymam za niego kciuki. Resztę pozdrawiam również serdecznie. Dobra, stosunkowo udanej nocy.
2: Wszystkiego dobrego, pa.
1: Słuchajcie, a ja właśnie pozdrawiałem ten kółka antyróżańcowy i peleton skryto słuchaczy. Oczywiście debil zapomniał, tak, być może. Nieważne, odsłucham sobie później. W każdym razie tak, stosunkowo udanej nocy Państwu życzę. Justin, that's especially for you. Mamy jubilata, Justin Hayward. On śpiewał i grał na gitarce w zespole

0: z jubilatką pod tytułem Controversy. Tytułowy poleciał dla Państwa. To cudowne, że on był wczoraj i jest dzisiaj. Bardzo ładne bramki tu padają, kuźwa. A przy okazji, bo nie wiem, czy Państwu kiedykolwiek mówiłem, że mamy tutaj dwa telewizory. I na drugim mamy ten Wuhan tenis. Przed chwilą była pani Chwalińska, nie wiem właśnie, czy chyba wygrała, bo teraz jest zupełnie inna pani. Przy okazji, ponieważ minęła ta 22:22 nieszczęsna, zapraszam na makakofonię łamaną na makakartę. Oh yeah. Tam informacja o tym, że jutro z Olgą Sokal będziemy rozmawiali o Poznań Design Festival i tam o wieczności będziemy rozmawiali. Nie zwróciłem uwagi, że dzwonią do mnie normalnie. Dobry wieczór, makakofonia, baby, have fun. Jak masz na imię, skąd dzwonisz?
1: Czesław, wiesz?
0: O, siema, z dawno cię nie słyszałem. Tylko czytałem twoje odezwy, żeby zaglądać na tam stronę, nie powiem jaką, żeby czytać.
1: Aha, no można sobie czytać. Nie wiem, może komuś to pasuje. Nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Jest to jakiś tam sygnał ode mnie, nie? Strumień po prostu płynący gdzieś tam, wiesz,
0: eter, nie? We wszechświat.
1: We wszechświat to płynie, rozumiesz, jest już daleko dalej niż Voyager, także ten. Także siedzę sobie tutaj i...
0: I co oglądasz?
1: W sumie to nie robię nic, bo nabijam, rozumiesz, szkło, także...
0: Nabijasz szkło.
1: Zapisałem się do szkoły.
0: Na co?
1: Na, do liceum, wiesz, bo ja nie mam skończonego liceum i sobie zapisałem się do szkoły średniej, żeby ją, rozumiesz, skończyć i napisać maturę.
0: A jak ty to połączysz z miejscem, w którym przebywasz?
1: Pozwalają mi jeździć do szkoły.
0: Naprawdę?
1: Tak.
0: To super. No dobrze, a napisałeś w związku z tym coś?
1: W związku z tym nic jeszcze nie napisałem, bo albo się uczę, albo jestem zjarany.
0: Ale to nie jaraj, bo to nauka przeszkadza, że ten w nauce to przeszkadza.
1: Ja wiem, ale jest teraz tak z taką łatwizną mi to przychodzi, że wiesz.
0: Jak ja raczej się uczysz, tak? Bo nie wiedziałem, że to pomaga.
1: Nie, przychodzi mi z łatwizną sięgnięcie po wiesz.
0: A, po tamto, tak. Aston Villa prowadzi z Fenerbahce 4-0, niestety. Nie wiem, czy cię to interesuje. A ten twój kolega jest, który sypia na meczach? W piłkę nożną, czy nie?
1: Teraz gdzieś wyszedł.
0: Rozumiem.
1: No mam wiersz, no i mogę go przeczytać, to może spróbuję.
0: Proszę.
1: Sztos 2000 na głośnikach, na ekranie Call of Duty, na ścianie gwieździsty sztandar, konsumuję papierosy i kawę. Jestem w DPS, zastranym DPS, pod nakazem sądowym, nie zrobiłem nikomu nic złego. A na głośnikach sztos 2000, na ścianie gwieździsty sztandar, na ekranie Call of Duty, spożywam kawę i papierosy. Czasami diament rozbłyśnie, czasami woda zapłonie, na razie kiermana pusta, czekam nas na łatę. Dziękuję.
0: Podobno będzie nowa wersja Call of Duty tam z jakimś...
1: Nie było zbyt poetycznie. No, co roku jest to jest rozumiane.
0: Nie jest co roku, co to powiadasz.
1: Czy co dwa lata, to jest w każdym razie...
0: Co więcej, mój syn przebiera nóżkami już parę lat, nie może się doczekać. Będzie wypasiona jak diabli. Przepraszamy za kryptoreklamę.
1: Każdą produkcję są pakowane grube miliony i każda produkcja się zwraca i jest na po prostu inwestycję w następną. To jest... Znaczy ogólnie to są dobrzy kolesie, nie? W sensie nawet nie, że najwyższej jakości produkt, ale po prostu dobrego rodzaju żyjątko w świecie korporacyjnym, nie?
0: Ja wiem.
1: To, co robią, jest akurat dobre, moim zdaniem, nie?
0: Stosunkowo dla najnocy.
1: No dobra, elo.
0: Moi drodzy, ponieważ Olga, o której mówiłem czas jakiś temu i o której będziemy jutro rozmawiali, o Design Festival w Poznaniu, właśnie stamtąd pochodzi i żeby Państwa zachęcić, mamy taki sztandarowy ostatnio poznański zespół. Nazywają się Wielkie Ilości Piorunów naraz.

0: the Stone Age.
1: Hey, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
2: Hi, this is Nate Mendel from Foo Fighters, and you are listening to Anti-Radio.
3: Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Sponsorem programu był Streamsoft, producent systemów ERP dla firm. Streamsoft.pl. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Włączamy turbo. Turbo Top w Antyradiu. Czyli rokową listę przebojów pełną ostrych zakrętów i długich prostych. Wrzuć wyższy bieg i zagłosuj na swój ulubiony zespół na antyradio.pl. 20 najlepszych rokowych numerów w morderczym wyścigu na szczyt listy. Od wtorku do piątku po 20:00 prezentuje Piotr Frank Marciniak. Jest już 10:00 i masz ochotę na coś ostrego? Włącz ostry dyżur w Antyradiu. Tu nikt nie owija w bawełnę. Tu nadajemy tempo dniu i tępimy prawdziwą głupotę. Bez użycia sztucznej inteligencji. Ostry dyżur w Antyradiu. Codziennie od 10:00. Bez znieczulenia. Zaprasza Aleksander Ostrowski. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
4: 20 lat na scenie i nadal uderzają z pełną mocą. Five Finger Death Punch na żywo razem z Lamb of God i Bleed From Within. Five Finger Death Punch 29 stycznia 2027 Atlas Arena Łódź. 20 lat Five Finger Death Punch. Bilety dostępne na livenation.pl. Poleca Antyradio. Europe, The Final Countdown. Legenda rocka na żywo w Warszawie. 20 października, co z Torwar. Zespół wykona kultowy album The Final Countdown w całości. Gość specjalny The Damn Truth. Bilety na livenation.pl. Poleca Antyradio. Po reklamie.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Green Day.
5: Sometimes my mind plays tricks on me.
3: Bon Jovi.

0: Gwiazdy Rock w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Jan Benedek, BNDK. Co ja tu widzę? Widzę wokół sutka dwa napisy. Makafonii. Makakofonia. Baby, have fun.

Pozdrow się wam jak jasna cholera. W piątek niestety nie mogę być w Bielsku Białej, ale polecam państwu Rude Boy Club. Tam Head Planet Earth. Tak, ten pan czytał mistyca na początku naszego spotkania. Jesus of Nazareth z albumu Broke sprzed 26 lat. Jeżeli ktoś z państwa ma ochotę zobaczyć Head Planet Earth i Spine Shank w Rude Boyu w Bielsku, bardzo proszę w temacie maila wysyłanego na makachmałpaantyradio.pl wpisać uwielbiam zakręcić nóżką nawet w Rude Boyu. Proszę odpowiedzieć na pytanie, jak nazywa się ta trasa, którą w tej chwili po Europie gra Head Planet Earth. Po udzieleniu poprawnej odpowiedzi proszę podpisywać się imieniem, nazwiskiem, pod nim wkleić adres mailowy, a pod nim numer telefonu kontaktowego. Nasi wczorajsi goście, może ktoś napisze albo zadzwoni, żeby powiedzieć, jak było, czy może jest wciąż tam na koncercie, który mieli grać dzisiaj w Warsaw by Night, a potem będzie... później wam powiem.

0: nawet Stefan La Curva Mysk mi wyznał ostatnio, że widział ich wtedy na koncercie w hali Oliwii w Gdańsku. Moi drodzy, w 1985 objawił się album Life After Death, Rime of the Ancient Mariner. Poleciał ode mnie dla Państwa, no bo to był taki niezaprzeczalny utwór wprowadzający nas na balkon z lat 90. Tur przyjedzie z opóźnieniem, bo jesteśmy o 23 dopiero. Nawet minutę po wchodzimy dopiero na ten balkon.
1: Hej, tu Job Dylan. Zapraszam słuchaczy Makakofonii Baby Have Fun na przedtulacz.

0: Kakofonia w Antyradiu. Na program zaprasza Piotr Makak-Szarłacki.
1: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak seks, wulgaryzmy, przemoc lub narkotyki.
2: Hi, this is Nick Mason of Pink Floyd and you're listening to Makakofonia.

0: Spitze, türkisches Haschisch. Ein halbes Pfund Butter. Ein Teelöffel Vanillezucker. Ein halbes Pfund Mehl. 150 Gramm gemahlene Nüsse. Ein wenig extra Staubzucker. Und keine Eier.
1: Butter einrühren, gemahlene Nüsse zugeben und den Teig verkneten. Augenball große Stücke vom Teig formen, im Staubzucker wälzen und sagt die Zauberwörter Simsalabimbamba, Saladusaladim. Auf ein gefettetes Backblech legen und bei 200 Grad für 15 Minuten backen. Und keine Eier!
2: Dobry wieczór Państwu, witam bardzo serdecznie w drugiej godzinie Makakofonii Baby Have Fun. Utuliłem Państwa z opóźnieniem ilu? Minutowym? Prawie 3:40 z Enimy z 1996. Day I Have of Satan. Tak, kuźwa. Tul to był dla Państwa. Dobrze, o co chodzi z tymi tam? Bo najpierw były koty, które chyba nie wyglądały na takie, które są po tym, na kwasie albo grzybach. Były jakieś takie czyste, śpiące tylko. A co się stało z tamtymi normalnymi? Znaczy w sensie, no kuźwa, wiecie o co mi chodzi, tak? Bardzo proszę to jakoś tam na tym antyradiowym Facebooku coś z tym zrobić. Bo ja mam specjalną piosenkę dla miłośników kotów. Nie mam w tej chwili żadnego, ale należę do nich od dawna. To pochodzi z 2018. Wydali demo wtedy. Nazywają się Wii. Maria, pozdrawiam cię serdecznie. I zespół twój. Znaczy, w którym śpiewasz. Dobrze, teraz będzie o czarnym lwie w wykonaniu zespołu V. To pod te koty, które wyskoczą, mam nadzieję, po tym kwasie i po grzybach już teraz.

Drogie dzieci, Pink Floyd 1977 roku w utworze Sheep z Animals, bo teraz mamy dla Państwa zaproszenia do Rzeszowa. Tam odbędzie się... To nie jest tylko koncert. To jest również opowieść o muzyce. To są prelekcje. To są pokazy artefaktów. To jest wydarzenie związane z historią zespołu Pink Floyd. I ten w Rzeszowie jest pierwszym z tej serii w Polsce. Jeżeli ktoś z Państwa ma ochotę wybrać się tam z osobą towarzyszącą, w temacie maila wysyłanego na makakmałpa@antyradio.pl proszę wpisać: uwielbiam zakręcić nóżką nawet w Zen.com Expo. Okej. Zen.com Expo, tam będziecie kręcili nóżką, jeżeli wybierzecie się do Rzeszowa na Pink Floyd History. Proszę odpowiedzieć na pytanie, ile miast odwiedzą w ramach tej trasy Pink Floyd History, muzycy w naszym pięknym kraju. Czyli w ilu miastach Polski zagrają, można się pomylić o jedno. makakmałpa@antyradio.pl Proszę podpisywać się imieniem oraz nazwiskiem. Pod nim proszę wkleić adres mailowy, a pod nim numer telefonu kontaktowego. I zdaje się, że Ania będzie do Państwa pisała w tej kwestii, jak już ode mnie dostanie ten informacje wszelkie i tak dalej. No dobrze. Makakofonia, baby, have fun. Dobry wieczór. Jak masz na imię? Skąd dzwonisz? 23 po 23, kiedy zdobywam

0: Oczywiście były pozdrowienia od Jana dla całego kółka antyróżańcowego i dla ciebie z sceny, także przekazuję.
1: Super. Bardzo dziękuję.
0: Przekazuję, natomiast Gabor bardzo dobrze się spisał. No leciutką, tak widać jeszcze niepewność na scenie, ale naprawdę jest potencjał mega i fajnie się rozkręcili, to ich drugi koncert, więc jak na drugi koncert naprawdę bardzo fajnie. No dużo straciłeś, ekipa się bardzo dobrze bawiła, na początku ciężko było wyciągnąć ludzi na tańce, ale
1: naprawdę było warte.
0: Tak, w końcu się ruszyli, także naprawdę bardzo fajnie. Dwa bisy udało nam się wydusić od chłopaków. No więc tak, płyta zakupiona, także będzie słuchane i na pewno przybędzie im fanów, ponieważ byliśmy z ekipą, było nas sześcioro i no. Było też nawet sporo osób takich postronnych, no pomijając po prostu ekipę od chłopaków tam z zespołu. Także ludziska dopisali i na przykład mojej ekipie bardzo się podobało, także no, przybędzie im fanów na 100%, płyty zakupione, bo nie tylko ja zakupiłam, także fajnie, autografy są, setlista jest.
1: Wszystko się udało, tak?
0: Tak, tylko nie wyłapałam, czy był szał, ale chyba nie było. Także chłopaki po prostu...
1: Bo u nas poleciał, oni wiedzieli, że dzisiaj będę to grał i wiesz, nie chcieli no, tego wiesz, się dublować. Super, bardzo dziękuję za relację, polecam się z całego serca.
0: Ja również i Falcon Club naprawdę dał radę. Dobra akustyka, więc polecam.
1: Stosunkowo polecam udanej nocy.
0: Stosunkowo.
1: Pa.
0: Do zobaczenia.
1: Moi drodzy, zapomniałem kiedy, ale oni też będą grali w Warsaw by Night wkrótce, bo mają nowy skład i chcieliby się z nim pokazać. Tylko też wybrali jakiś taki dzień, który mi super pasuje, to jest zdaje się dla odmiany któryś z poniedziałków i to będzie jakiś listopad czy coś takiego. Puszczałem już Państwu. To wciąż pasuje nawet do mnie. One Angry Man, Human przed Państwem. Nówka sztuka. Drugi raz tylko. Lekko używana. Drugi raz puszczana.

0: drogi.
1: Tu Dawid Karpiuk z Dziwnej Wiosny. Widzę nieźle wyrobiony brzuch i nagi sutek makaka z tatuażem Makakofonia Baby Have Fun.

bardzo ładnie, bardzo elegancko. Moi drodzy, wczoraj jak Jan opowiadał o The Cult i Janie, to mój prywatny ochroniarz na Facebooku antyradiowym zarzucił tak od niechcenia, że bardzo fajnie wykonał Burn My Shadow w towarzyszeniu Uncle. To z 2007 tenże rzeczony wokalista The Cult się pojawił, ale w zasadzie pies z nim, bo dla mnie ważniejsze w tym utworze jest obecność Jordy White'a, znanego nam jako Twiggy Ramirez, i Chrisa Gossa, gitarzysta. Obaj współpracowali z Marilynem Mansonem.

Album zarejestrowany w 1979, ale wydali go tam w 1996. Black Dots to demówka nagrana przez zespół Bad Brains, Send You No Flowers. Nie wyślę wam kwiatów, ja bym wam szczyty wysyłał. Tu się pojawiła już kilkakrotnie, ja nie pamiętałem, aby o tym państwu powiedzieć, ale jak byłem ostatnio na koncercie zespołu Hardcore, to zapytałem się narty, czy on umie już tą linię basu tego utworu pod tytułem Cannabonimbus, i on odpowiedział mi przed tym koncertem, że człowieku, teraz to nawet mogę trzymać basówkę na plecach jak Jimi Hendrix. Nie zrobił tego co prawda podczas koncertu, ale zagrali ten numer.

lasowej Japonii, zachodniej Europy i USA. Nad Holandią stwierdzono nowy typ chmury i nadano jej nazwę Cannabinoidusa. Zjawisko to niepokoi synoptyków, znawców tematu o sławie światowej, mówiących o stopniowym rozwoju frontu ku byłym państwom demokracji ludowej, a szczególnie w kierunku Polski. Szczególnie w kierunku Polski, kraju słynnego tak z pragmatyzmu, gdzie autorytety moralne orzekły, że nie dopuszczą do kataklizmu. W stanie krytycznego zagrożenia chmurą Sejm uchwaliła prezydent z oporem podpisał.

narodu oraz wybitne postacie polskiej kultury. Przestrzega im szczególnie młodzież przed wdychaniem oparów trującej chmury. Skład chemiczny obłoku może wywołać poważne skutki w wątłym i tak budżecie kraju, dla którego picie alkoholu, a szczególnie wódki, stanowi duży ułamek dochodu.

już obłoku zatwierdził parlament pederastów związki oraz dobijanie na prośby chorego. Nic tu nie pasuje do tradycji polskich. Jak donoszą agencje prasowe Japonii, Zachodniej Europy i USA, nad Polską

0: Don't sit down. Don't sit down.
1: Nie będę siadał, bo przecież zaraz wychodzę. Już końcóweczka jest, prawda? Co mnie chcesz usadzić? Drogie dzieci, 14 października 1969 roku objawił się drugi album Davida Bowie zatytułowany Space Oddity. I z niego właśnie ten przeuroczy Unwashed and Somewhat Slightly Dazed pochodził właśnie. To była makakofonia Baby Have Fun. Poprowadził, przygotował, zrealizował Piotr Machak-Szarłowski. Zapraszam bardzo serdecznie na jutrzejsze spotkanie z Olgą Sokal z Poznania. Połączymy się z nią za sprawą Zooma i porozmawiamy sobie o tym designie, który nam szykują i co tam będzie się działo. Zanim się rozstaniemy, mam dla Państwa propozycję, abyście byli tak mili i wykonali wraz ze mną pieśń kończącą. Ma bardzo łatwy do zapamiętania, bo krótki tekst brzmi następująco. Maciek Maleńczuk jest moim idolem, ale śpiewamy to na nutę pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Wszystko jasne? No dobrze. Jak was ze scen koncertowych w tym kraju pozdrawiają, to ja też was jeszcze pozdrowię. Moje ukochane kółka antyróżańcowe i wy, peletonie skrytosłuchacze. Stosunkowo udanej nocy. Odliczę do trzech i lecimy z flagą na kasku. I raz, i dwa, i trzy. Maciek Maleńczuk jest moim idolem. Stosunkowo udanej nocy.

ulicach widziałem rzeczy, których ty nie chcesz znać. Dawno umarłem, jednak żyję do dziś, tak jak ty nie chcesz żyć. Nie sprzedałem swej duszy aniołom czy diabłom. Za darmo też nie chciał jej nikt. Rozdarta, spalona, na proch zmielona.